0: Donald Trump poinformował, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według prezydenta Stanów Zjednoczonych najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Mojtaba Chamenei, bierze udział w negocjacjach z Amerykanami. Z nieoficjalnych źródeł wynika jednak, że do zawarcia porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem wciąż jest daleko. Od kilku dni widzimy sprzeczne komunikaty.
1: Co innego mówi Waszyngton, co innego Teheran. Doniesienia mediów rozpowszechniających fake newsy o tym, że rzekomo Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone Ameryki przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu, są nieprawdziwe i błędne. Nasze rozmowy trwają nieprzerwanie. Odbywały się 4 dni temu, 3 dni temu, 2 dni temu, wczoraj i dziś. Tak napisał Donald Trump w swoim serwisie społecznościowym, ale wiadomo, że Iran postawił warunki, których Trump nie chce zaakceptować, bo mogłoby się okazać, że nie osiągnie niczego więcej niż to, co przed laty wynegocjował w porozumieniu z nienawidzony przez Trumpa Barack Obama.
0: O czym donosił nasz korespondent Paweł Żuchowski. Po śmierci 18-letniego Polaka Henry'ego Nowaka w Southampton wybuchły zamieszki. 11 policjantów zostało rannych. Dwie osoby zatrzymano. Protesty rozpoczęły się we wtorek po publikacji nagrania z policyjnych kamer. Widać na nim, jak ciężko ranny nastolatek mówi funkcjonariuszom, że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Policjanci nie udzielili mu jednak pomocy i założyli kajdanki. Henry Nowak zmarł w grudniu ubiegłego roku. Jego zabójca został w tym tygodniu skazany na dożywocie. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział wyjaśnienie działań policji. W faktach wracamy teraz do kraju. Pierwszy szpital w Polsce podpisał umowę na uruchomienie programu dla kobiet w ciąży Top Mama. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Chodzi o placówkę w Wągrowcu w Wielkopolsce. Program Top Mama formalnie działa od lutego. W faktach informowaliśmy, że jak dotąd nie cieszył się zainteresowaniem. Wiele lecznic nie spełniało niezbędnych wymogów. Top Mama jest odpowiedzią na malejącą liczbę porodów w Polsce. Ma zapewnić bezpłatny transport na najbliższą porodówkę z miejsc, w których znikł oddział położniczy. Umożliwia też otwieranie tak zwanego pokoju narodzin. Tam w sytuacji awaryjnej poród przyjmie położna.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Drugi Polak w historii może już dziś w nocy zagrać w finałach NBA. Przed nami najgorętsza rywalizacja najlepszej koszykarskiej ligi świata. W nocy czasu polskiego pierwszy mecz w serii do 4 zwycięstw. O tytuł walczą San Antonio Spurs i New York Knicks. Były i obecny zespół Jeremiego Sochana. W faktach teraz dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Jeśli rywalizację do 4 zwycięstw wygrają New York Knicks, to Sochan zostanie mistrzem NBA, mimo iż do tej pory reprezentował tę drużynę tylko w 21 meczach. Jeśli jednak mistrzem zostaną San Antonio Spurs, w których Polak rozpoczynał ten sezon, to klub będzie mógł zaoferować mu pamiątkowy pierścień mistrzowski z uwagi na to, że był on częścią zespołu kilka miesięcy temu. Do podobnych sytuacji dochodziło już w NBA. Dla Jeremiego to nie tylko pierwsze finały, ale i po raz pierwszy występował on w fazie playoff. Koszykarz zaznacza, że cały czas uczy się i chce w pełni dostosować się do potrzeb drużyny. Pierwszy mecz finałów NBA o 2:30 w nocy czasu polskiego.
0: W ten weekend w Bieszczadach można zobaczyć na własne oczy tradycyjny wypał węgla drzewnego. W punkcie wypału przy drodze do cerkwi w Łopience wczoraj rano załadowano do retorty sporą ilość drewna.
4: Ta metalowa jakby beczka.
5: To jest zwana retorta.
4: Do tej retorty
5: do
4: wkłada
5: tej retorty
4: się drewno.
5: Wkłada się drewno liściaste.
4: I podpala.
5: Teraz trzeba zamknąć, odkleić drzwi szczelnie. To się ma w środku, proszę pana, żarzyć. I cały cykl wypalania trwa od 24 nawet do 72 godzin.
4: Czyli pan teraz 24 godziny będzie przy tym siedział?
5: 24 godziny trzeba pilnować. A później tak 72 godziny stygnie jeszcze, nie?
4: Czyli to, co teraz pan zamknął, będzie węglem za 3 dni?
5: Będzie węglem dokładnie w poniedziałek.
0: Więc do poniedziałku na pewno zobaczycie, jak powstaje węgiel drzewny. A obok retort przy trasie do cerkwi w Łopience był reporter RMF FM Dominik Smaga. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Katarzyna Kotula, pełnomocnik rządu do spraw równości, wiceszefowa Nowej Lewicy, była w środę gościem Tomasza Terlikowskiego.
6: Podoba się pani ten zakaz, który rząd będzie przeprowadzał, zakaz telefonów w szkołach podstawowych, komórkowych telefonów.
7: Ja jestem zwolenniczką tego rzeczywiście, żeby wprowadzać takie rozwiązania, które znacznie ograniczą dostęp dzieciom do telefonów, bo dobrze wiemy, że i są na to badania, że dzieciaki używają telefonów w czasie lekcji. Myślę, że dzisiaj wiele szkół już wprowadziło i wielu nauczycieli
6: to
7: zdecydowało się na to.
6: Dlaczego tego nie zostawić szkołom?
7: Ale rząd wysyła jasny sygnał, że potrzebne jest dzisiaj takie rozwiązanie, w którym to rodzice, rzeczywiście dyrektorzy szkół, nauczyciele wspólnie wypracują na pewno takie rozwiązanie, bo wiele szkół takie wypracowało. Najlepiej byłoby prawdopodobnie wchodzić do klasy, zostawiać gdzieś w jakimś pudełeczku wszystkie telefony na biurku. Dobrym przykładem byłoby, żeby nauczyciel też odłożył swój telefon gdzieś obok. Oczywiście dzieci powinny, to jest moje zdanie, na biurku widzieć te swoje telefony, one powinny być dostępne w razie jakiejś nagłej sytuacji. Natomiast w czasie zajęć lekcyjnych szczególnie nie powinny być te telefony używane. Wiemy, że młodzież jest uzależniona dzisiaj od telefonów, od mediów.
6: Rząd przyjął też pakiet ustaw, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i na przykład ograniczać dostęp niepełnoletnich, małoletnich do treści pornograficznej. Jak chcecie to egzekwować? Jak to będzie sprawdzane? Czy ktoś jest pełnoletni, czy małoletni?
7: Wszystkie te rozwiązania, które wypracowywane są na poziomie unijnym, muszą zostać użyte do tego, żeby stworzyć takie narzędzie, które będzie rzeczywiście skuteczne.
6: Ale to narzędzie już jest?
7: Elektroniczny identyfikator tożsamości. To ma być narzędzie, które, no bo oczywiście wiedzieliśmy, że pewnie będzie burza, choć myślę, że dzisiaj nie ma takiej złej emocji wokół tego rozwiązania.
6: Bo pornografia łączy polityków ponad podziałami.
7: Znaczy myślę, że to akurat w tym sensie mówię, że myślę, że akurat wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie robi szkody, kiedy dzieciaki mają do nich dostęp i tak naprawdę to i niszczy zdrowie, i niszczy relacje i ma ogromny wpływ na życie dzieci, na to, jak będą potem tworzyć
6: związki. No i dlatego pytam o to, jak chcecie weryfikować, jak chcecie egzekwować od firm, żeby to egzekwowały skutecznie.
7: Minister cyfryzacji wypracowuje takie narzędzie. Premier Krzysztof Gawkowski był też w Australii, rozmawiał z tymi państwami, które różnego rodzaju ograniczenia wprowadzały. Dzisiaj rzeczywiście wiele praw jest martwych, to znaczy Facebook oczywiście ma swoje ograniczenia, mówię o tym medium, które mi jest znane.
6: Tak, i po zakazie australijskim 70% nastolatków odzyskało swoje konta. Tak to wygląda w realu,
7: Ja wierzę w to, że te narzędzia, które będzie proponował minister cyfryzacji, przecież przed nami duża debata w Sejmie i tu też pewnie zobaczymy, jakie będą stanowiska klubów, bo ja mam nadzieję, że na sali sejmowej wybrzmią takie głosy, które pokażą jednoznacznie, nie ma zgody na dostęp dzieci do pornografii.
6: A rozmawiała pani o tym z politykami?
7: Jestem ciekawa, panie redaktorze, tak naprawdę głosu prawicy, choć mam nadzieję, że to staniemy w ramię, bo jeśli polscy nastolatkowie, dziewczynki i chłopcy, a przede wszystkim chłopcy, sięgają, można powiedzieć, po pornografię, rozmawialiśmy o tym przed programem, czasem pierwszy kontakt mają z nią przypadkowy, bo kolega, koleżanka, którzy mają dostęp cały do... A czasem media społecznościowe, które suflują i podsyłają treści pornograficzne. One są właściwie dostępne na każdych portalach społecznościowych, na których są dzieci. To jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli mówimy o wieku 11 lat, jako o pierwszym kontakcie, a nawet 10 lat, no to te statystyki są druzgocące i my tak naprawdę dzisiaj robimy pierwszy krok w takim kierunku, w którym rozpoczniemy debatę w Sejmie, będziemy rozmawiać o tym. Jeśli będą jakieś lepsze propozycje niż to, co proponuje Ministerstwo Cyfryzacji, to pewnie chętnie je przyjmiemy. Ale myślę tak, jeżeli 51% dzieci tak naprawdę w przedziale między, bo patrzę na statystyki, które chyba najbardziej zapadły mi w pamięci, między 7 a 14 rokiem życia, między 7 a 14, tak, to jest katastrofa.
6: Tak, 7. Absolutnie. To jest bardzo twarde dane. 7-latki mają już kontakt z pornografią.
7: No
6: niektóre.
7: To rzeczywiście powinny nam się zapalić wszystkie czerwone lampki. Dzisiaj jest tak, że z jednej strony
6: czerwone
7: rodzice...
6: lampki to jedno, ale drugie pytanie, ja wrócę, to znaczy rozumiem, że nie ma jeszcze tych rozwiązań, które skutecznie będą...
7: Elektroniczny...
6: Bo tutaj będzie natychmiast zarzut, że trzeba się będzie legitymować.
7: Nikt nie będzie ujawniał swojej tożsamości. Ważyliśmy i tak naprawdę rząd ważył i minister cyfryzacji, premier Krzysztof Gawkowski, prywatność osób dorosłych, bo ja bym chciała, żeby państwo w te decyzje osób dorosłych nie ingerowało i bezpieczeństwo dzieci, więc nikt nie będzie musiał ujawniać swojej tożsamości, natomiast bez tego są dzisiaj takie narzędzia, dzięki którym będzie można ten wiek weryfikować i mam nadzieję, że one będą skuteczne. To, że technologia idzie do przodu i są sposoby na to, żeby próbować je omijać, no mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie finalnie, które zostanie przyjęte przez Sejm i mam nadzieję i liczę tu bardzo na pana prezydenta, że wspólnie powiemy stop.
6: A rozmawia pani z kancelarią prezydenta na ten temat?
7: Ja dzisiaj rozmawiam o statusie osoby najbliższej.
6: No właśnie, co z tych rozmów wynika?
7: Ale też rozmawiam o, nie ukrywam o innych jakichś tam swoich rozwiązaniach,
6: to zacznijmy od pytania, czy rozmawia pani z nimi o tej pornografii?
7: Nie, o tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale liczę na to, że tutaj rzeczywiście będziemy mieli wszyscy wspólne stanowisko. Musimy ograniczyć dostęp dzieciaków do treści pornograficznych, one są bardzo szkodliwe.
6: Pani minister, to teraz wróćmy do ustawy, o której pani powiedziała, a o tej ustawie rozumiem, pani rozmawia z kancelarią prezydenta, a ale przekaz Kancelarii Prezydenta jest taki, ani kroku wstecz, nie będzie żadnego podpisu. Czy pani ma może inne informacje z Kancelarii?
7: Ja słuchałam pana prezydenta tak chyba uważnie w piątek najbardziej w Krakowie, bo w piątek ustawa została przegłosowana w Sejmie w godzinach porannych i pan prezydent mówił, że w takiej formule nie ma niestety po stronie Prawa i Sprawiedliwości ani prawicy, ani pana prezydenta innej propozycji, czyli nie ma dzisiaj żadnego kształtu jakiejś ustawy, o której kiedyś mówił pan prezydent Andrzej Duda, dzisiaj mówi prezydent Karol Nawrocki, czyli ustawy o statusie osoby najbliższej. To jest ta ustawa, to jest jedyna propozycja przyjęta przez rząd, bardzo konserwatywna ustawa.
6: Pani minister, dobrze, ale prezydent mówi, tej ustawy nie podpisze.
7: Nie, prezydent mówi, w takim kształcie tej ustawy nie podpisze. I kiedy pytam o konkrety, padają okrągłe zdania o zabezpieczeniu finansowym. No a w ramach zabezpieczenia finansowego ta ustawa oferuje wspólność majątkową i po zadeklarowaniu wspólności możliwość wspólnego rozliczania, ale też właściwie

0: prezydenta tej ustawy?
1: Przed nami 10 chyba czerwca tak naprawdę zajmie się ustawą Senat. Ja użyję jeszcze tych ostatnich dni do tego, żeby wrócić do środowiska pana prezydenta po ostatniej komisji, na której wybrzmiał głos pałacu. Tak naprawdę też rozmawialiśmy z ministrem Szefernakerem, z minister Sochą o tym, jak miałyby wyglądać te propozycje, jaki miałby być kształt tej ustawy, wprowadzającej głównie, no bo ona tak naprawdę budzi emocje, w ramach którego ta ustawa byłaby do podpisu pana prezydenta. To jest według mnie dzisiaj decyzja partyjna, decyzja polityczna.
0: Dobrze, ale na ile procent pani ocenia możliwość podpisania? Ja zero czy więcej?
1: Do ostatniej chwili, do ostatniego momentu uważam, że warto walczyć o tę ustawę. Panie redaktorze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli dzisiaj żyją pary, które mieszkają ze sobą 20 lat, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, tworzą rodzinę, to nie ma dzisiaj żadnego argumentu konstytucyjnego, bo artykuł 18 Konstytucji chroni rodzinę jako małżeństwo
0: jako związek kobiety i mężczyzny.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Katarzyny Kotuli, pełnomocnik rządu do spraw równości. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o 3.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Coraz częstsze incydenty z dronami. Presja migracyjna. Wokół państw bałtyckich zaciska się rosyjska pętla.
1: Czy Litwa, Łotwa i Estonia są gotowe na potencjalny atak Rosji?
2: Czy w obliczu zagrożenia te kraje zachowują spokój, a może wręcz przeciwnie?
1: Sprawdzimy na miejscu.
2: Maciej Sołtys w Tallinie.
1: I Piotr Bułakowski z Wilna.
0: Relacje specjalnych wysłanników Faktów RMF FM i RMF 24 z państw bałtyckich. Już dziś w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Na zegarach już prawie trzecia, to czas na fakty RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Ewakuacja medyczna Polki z Chin została pomyślnie zakończona. Rządowy samolot wylądował wczoraj we Wrocławiu. Kraje Unii Europejskiej naciskają na Komisję Europejską. Chodzi o zablokowanie wiz Schengen dla obywateli Rosji. Planujecie wyjazd na długi czerwcowy weekend? Posłuchajcie, co musi się znaleźć w waszej apteczce. Cieszę się, że wreszcie mogłam ją zobaczyć, tak mówiła wczoraj do dziennikarzy pani Joanna, mama 24-letniej Klaudii, która rządowym samolotem ewakuowana została z Pekinu. Polka jest w śpiączce farmakologicznej po operacji potworniaka jajnika. Po zabiegu przeprowadzonym przez chińskich lekarzy pojawiły się poważne powikłania. Ponieważ komercyjne ubezpieczenie nie pokryło wysokich kosztów terapii i transportu, w akcję ratunkową zaangażował się polski rząd.
2: Komunikacja w Chinach jest bardzo ciężka. Lekarze nie mówią po angielsku, mówią tylko po chińsku, to się nic nie zmienia. Tutaj bardzo dużo pomagał konsul, bo mówi w języku chińskim i w języku polskim, więc miałam cały czas osobę, która tłumaczyła. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: Kobieta będzie leczona w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. 10 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, domaga się zablokowania wiz Schengen dla obywateli Rosji. W tej sprawie szefowie polskich resortów dyplomacji i spraw wewnętrznych podpisali list do przewodniczącej Komisji Europejskiej. Czego konkretnie domagają się ministrowie, wyjaśni nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: Ministrowie apelują o zablokowanie rosyjskiej turystyki rekreacyjnej w Europie. Napisali, że głęboko niepokojący jest widok rosnącej liczby rosyjskich turystów spędzających urlop na europejskich plażach i w europejskich kurortach, podczas gdy pociski i drony nadal uderzają w ludność cywilną i infrastrukturę cywilną w Ukrainie. Zwrócili uwagę na niedociągnięcia i nierówności w unijnej polityce wizowej wobec Rosji. Jak ustaliłam, najwięcej turystycznych wiz wydają Rosjanom Francja, Włochy, Hiszpania i Grecja. Ministrowie postulują twarde rozwiązania legislacyjne, które umożliwią natychmiastowe zablokowanie wjazdu obywatelom wrogich państw w sytuacji zagrożenia geopolitycznego.
1: Były adwokat od trumny na kółkach, Paweł K., musi liczyć się z kolejnymi zarzutami. Jak ustalił reporter RMF FM, prawnik skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, tym razem przewija się w śledztwie narkotykowym prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. O szczegółach teraz Krzysztof Zasada.
4: Były adwokat może usłyszeć zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków. Prokuratura jak na razie postawiła takie zarzuty jego żonie, Paulinie K., a obejmują posiadanie narkotyków mefedronu i marihuany z inną ustaloną osobą. Z informacji, które nieoficjalnie uzyskałem, wynika, że tą osobą jest właśnie jej mąż. Prokuratura bada też, czy kobieta rozprowadzała narkotyki, używając do tego szyfrowanych komunikatorów internetowych. Przypomnę, mąż adwokatki odbywa karę więzienia w areszcie w Szczecinie. Tamtejsza prokuratura prowadzi wobec małżeństwa jeszcze inne śledztwo dotyczące narkotyków. To postępowanie przejęto z Łodzi.
1: Teraz w faktach ceny, które dziś i jutro obowiązują na stacjach paliw. Minister energii wyznaczył, że benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze za litr, 98 6 zł 52 grosze, a olej napędowy 6 zł 40 groszy. Kolejne nowe ceny poznamy w piątek.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Co powinno znaleźć się w apteczce, którą zabieramy na długi weekend? To jedno z waszych pytań, które zadawaliście w ramach cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Podpowiadamy w nim, jak zwiększyć szansę na, że długi czerwcowy weekend minie bezpiecznie i zdrowo. Co obowiązkowo powinno być w dobrze wyposażonej apteczce? O tym Michał Dobrołowicz.
6: Niezależnie od tego, dokąd jedziemy, profesor Bożena Walewska-Zielecka wskazuje tu na opatrunki, które na pewno warto zabrać ze sobą.
7: Środki odkażające, bandaże, leki przeciwbiegunkowe, repelenty, czyli środki odstraszające komary.
6: Specjaliści dodają też, żeby na długi weekend czy na urlop zabrać ze sobą leki, które przyjmujemy na stałe, najlepiej z zapasem, gdyby pobyt nam się wydłużył.
1: Jeszcze więcej podpowiedzi na zdrowy, długi weekend mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. W niej o sytuacji par jednopłciowych w Polsce, również takich, które mają dzieci. Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem Katarzyną Kotulą, pełnomocnik rządu do spraw równości.
8: Przede wszystkim nawet w pierwszej wersji projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich nie było przysposobienia. Była tak zwana mała piecza, czy tylko taka sytuacja, w której opiekun faktyczny, pani Ania, która zabrała dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i pan Tomek, który zabrał syna z pierwszego małżeństwa, żyją razem. Nie chcą brać ślubu, sparzyli się, to nie jest do decyzji państwa, żeby ich do tego przymuszać, ale rolą państwa powinno być zachęcanie ich do formalizowania związku, ja się z tym zgadzam.
9: Pani minister, pani użyła bardzo świadomie przykładu pani Ania i pan Tomek, tak. Wicemarszałek Bosak mógłby zadać pytanie, a co jeśli to będzie pani Ania i pani Hania?
8: Marta. Oczywiście, które mają na przykład trójkę dzieci, znam takie rodziny, tęczowe rodziny, żyją w Polsce, mieszkają, tu swoje dzieci
9: i to mogłyby adoptować?
8: Mają dwójkę albo trójkę
9: małą pieczę
8: dzieci.
9: Albo adoptować te
8: gdyby,
9: dzieci?
8: Gdyby była mała piecza, to jedyne, co mogłaby robić ta osoba, która nie jest rodzicem biologicznym, czyli matką biologiczną, to mogłaby na przykład według tego prawa i według tej ustawy o małej pieczy odwozić dzieci do przedszkola, jechać dziećmi do lekarza, wyrwać ósemkę. W przypadku, gdyby cokolwiek się wydarzyło, nie wiem, dziecko spada z rowerka, stukło kolano, złamało nogę, potrzebna jest pilna operacja, mogłaby podjąć taką decyzję. Niczego więcej nawet w tej pierwszej wersji ustawy nie było. A tu nie ma niczego, tu w ogóle nie dotykamy dzieci w tej wersji ustawy.
9: No dobrze, ale to jest pytanie, czy nie trzeba dotknąć tych dzieci. Tak, jeżeli pani mówi, ile jest takich rodzin z pani wyliczeniem?
8: Około 50, między 50 a 100 tysięcy dzieciaków dzisiaj w rodzinach tęczowych się wychowuje, głównie wychowuje je kobiety, mając jedno, dwójkę albo trójkę dzieci.
9: Z poprzednich związków zazwyczaj, tak?
8: Nie zawsze.
9: A czy pani zdaniem w takiej sytuacji, zadałem wcześniej to pytanie Krzysztofowi Bosakowi, powinno się umożliwić no właśnie, adopcję wewnętrzną, przysposobienie tych dzieci przez drugiego lub drugą, ale częściej są to kobiety, to pani powiedziała, partnerkę, partnera.
8: Konwencja o prawach dziecka mówi o tym, że musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka przez pryzmat jego sytuacji życiowej. Nie możemy dyskryminować dziecka ze względu na sytuację jego rodziców, niezależnie czy ona jest uregulowana, czy nieuregulowana ze względu na status, orientację seksualną i tak dalej, wyznanie, tak samo, tak? My musimy patrzeć na bezpieczeństwo dziecka. Jeżeli dziecko wychowuje się w jakiejś rodzinie przez 10 czy 15 lat, wychowują to dziecko dwie kobiety. Jest tam, tym bardziej, jeśli jest tam rodzeństwo, a takie rodziny w Polsce żyją, mieszkają, mają się świetnie i mają cudne dzieciaki, pozdrawiam tęczowe rodziny, które znam. To tak naprawdę dzisiaj nie ma żadnego logicznego argumentu, a to, co mówi marszałek Bosak, naprawdę jest antyrodzinne, jest, to jest absolutny skandal.
9: Tak, jego, ale jego współpracownicy powiedzą, jest jeszcze biologiczny ojciec, no bo...
8: Nie jest. Zawsze jest. No to panie redaktorze, w przypadku tych rodzin, o których teraz w tej chwili myślę, tego ojca biologicznego
9: no to
8: nie ma.
9: Jest babcia, dziadek, no ktokolwiek, jest jakaś dalsza
8: rodzina. Ale dlaczego
9: rodzina?
8: Mamy zabierać dziecko z rodziny, w której czuje się bezpiecznie? Ja nie wiem, czy naprawdę, to są skandaliczne słowa, haniebne. Ja nie wiem, jak ktokolwiek, kto ma prawicowe tak naprawdę poglądy i mówi, że konserwatywne wartości są mu bliskie, może dzisiaj powiedzieć, warto zabrać dziecko, wyrwać dziecko z jakiejś rodziny, w której się wychowywało.
9: Pan minister, to pytanie, dokonują się takie adopcje? Czy takie przysposobienia?
8: Takie przysposobienia? Tak. No pewnie tak, choć oczywiście to są dzisiaj sprawy jednostkowe o tyle, że nie mamy wiele jeszcze historii takich tęczowych rodzin, ale takie mogą się zdarzyć.
9: A po śmierci jednego z partnera co się dzieje?
8: Muszę przyznać, że znam jedną rodzinę, w której to są dwie kobiety, w tej rodzinie żyją dzieci. Jedna z tych kobiet zmaga się z chorobą. Przyszłość tych dzieci jest niepewna. I tak, jakbym miała powiedzieć, jak wyobrażam sobie przyszłość takiego dziecka, to nie wyobrażam sobie inaczej niż pozostanie tego dziecka w tej rodzinie. Nie ma żadnego merytorycznego argumentu, to jest jakaś panika, to jest jakaś fobia, to jest czysta homofobia tak naprawdę w sytuacji, w której marszałek Bosak mówi, warto zabrać dziecko z tej rodziny i dać je, nie wiem, jakimś obcym ludziom. No przecież to dziecko się tam wychowało, ktoś to dziecko codziennie rano budził, karmił, czytał mu bajki do snu, zawoził do przedszkola, zawoził do szkoły. No to jest jakaś herezja po prostu, co marszałek
9: Tutaj
8: Bosak
9: odpowiedź
8: opowiada.
9: Tej części opinii publicznej będzie taka, że to dziecko potrzebuje dwóch wzorców, no i nie będzie miało dwóch wzorców, męskiego i żeńskiego. No ja cytuję.
8: Dobrze, ale panie redaktorze, no naprawdę, spójrzmy na prawą stronę sceny politycznej i ja staram się ludziom nie wtrącać w życie prywatne, ale ja tam widzę drugie, trzecie żony, rozwody, porzucone dzieci, rozwody kościelne, o czym pan redaktor dobrze wie.
9: No, orzeczenie nieważności małżeństwa precyzyjnie rzecz biorąc.
8: No, to jest w ogóle bardzo ciekawe, że można stwierdzić, że tego małżeństwa nie było, pomimo, że ma się dzieci, pomimo, że ma się żony, pomimo, że były jakieś więzie. Ale wracając do tych dzieci, które się wychowują, oczywiście, że świetnie by było, żeby zawsze były dwie osoby dorosłe, które to dziecko przez całe życie najchętniej te same, tak jest mój pogląd, wychowują. wychowują to dziecko. Bo to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
9: Te same, ale tej samej
8: ramy.
9: Płci czy różnej płci?
8: Nie ma to znaczenia. Ma znaczenie, dużo ważniejsze mi...
9: A społecznie nie ma to znaczenia dla tych dzieci?
8: Mój pogląd jest taki, nie ma to znaczenia, panie redaktorze.
9: W relacjach społecznych?
8: Ma znaczenie, czy te osoby...
9: Czy zewnętrznych?
8: Moim zdaniem dużo większe znaczenie ma to, czy te osoby są ze sobą całe życie, panie tworzą bezpieczny dom. Ale panie redaktorze, naprawdę ma znaczenie. Znaczy ja bym chciała, żeby w każdej rodzinie dziecko wychowywało się z tymi samymi osobami dorosłymi przez całe swoje
9: czyli
8: życie, mając poczucie
9: rozwodów,
8: bezpieczeństwa.
9: Albo ograniczyć, albo utrudnić? W przypadku dzieci, jeżeli są dzieci.
8: Znaczy już dzisiaj rzeczywiście jest tak, że trzeba iść do sądu i oczywiście, że są w sądach kolejki. Natomiast idealnie byłoby, są dobre amerykańskie badania, które pokazują, że w rodzinach, w których doszło do rozwodów, rzeczywiście no, dzieci mają czasami, nie zawsze, to bardzo zależy od osób dorosłych, różnego rodzaju problemy z relacjami. Wiemy jak jest, jaka jest rzeczywistość. I teraz, no właśnie, i teraz musielibyśmy ważyć.
9: I to
8: tak?
9: Teraz norweskie prawo jest takie, że mówi przed rozwodem rodziców, którzy mają dzieci, bo to trzeba podkreślić, rodzice powinni pójść na szkolenie, pokazując, jakie są skutki rozwodu dla dzieci.
8: Ja bym była przychylna takiemu rozwiązaniu, żebyśmy trochę poważniej traktowali swoje własne zobowiązania jako dorośli wtedy, kiedy mamy dzieci.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Katarzyny Kotuli, pełnomocnik rządu do spraw równości. Całej rozmowy możecie posłuchać w sieci. Mamy ją na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: I mamy godzinę czwartą, dajemy głośniej i słuchamy faktów RMF FM, a w studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Jestem, zapraszam. Izrael i Liban zawarły porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Tymi informacjami zaczniemy. W faktach wrócimy też do sprawy wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Ta zacznie się od początku. Nowe ważne przepisy ruchu drogowego już obowiązują. Dotyczą także najmłodszych uczestników. Izrael i Liban porozumiały się w sprawie wznowienia zawieszenia broni. Ustalenia wypracowano podczas rozmów w Waszyngtonie z udziałem Stanów Zjednoczonych. Warunkiem rozejmu ma być całkowite wstrzymanie działań Hezbollahu i wycofanie jego bojowników z południa Libanu. Strony zgodziły się też na utworzenie stref, w których kontrolę przejmie wyłącznie armia libańska. Izrael podkreśla, że trwały pokój wymaga rozbrojenia Hezbollahu. Liban deklaruje z kolei wzmocnienie swoich sił zbrojnych przy wsparciu Stanów Zjednoczonych. Mimo porozumienia sytuacja pozostaje napięta. Hezbollah i Izrael nadal oskarżają się o łamanie ustaleń, a w ostatnich dniach dochodziło do kolejnych ataków po obu stronach granicy. Sprawa wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry zacznie się od początku. Warszawski Sąd Okręgowy zdecydował o wyłączeniu z niej sędzi Joanny Grabowskiej, która prowadziła ją od lutego. O zmianę sędzi wnioskowała Prokuratura Krajowa. Powodem było posiadanie przez sędzię akcji telewizji, w której został zatrudniony Zbigniew Ziobro. Do sprawy wydania ENA zostanie wylosowany kolejny sędzia.
2: Aktualny obraz faktów.
1: Od wczoraj obowiązują ważne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Dotyczą zarówno kierowców, jak i najmłodszych uczestników ruchów. Zaostrzone zostają kary za niektóre wykroczenia. Zmieniają się też zasady dotyczące punktów karnych. Na dzieci do 16 roku życia muszą jeździć w kaskach, przypomina reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Za brak kasku opiekun dziecka może zapłacić nawet 100-złotowy mandat.
4: Na początek niewątpliwie chcemy, aby to była kampania informacyjna, ale za jakiś czas będziemy sięgać po bloczki mandatowe.
3: Mówi Roman Kuster, zastępca komendanta głównego policji. Wzrosły także kary za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole. Jeśli kierowca popełniający takie wykroczenia stworzy zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może otrzymać nawet 22 punkty karne.
1: Dodam, że trudniej będzie też pozbyć się punktów karnych, tych przyznanych za poważne wykroczenia nie zredukujemy na kursach w Wordach. Teraz wracamy jeszcze do pięknego francuskiego snu Mai Chwalińskiej. Nie Aryna Sabalenka, a Diana Schneider będzie dziś przeciwniczką Polki w półfinale French Open. Białorusinka, liderka rankingu tenisistek, nieoczekiwanie przegrała wczoraj z Rosjanką w trzech setach. Nasza Maja na konferencji po wygranym meczu z Rosjanką Anną Kalińską podkreślała, że w Paryżu liczy się dla niej tylko gra.
5: To też jest kwestia właśnie tych wyborów. To, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
1: Półfinał Maja Chwalińska, Diana Schneider dziś w Paryżu. Relacje oczywiście na antenie RMF FM i RMF 24. Naukowe badania i eksperymenty w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu. To możliwe dzięki jedynej w swoim rodzaju pracowni, jaką uruchomiono w tej szkole. Zajęcia już się tam odbywają, a chodzi o, i to jest rzeczywiście już bardzo naukowa nazwa, pracownię biologii molekularnej i astrobiologii.
6: Co to za urządzenie?
7: To jest łuskarka do lodu, produkuje dla nas drobnoziarnisty lód wodny. A mając taki lód wodny, możemy na nim z kolei trzymać próbki naszego DNA i żeby pracować z nimi dłużej, później, wtedy DNA nie uszkadza się, jest po prostu na miesiące, na długie lata.
6: Zajrzymy do środka.
7: Proszę bardzo, tu właśnie występuje o taki drobnoziarnisty lód, jak w takiej maszynie restauracyjnej, prawda, że możemy sobie właśnie taki lód wyprodukować. I zbierając ten lód, dajemy go sobie do specjalnych styropianowych boksów, no i dopiero wtedy utrzymujemy DNA na lodzie.
6: Badanie DNA w zwykłej szkole?
7: Bardzo ciekawe pytanie, aczkolwiek nie tak odległe. Badanie DNA w szkole wiąże się bardzo mocno z teorią. Uczymy się o DNA, uczymy się jak jest zbudowane, co możemy z nim robić, jakim badaniom go możemy poddawać. A w tej pracowni biologii molekularnej i astrobiologii, możemy właśnie dokładnie przełożyć naszą teorię na praktykę. Czyli możemy w tym momencie zbadać to nasze DNA. Możemy je przenieść z probówki do probówki. Możemy odmierzyć niewielką objętość tego DNA. Możemy go zwizualizować, to znaczy zobaczyć, jak ono wygląda. To jest z kolei autoklaw, taki prosty autoklaw laboratoryjny. Mamy taki koszyk, umieszczamy tam nasze próbki na przykład, jakieś bufory, wodę na przykład, bo chcemy, żeby te bufory i woda była sterylna, czyli pozbawiona bakterii, pozbawiona zarodników grzybów, żeby nam długo posłużyła. I wtedy w warunkach tak zwanej sterylizacji w tym urządzeniu możemy sobie nasze płyny, bufory, niezbędne czynniki, narzędzia, które wykorzystujemy w pracowni, uczynić aseptycznymi, to znaczy właśnie pozbawionymi bakterii.
6: Kto ma zajęcia w tej pracowni? Jacy uczniowie?
7: Głównie zaczęliśmy od laboratorium biologiczno-chemicznego, to są klasy czwarte maturalne. Czyli w zasadzie osoby, które najwięcej chyba zjadły informacji na temat technik i metodologii badawczej, nie tylko związanej z DNA, ale w ogóle technik laboratoryjnych. No i nasze po prostu badania wiążą się choćby nawet z wymienionym wcześniej DNA, ale nie tylko. Badamy również całe rośliny i są to klasy na przykład trzecie, jeśli zajmują się roślinami, albo klasy na przykład drugie, które zajmują się jeszcze innymi, choćby drobnoustrojami. W klasie trzeciej mamy też taki projekt, gdzie grzybka zaprosiliśmy do tego laboratorium. W zasadzie to jest śluzowiec i on sobie też rośnie na takich podłożach. Zatem mamy całe spektrum przekrój uczniów naszego liceum.
6: Taka pracownia to jeszcze liceum czy już studia?
7: Taka pracownia to jest oczywiście liceum. My nie mamy ambicji stać się uniwersytetem ani instytutem badawczym.
6: Ale wiedza taka już jest.
7: I sprzęt, który nawet i też pozwala, prawda, dotknąć tej metodologii, tej techniki, która jest dostępna, czy była dostępna jeszcze przed pracownią biologii molekularnej i astrobiologii na studiach dla studentów.
6: Czyli to jest taki troszkę krok do przodu, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy?
7: Zgadza się. Chcemy pokazać młodym ludziom, młodym adeptom nauki, że możemy w ogóle zmienić sposób myślenia o biologii jako tako. Że to nie jest tylko i wyłącznie zbiór pewnych definicji.
6: Czyli budowa pantofelka?
7: Na przykład, do której się zazwyczaj odwołujemy. Ale także pokazać im standardy pracy, które są typowe dla instytucji badawczych i uniwersytetów.
6: To dowód na to, że świat się zmienia, że ludzie chłoną coraz więcej bardzo szczegółowej, specjalistycznej wiedzy?
7: Myślę, że dużo z tego, co pan redaktor powiedział, na pewno. Niemniej jednak wydaje mi się też, że w tej pracowni możemy mimo wszystko odsączyć nadmiar tych informacji i skupić się na przykład na jednym konkretnym zagadnieniu i przeprowadzić go laboratoryjnie od A do Z.
6: Czyli mówiąc trochę inaczej, nie szukaj w internecie, przyjdź do tej pracowni, a się dowiesz.
7: Piękna puenta, tak, jak najbardziej praktyczna. Przyjdźcie do nas, a pokażemy.
6: I udowodnimy, bo to bardzo ważne.
7: Zgadza się. Ponieważ my tu może rozmawiamy, że są jakieś techniki, metody, prawda, jest jakiś sprzęt, który wykorzystujemy, ale przecież każde doświadczenie ma początek, środek i koniec. Stosujemy w pełni metodologię badawczą, czyli zakładamy sobie jakiś problem badawczy danego doświadczenia, musimy przewidzieć hipotezę, próbujemy ją w trakcie tych badań udowodnić albo obalić, jak to tak się też wyrażę. Odrzucić. Przeprowadzamy, weryfikujemy hipotezę, mamy wyniki, wyciągamy wnioski, prawda? I dopiero wtedy widzimy, czy nasze doświadczenie potwierdziło hipotezę, czy też może ją odrzuciło. Jeśli ją odrzuciło, to ponownie zaczyna się ten cykl pracy naukowej, w tym momencie laboratoryjnej, od nowa.
6: Czyli jednak myślenie czysto uniwersyteckie, już hipoteza, dowodzenie, to nie jest tylko czytanie tego, co w książce.
7: Zgadza się. to nie jest tylko i wyłącznie ten moment, aczkolwiek nasze podręczniki do biologii bardzo mocno wskazują, prawda, na wykorzystanie całej metodologii badawczej. Przy czym co innego czytać o metodologii badawczej, a co innego ją doświadczyć własnymi rękami.
6: Ta pracownia działa od jak dawna?
7: Pracownia generalnie działa od marca. Właściwie można powiedzieć, że w kwietniu została otwarta oficjalnie. Półtora roku przygotowywaliśmy się również do otwarcia tej pracowni, począwszy od koncepcji, przez cały projekt, zakupów, organizacji, rearanżacji, aż do właśnie otwarcia. Także jeszcze na końcówce w tym roku szkolnym klasy maturalne, ale też i inne klasy mogły już rzeczywiście doświadczać tej pracy naukowej, tej pracy laboratoryjnej już w tej nowo otwartej pracowni. Przewidujemy rzeczywiście, że tak wyposażone laboratorium, tak specjalistyczny sprzęt będzie przede wszystkim służył klasom na biologii rozszerzonej, czyli o profilu rozszerzonym, oraz wszystkim olimpijczykom z nauk przyrodniczych, którzy nie muszą pewnych badań czy przygotowywania się do olimpiady wykonywać na zewnątrz, mogą to już uczynić w tej pracowni. Natomiast pracownia otwarta jest dla wszystkich. Ona funkcjonuje przecież pod tak zwanymi auspicjami naszego Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. Jest jedną z czterech pracowni, które tutaj posiadamy, tylko ta pracownia jest najnowszą pracownią. No i dedykowana jest przede wszystkim naukom

0: gdzie mamy nie tylko fizykę, chemię, właśnie biologię wcześniej przywołaną do tablicy, ale także nauki pokrewne. I to urządzenie, zmieniając cały czas ten wektor, powoduje, że na przykład próbki w postaci choćby nasion roślin umieszczonych w szalkach nie będą wiedziały, gdzie jest góra, gdzie jest dół. To tak jakby były umieszczone w przestrzeni kosmicznej. Czyli możemy na przykład badać wpływ mikrograwitacji na wzrost i rozwój młodych siewek, w ogóle roślin, czy też na przykład mikroorganizmów.
1: W zwykłej pracowni w liceum.
0: W zwykłej pracowni, w zwykłej, niezwykłej pracowni w liceum.
2: Z Tomaszem Książyczkiem, nauczycielem biologii i astronomii w 4. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica w Sosnowcu rozmawiał Marcin Buczek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: polityka zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 13 w radiu RMF 24.

0: Piąta na zegarach, to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Osobówka uderzyła w bariery na drodze S5 w Wielkopolskiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Bydgoszczy. Marco Rubio zapowiedział odblokowanie pakietu uzbrojenia dla Ukrainy. Jego wartość to 400 milionów dolarów. Dziś Boże Ciało. W faktach powiemy wam, gdzie szukać pomocy medycznej, jeśli będziecie jej potrzebować. O poranku utrudnienia dla kierowców na S5 w Wielkopolskiem między węzłami Kłecko i Gniezno Północ. Osobówka uderzyła w barierki. Zablokowany jest teraz lewy pas w kierunku Bydgoszczy. Jak dotąd nie ma dowodów na to, że ktoś przyczynił się do wielkiego pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu, usłyszał w prokuraturze reporter RMF FM. Śledczy z Wołomina prowadzą postępowanie dotyczące sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, a także mienia w znacznej wartości. Co dzieje się teraz w tym śledztwie?
2: Na dogaszonym pożarzysku byli już policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej. Zabezpieczali dowody, sporządzali dokumentację, która trafi teraz do wołomińskiej prokuratury. Ona niebawem zdecyduje o powołaniu biegłych z dziedziny pożarnictwa. Poza tym przesłuchano już kilkunastu świadków. To osoby, które pierwsze zauważyły ogień, a także zawiadomiły służby. Badane też są te zgłoszenia oraz gromadzona dokumentacja działań Straży Pożarnej. Pożar, przypomnę, wybuchł 28 maja, objął ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej brało udział ponad 1000 strażaków i funkcjonariuszy innych służb.
1: Te fakty zebrał nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Stany Zjednoczone zapowiadają nowy pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Ma on zostać ogłoszony w najbliższym czasie, poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu bezpośrednio u amerykańskich producentów zbrojeniowych. Rubio podkreślił, że pomoc jest pilna. Wskazał na trudną sytuację Ukrainy przed zimą i zniszczenia infrastruktury energetycznej. Jednocześnie ocenił, że Rosja nie osiągnie swoich celów wojennych. Nazwał jej inwazję strategiczną katastrofą. Szef amerykańskiej dyplomacji ostrzegł też przed ryzykiem eskalacji konfliktu. Podkreślił, że wojna pozostaje w impasie.
3: Fakty, władza, a pieniądze.
1: Na kontach miliony, do tego luksusowe samochody, zegarki i dzieła sztuki. Między innymi takie pozycje znajdują się w oświadczeniach majątkowych posłów, które opublikowano na stronach Sejmu. Który z parlamentarzystów może się poszczycić największym majątkiem? To sprawdził nasz reporter Kacper Wróblewski.
4: To poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki. W samych tylko oszczędnościach ma zgromadzone około 5 milionów złotych. Niezależny poseł Marek Jakubiak ma 6 luksusowych zegarków. W sumie są warte 140 tysięcy złotych. Jednak rekordzistą, jeśli chodzi o zegarki, wydaje się być Robert Dowhan z Koalicji Obywatelskiej. Ma ich 9 o łącznej wartości niemal 500 000 złotych. Oprócz luksusowych aut poseł KO ma także rower o wartości 30 tysięcy złotych. Jeśli jesteśmy przy rekordzistach, to nie możemy zapominać o Robercie Kropiwnickim. Jeszcze rok temu poseł KO deklarował, że ma 12 mieszkań, teraz ma ich już 13. Z kolei poseł PiSu Andrzej Gut-Mostowy oprócz zebranych 7 milionów złotych ma także nieruchomości warte w sumie 70 milionów złotych.
1: Ponad 500 000 punktów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w całej Polsce będzie pełnić dziś dyżur. Właśnie w tych placówkach można dostać bezpłatną pomoc medyczną bez skierowania i rejonizacji. O tym, jak zaplanować bezpieczny i zdrowy długi weekend, mówiliśmy w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Kiedy powinniśmy zgłosić się do punktów nocnej i świątecznej opieki, wyjaśni Michał Dobrołowicz.
5: W sytuacji, gdy zachorujemy, leki nie przynoszą poprawy i obawiamy się, że jeśli będziemy dalej czekać do piątku, gdy będą już normalnie działać przychodnie, nasz stan zdrowia może mocno się pogorszyć. Wtedy właśnie takie punkty, działające w każdym mieście powiatowym, to, jak potwierdza wiceprezes NFZ Marek Augustyn, najlepszy adres.
6: Tam zalecamy, żeby też faktycznie SOR-ów nie zapychać, jeśli to nie jest konieczne.
5: Na SOR, czyli na szpitalny oddział ratunkowy, należy zgłosić się w jeszcze poważniejszych sytuacjach nagłego zagrożenia życia albo zdrowia. W całej Polsce do piątkowego poranka działa też 47 punktów doraźnej pomocy dentystycznej. Tam możemy dostać wsparcie stomatologa, też bez skierowania i bez rejonizacji.
1: Szczegóły i podpowiedzi, gdzie szukać tych placówek, mamy na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Polska polityka w radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska polityka. Nowy program publicystyczny w radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: 6 przed nami, to oznacza jedno, przed nami również fakty w RMF FM. A te ma dla nas Karol Kłaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Gol Przemysława Wiśniewskiego w ostatniej akcji meczu uratował remis w towarzyskim spotkaniu Polski z Nigerią. Rodziny, których domy zostały zrujnowane w sobotniej trąbie powietrznej w Opolskiem, otrzymały zasiłki od państwa. Około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych dziś w Gdyni ruszają najważniejsze morskie ćwiczenia NATO na Bałtyku. Kibice, którzy opuścili trybuny PGE Narodowego przed końcowym gwizdkiem, mogą żałować. Polska zremisowała wczoraj w Warszawie z Nigerią 2-2. Decydującego gola strzeliliśmy, mówiąc po koszykarsku, niemal równo z końcową syreną. W porannych faktach teraz ze szczegółami Patryk Serwański.
2: Na strzał życia z 30 metrów zdecydował się Przemysław Wiśniewski. Obrońca Widzewa uderzył mocno, zaskakująco i strzelił pięknego gola.
3: Cieszę się z debiutanckiej bramki, że jeszcze taką ładną strzeliłem, więc same superlatywy.
4: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
2: Po tym golu sędzia nie wznowił już gry, zakończył spotkanie. Wcześniej oglądaliśmy mecz dwóch prędkości. Pierwsza połowa nudna, słaba, mimo dwóch trafień. Dla nas debiutanckiego gola w kadrze strzelił Kasper Potulski. W drugiej połowie więcej energii w poczynaniach Polaków. Sam Robert Lewandowski miał dwie dobre sytuacje bramkowe. Gola straciliśmy po karnym i mimo tej lepszej gry, no wydawało się, że jednak przegramy. Wiśniewski jednak dał nam remis. Obrazu gry to nie zmienia, to był przeciętny mecz naszej kadry. Warszawa, Patryk Serwański.
5: Aktualny obraz faktów.
1: 12 najbardziej poszkodowanych rodzin z opolskich Balcarzowic już otrzymało zasiłki od państwa po 8 tysięcy złotych. Ich domy zostały zrujnowane w sobotniej trąbie powietrznej. W najbliższych dniach będzie dalsza pomoc finansowa, deklaruje wojewoda opolska Monika Jurek.
6: Komisje szacujące straty są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
1: W Balcarzowicach trwają prace związane z usuwaniem skutków żywiołu, w tym wywozów odpadów i porządkowanie terenu. W pomoc mieszkańcom zaangażował się Polski Czerwony Krzyż. W Gdyni ruszają dziś najważniejsze morskie ćwiczenia NATO na Bałtyku. Weźmie w nich udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw sojuszniczych. Będą wspólnie szkolić się w operacjach prowadzonych na lądzie, morzu i w powietrzu. Właśnie rozpoczyna się pierwsza odsłona manewrów Baltops.
7: To taka faza taktyczna, gdzie można powiedzieć, że siły się zgrywają. Później po zakończeniu tej fazy taktycznej jest faza Livex TACFIT, czyli faza taktyczna, gdzie jesteśmy bezpośrednio zadaniowani, czyli nie wiemy, co nas czeka. Jest na początku zarys scenariusza, aczkolwiek w każdej chwili dostajemy różne, ja to zawsze nazywam inputami i reagujemy na bieżąco.
8: To jest sprawdzian, ćwiczenia, jak można nazwać te najbliższe dni?
7: Myślę, że jest to takie dosyć poważne kolokwium. Wydaje mi się, że ćwiczenia międzynarodowe, gdzie są różne kraje, różne narodowości, różne procedury, różne siły, to już jest taki high level.
1: Z komandorem podporucznikiem Przemysławem Plewińskim, zastępcą dowódcy okrętu RP generał Tadeusz Kościuszko, rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Maksymalne ceny paliw dziś i jutro nie ulegną zmianie. Minister energii wyznaczył, że benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,94 zł za litr, 98 6,52 zł, a olej napędowy 6,40 zł. Warto jednak pamiętać, że stacje paliw mogą się zdecydować na ustalenie niższych cen. Dzieci i młodzież do 16 roku życia od wczoraj podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze muszą mieć na głowie kask. Za jego brak opiekun dziecka może otrzymać mandat w wysokości do 100 zł.
9: Każdy obowiązek nie zawsze spotyka się z entuzjazmem, ale tu chodzi naprawdę o rzecz najcenniejszą, o zdrowie i życie naszych najbliższych, o życie i zdrowie najmłodszej części społeczeństwa.
1: Mówi ministra struktury Dariusz Klimczak. O nowe przepisy zapytaliśmy mieszkańców Warszawy.
10: Dla bezpieczeństwa dzieci jak najbardziej, tym bardziej, że jak ja jeżdżę na rowerze i patrzę, jak ta młodzież szaleje, to jestem zdecydowanie za.
11: One już powinny być bardzo dawno temu i moim zdaniem za każdym razem, jak jakieś dziecko zobaczą bez kasku, to od razu obligatoryjnie mandat.
1: Wczoraj wzrosły także kary za driftowanie oraz jazdę motocyklem na jednym kole. Za taki wybryk można otrzymać nawet 22 punkty karne. Od wczoraj trudniej będzie również pozbyć się punktów karnych. Kierowcy, którzy popełnią najpoważniejsze wykroczenia, nie będą mogli zmniejszyć liczby punktów na kursie reedukacyjnym.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Na termometrach w Zielonej Górze w tym momencie bez strzału, bo tylko 9 stopni. Cieplej jest w Łodzi, Warszawie i w Gdańsku, bo tutaj na termometrach już widzimy 14. Sprawdźmy, co się będzie działo po południu. Wtedy 24 stopnie w Bydgoszczy, to jest nasz biegun ciepła. 24 w Gorzowie Zielonej i we Wrocławiu, to są nasze inne bieguny ciepła. 25 w Opolu, to jest taki już najbiegunowszy biegun. Najchłodniej w Białymstoku dzisiaj 15, na wschodzie deszcze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj. Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: przed nami siódma, przed nami również fakty w RMFFM, a fakty ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem.
0: Zapraszamy.
1: Piękny sen Mai Chwalińskiej trwa. Dziś Polka zagra w półfinale French Open. Majątki liderów polskich partii politycznych pod lupą. Ich oświadczenia majątkowe przejrzał nasz dziennikarz. Ciężko chora Klaudia, która wczoraj rządowym samolotem wróciła z Pekinu do Wrocławia. Dziś przejdzie kolejne badania. Jeszcze tego wszystkiego nie przetrawiłam. Tak swój awans do półfinału French Open komentowała Maja Chwalińska. Dziś będzie ona walczyła z Rosjanką Dianą Schneider o udział w finale tego prestiżowego turnieju. Jakie jest nastawienie Polki przed tym pojedynkiem? Wyjaśni wam Marek Gładysz, nasz korespondent w Paryżu.
2: Na konferencji prasowej po wygranym ćwierćfinałowym pojedynku z inną Rosjanką Anną Kalińską Maja Chwalińska sprawiała, jak zwykle zdaniem wielu polskich obserwatorów, wrażenie osoby niezwykle miłej i skromnej, która jednocześnie nie przecenia swojej niespodziewanej serii sukcesów na kortach Rolanda Garrosa, w tym awansu do półfinału. Szczerze mówiąc, nie czuję, żeby to był jakiś niezwykle ważny moment w moim życiu. Za każdym razem skupiam się na konkretnym meczu, ale na pewno po zakończeniu turnieju będę miała czas to wszystko przetrawić i okazać wdzięczność za to, co się stało. Na razie jestem szczęśliwa, ale skupiam się na pracy, która jest przede mną, wyjaśniła Polka.
1: Mecz Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider ma rozpocząć się najwcześniej o 16:10. Uwaga kierowcy na S16 w Warmińsko-Mazurskim. Między węzłami Jaroty i Pieczewo osobówka uderzyła w barierki. Jeden pas w kierunku Augustowa jest zablokowany. Prawie 300 tysięcy złotych zarobił w zeszłym roku premier Donald Tusk. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński co miesiąc otrzymuje 2,5 razy mniej niż szef rządu. Ma też nieco mniejsze oszczędności niż lider Koalicji Obywatelskiej. W faktach z nami Michał Radkowski, który przejrzał oświadczenia majątkowe liderów dwóch największych ugrupowań w Sejmie. Co w nich najbardziej rzuca się w oczy?
3: Ogromne sumy. Premier tylko z tytułu emerytury co miesiąc dostaje 38 tysięcy złotych, część z Komisji Europejskiej, resztę z ZUS-u. Do tego z Sejmu i Kancelarii Premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co miesiąc wychodzi około 67,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie. Choć premier nie posiada domu ani mieszkania, ma sporo oszczędności, ponad 700 tysięcy złotych. Przy tych kwotach znacznie skromniej wypada oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego, ale nie ma mowy o słabej sytuacji finansowej prezesa PiS. W zeszłym roku co miesiąc średnio na jego konto wpływało ponad 27 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej domu na Żoliborzu, którego wartość wycenia się na ponad 2 miliony złotych. Ma też oszczędności ponad 360 tysięcy złotych.
1: Chcecie wiedzieć, co wynika z oświadczeń majątkowych najbardziej znanych posłów? Zajrzyjcie na rmf24.pl.
4: Poranne fakty RMFFM.
1: Dziś odbędą się kolejne badania ciężko chorej Klaudii, która wróciła rządowym samolotem z Chin do Polski. 24-latka studiowała w Pekinie, gdy zdiagnozowano u niej potworniaka jajników, rzadki rodzaj nowotworu. Podczas operacji doszło do ciężkich powikłań. Resort obrony wysłał po nią medyczny samolot. Kobieta trafiła do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Jej mama, Joanna Uciechowska, wierzy, że jest w najlepszych rękach.
5: Już w tej chwili wszystko jest w ich rękach. Oni podejmą decyzję, jak ma wyglądać leczenie, jaki będzie jego przebieg i jak długo będzie trwało. Myśmy zrobili wszystko, żeby była w domu. Teraz ona musi walczyć. Jest młoda, wierzę w to, że z tego wyjdzie.
1: Pieniądze, które wolontariusze zebrali na transport Klaudii do Polski, zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację. Z nowymi faktami wracamy za godzinę. O 8:00 przywita się z wami Agnieszka Pietrzak.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: Na termometrach bez strzału w tym momencie od 12 w Olsztynie do maksymalnie 14 w Katowicach, ale potem będzie oczywiście cieplej. I termometry pokażą 18 w Suwałkach, 15 w Białymstoku, 15 w Lublinie, ale już 25 w Opolu.
7: No, po południu będzie cieplej.
0: Tak jest.
7: Znacznie cieplej.
0: Deszcze generalnie.
7: Zwykle tak jest.
0: Deszcze na wschodzie. Od takiego pasa Olsztyn, Warszawa, Kielce na wschód. Tutaj dzisiaj możecie zmoknąć.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz...
8: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: To już prawie ósma. Co to oznacza? Że w RMF FM w tym momencie mamy dla was kolejną porcję porannych faktów. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, zapraszam. Minister obrony składa USA oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Na mapie faktów także granicząca z Rosją Estonia. Nasz specjalny wysłannik pyta o poczucie bezpieczeństwa. Tego popołudnia emocje sportowe sięgną zenitu. Maja Chwalińska powalczy o finał French Open i to nasz temat numer jeden. Osiem godzin dzieli nas od sensacyjnego półfinału turnieju French Open w Paryżu. Polka Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider, która pokonała wczoraj liderkę rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Maja, przypomnę, wygrała wczoraj ze znacznie wyżej notowaną Rosjanką Anną Kalińską.
2: Naprawdę pięknie, pięknie patrzeć na to, co Maja robi.
3: Duma, szok, nigdy, w najśmielszych snach nie myśleliśmy, że się doczekamy takiej chwili. Dziękujemy Ci, Maja.
1: Dziękujemy, Maja. Te wzruszające podziękowania płyną z klubu naszej reprezentantki w Bielsku Białej. Mecz Chwalińska-Schneider, przypomnę, po 16. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete'owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MON dodał, że Polska stworzy atrakcyjne warunki, by Stany Zjednoczone zwiększyły swoją obecność na jej terytorium.
4: Druga strona oczekuje naszych zgłoszeń. Oczekuje też jeszcze więcej szczegółów, dlatego nad nimi pracujemy. My dzisiaj inwestujemy w obecność żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski. Około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego żołnierza inwestujemy w jego obecność.
1: Jak wyjaśniał Władysław Kosiniak-Kamysz, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, ale rozmowy są na dobrej drodze.
5: Europa według faktów RMF FM.
1: Pierwsze urządzenia do wykrywania i monitorowania dronów zostały zainstalowane na południowym odcinku wschodniej granicy, w tym w pobliżu charakterystycznego miejsca, gdzie stykają się granice trzech państw Estonii, Rosji i Łotwy. Ta informacja pojawiła się na początku tygodnia. Pod koniec maja, przypomnę, myśliwiec NATO operujący w ramach misji patrolującej przestrzeń krajów bałtyckich strącił ukraińskiego bezzałogowca, który wtargnął w przestrzeń Estonii od strony Łotwy. W faktach pod lupę bierzemy właśnie ten rejon Europy. W stolicy Estonii jest nasz specjalny wysłannik Maciej Sołtys. Witam cię, Maćku.
6: Jestem, dzień dobry.
1: Jak o poranku wygląda Tallin?
6: No tego napięcia związanego z rosyjską aktywnością tutaj nie czuć, chociaż alerty przed zagrożeniem z powietrza pojawiają się dość często. Ostatnie takie ostrzeżenie dla regionów na południowy wschód od Tallina dostałem wczoraj rano. A w samym Tallinie, jak mówiły mi przed chwilą Tris i Egle, jest spokojnie. Zazwyczaj jest tutaj tak spokojnie jak dziś. Mamy różne aplikacje rządowe, które ostrzegają nas przed zagrożeniem, ale normalnie podchodzimy do tego spokojnie. Estończycy podchodzą do tego spokojnie, bo co innego możemy zrobić? A tu na ulicach Estonii na każdym kroku widać
1: Na każdym kroku poparcie dla Ukrainy, to z pewnością chciał powiedzieć Maciej Sołtys. Od drugiej w nocy trwają poszukiwania lekkiego śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce, informuje policja. Pilot wykonywał lot poza Polskę i wracał do kraju. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w nocy straciła z nim łączność. W poszukiwaniach biorą udział policjanci, strażacy, a także GoPro-wcy. Używane są również drony. Mamy czwartek, dzień wolny. W Kościele katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Wierni na ulicach publicznie wyznają wiarę, uczestnicząc w procesjach do czterech ołtarzy. W następnych faktach będziemy towarzyszyć przygotowaniom do zazwyczaj przedpołudniowych uroczystości. Już teraz zapraszam na dziewiątą.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Specjalnie dla was sprawdzamy aktualne i zatwierdzone w dniu wczorajszym na dzień dzisiejszy prognozy pogody. Godzina 8, bo taka mamy na zegarach. Termometry powinny w tym momencie w całym kraju pokazywać 13 w Kielcach, 15 w Bydgoszczy, 15 w Katowicach. Ale potem sytuacja się zmieni. Dacie wiarę?
8: Tak.
0: I o godzinie 14 w Białymstoku tylko 15, w stolicy 22 kreski, ale w Opolu już 25.
8: No.
0: Burze nad Szczecinem, burze wzdłuż całej ściany wschodniej.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kaisai do domu i biura www.rmf24. Radio informacyjne.

0: To już prawie dziewiąta, pora zatem na zapowiadane już fakty wiadomo w FM, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam.
0: Zapraszamy również.
1: Zakończyły się poszukiwania śmigłowca w trudnym, górskim i zalesionym terenie w powiecie limanowskim w Małopolsce. Odnaleziony został wrak i ciało jednej osoby. Sporna kwestia utrzymywania przez Niemcy kontroli na granicach, omawiana przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych. A z bliska przyjrzymy się ołtarzom szykowanym na dzisiejsze procesje. Niestety tragiczny jest finał nocnych poszukiwań śmigłowca w powiecie limanowskim w Małopolsce. Ratownicy odnaleźli wrak maszyny i ciało jednej osoby. W faktach od razu łączymy się z naszym reporterem Michałem Krasoniem.
2: Dzień dobry.
1: Zbierasz informacje w tej sprawie. Witam cię, Michale. Co ustaliłeś?
3: Chwilę przed ósmą, po wielogodzinnych poszukiwaniach, strażacy odnaleźli wrak śmigłowca w lesie na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym.
4: Niestety również w pobliżu tego wraku odnaleziono ciało prawdopodobnie pilota, bo ze względu na liczne obrażenia odstąpiono od udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
3: Mówi starszy kapitan Wojciech Bogacz z Limanowskiej Straży. Okoliczności katastrofy będzie wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Przypomnę, około drugiej w nocy do służb wpłynęła informacja z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o utracie łączności z lekkim śmigłowcem Robinson R-44. W poszukiwania zaangażowano ponad 100 osób, policjantów, strażaków oraz ratowników GOPR.
1: Śledzimy fakty. Szykuje się ostre starcie w sprawie utrzymywanych przez Niemcy kontroli granicznych, między innymi z Polską, ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli przed rozpoczynającym się właśnie spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. Ma być też dyskusja o wyłączeniu ukraińskich poborowych z unijnej ochrony. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jest szansa na konkretne decyzje w tych kwestiach?
5: W sprawie kontroli na granicach na tym etapie to dyskusja. Polska dąży do wymuszenia na Berlinie złagodzenia kontroli. Warszawa zyskała mocną kartę przetargową w postaci raportu Komisji Europejskiej, która zaleciła Niemcom znoszenie kontroli i zastępowanie ich wyrywkowymi patrolami policyjnymi. Pozycję Polski dodatkowo wzmacnia precedensowy wyrok sądu w Koblencji, który uznał kontrolę na granicy z Luksemburgiem za bezprawne. Oznacza to, że niemiecki minister będzie się musiał tłumaczyć. Natomiast propozycja odebrania unijnej ochrony ukraińskim poborowym cieszy się dużym poparciem państw członkowskich Unii. O takie rozwiązanie zabiega zresztą sam Kijów, by uzupełnić braki na froncie. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest w przyszłym miesiącu.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 4 województw w zachodniej części Polski oraz 2 na południowym wschodzie. Na zachodzie burzom będą towarzyszyć silne porywy wiatru, a na wschodzie silne opady deszczu. Najpierw zagrzmi na wschodzie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tu alerty zaczną obowiązywać w południe. Po południu natomiast burze w zachodniopomorskim i lubuskim, a także na północy województwa dolnośląskiego i zachodzie Wielkopolski. W całej Polsce trwają przygotowania do procesji z okazji Święta Bożego Ciała. Budowane są ołtarze. Przygotowaniom w podpoznańskim Rogalinie przygląda się nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Witam cię, Beniaminie.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
1: A gdzie konkretnie jesteś?
6: Na ulicy Prezydialnej w Rogalinie pod Poznaniem. Tutaj staną w sumie 2 ołtarze. To mała parafia, która zrzesza 3 okoliczne miejscowości i od rana pracuje tutaj grupka mieszkanek, która, jak się okazuje, od kilkudziesięciu lat przygotowuje ołtarz właśnie w tym jednym miejscu.
7: Jest jeszcze po wojnie. Cały czas tu był bez. Pompa i przy tej pompie, jak tylko pamiętam, sypałam kwiatki, mając 5 lat, to ciągle był ołtarz.
8: Ja jestem w Rogalinie 47 lat. Cały czas byłam i uczestniczyłam przy ubieraniu ołtarza.
6: Mówiły mi panie Bolesława i Danuta, mieszkanki Rogalina, a na ołtarzu nie może zabraknąć oczywiście nawiązań do Ewangelii, chleba i oczywiście mnóstwa kwiatów.
1: Do Rogalina wrócimy w kolejnych faktach RMF FM. Słyszymy się ponownie o 10:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji, aktualne tematy jak zawsze na bieżąco na naszej antenie. Już za chwilę wrócimy do tych tragicznych informacji dotyczących znalezionego wraku śmigłowca Robinson. Moim gościem będzie pani Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Zapraszam do pozostania z nami. Tu Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: Czwartkowy poranek w Radiu RMF 24. Świąteczny poranek, ale niestety, tak jak słyszeliście w faktach, mamy tragiczny finał nocnych poszukiwań śmigłowca w powiecie limanowskim. Ratownicy odnaleźli wrak maszyny i ciało jednej osoby. A z nami teraz, tak jak zapowiadałem, podinspektor Katarzyna Cisło z Małopolskiej Policji. Kłaniam się pani, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy wiemy już, czy ta akcja poszukiwawcza związana z odnalezieniem tego wraku się już zakończyła? Czy już jakby wiemy, że odnaleziono tylko jedną osobę i nikogo więcej?
1: Tak, rzeczywiście odnaleźliśmy przed godziną ósmą, odnaleźliśmy wrak śmigłowca oraz jedno ciało. Powoli te nasze działania poszukiwawcze kończą się, natomiast dla policjantów działania dalej trwają. Tam dotarła grupa oględzinowa, będą przeprowadzane oględziny na miejscu. Powiadomiliśmy również Państwową Agencję Badań Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę. I te działania nasze na pewno jeszcze rozciągną się tutaj w czasie. Będziemy cały czas na miejscu. To miejsce jest bardzo trudno dostępne, natomiast policjanci zadbali o to również, aby żadna osoba postronna w to miejsce nie dotarła. Przypomnijmy, informacje otrzymaliśmy koło godziny drugiej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej o utracie kontaktu ze śmigłowcem, który wykonywał lot komercyjny i wracał z zagranicy na teren Polski. Ten sygnał urwał się nad powiatem limanowskim. Śmigłowiec był pilotowany przez 30-latka. Wiemy, że tam była tylko jedna osoba w maszynie. Momentalnie rozpoczęły się szeroko zakrojone poszukiwania, brało w nich udział ponad 100 osób. To byli policjanci, strażacy ochotnicy, ale również goprowcy i członkowie grup poszukiwawczych. Byli wyposażeni w drony, wkłady, natomiast muszę powiedzieć, że to bardzo trudno dostępny teren i warunki atmosferyczne również były niesprzyjające, ponieważ była tam gęsta mgła. Przed godziną ósmą poszukiwacze natrafili na wrak śmigłowca.
0: Tak jak pani powiedziała, była gęsta mgła. Czy to też oznacza, że w momencie, kiedy ten śmigłowiec tam leciał w tej okolicy tego szczytu Lubogosz, tam też mogły być trudne warunki? Czy to mogło być przyczyną na przykład tej tragedii?
1: Były bardzo ciężkie warunki, bo ta mgła utrzymywała się przez całą noc. Była również we wczesnych godzinach porannych. Trudno tutaj spekulować, jakie były przyczyny tego wypadku. Myślę, że tutaj Państwowa Agencja Badań Wypadków Lotniczych będzie szczegółowo badać i wyjaśniać przyczyny tej tragedii. Natomiast na pewno można powiedzieć, że nie były to warunki sprzyjające do lotu.
0: Czy możemy coś powiedzieć na temat tego śmigłowca? Wiemy, że to był śmigłowiec marki Robinson. Czy to jest maszyna, która jakby jest popularna w Polsce? Czy to są jakieś, nazwijmy to, samolot lotniczy,
1: który... Panie redaktorze, tak. Myślę, że to pytanie nie powinno być do mnie kierowane, ale do specjalistów od lotnictwa. Natomiast wiem, że jest to bardzo lekka maszyna, niewielkich rozmiarów, więc tutaj też był problem z namierzeniem i ustaleniem miejsca ewentualnego lądowania czy upadku tej maszyny z uwagi na rozmiary właśnie śmigłowca.
0: Czy możemy dzisiaj jeszcze spodziewać się jakiegoś oficjalnego komunikatu kończącego jakby tę akcję poszukiwawczą, te podsumowanie tych tragicznych wiadomości, które pojawiły się dzisiaj po 8 rano?
1: Będziemy państwa informować na bieżąco. Tak jak mówię, policjanci cały czas pracują na miejscu, oględziny są wykonywane, więc jeśli tylko będziemy posiadać jakieś nowe informacje w tej sprawie, będziemy o nich informować.
0: Bardzo dziękuję za te informacje. Pani Katarzyna Cisło, podinspektor z Małopolskiej Policji. Dobrego dnia życzę i do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie. Radio RMF24.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24 w naszym świątecznym programie. Mamy teraz kolejną informację, tym razem o tym, co wydarzyło się wczoraj, bo jak wiecie, mieliśmy zgrupowanie reprezentacji Polski. Ono nie było udane, chodzi o piłkę nożną. Polacy po porażce z Ukrainą wczoraj zremisowali 2-2 z Nigerią, która również podobnie jak my, no nie jedzie na mundial. Czy to był zasłużony wynik?
1: Pożyliście sobie kilka sytuacji, szkoda, że ten wynik, no... Koniec końców uratowaliśmy, ale wydaje mi się, że bardziej zasłużyliśmy na zwycięstwo.
0: Mówił pomocnik Piotr Zieliński, a czego zabrakło jeszcze?
1: No czego zabrakło? Skuteczności chyba, nie? No, stwarzaliśmy sytuację dosyć klarowne i wystarczyło 6 gola i wtedy byśmy wygrali ten mecz. No i jakieś na pewno wnioski można z tego wyciągnąć, nie? No ale to były spotkania towarzyskie i tutaj na pewno sztab wszystko sobie to poukłada. Mamy trochę czasu, teraz skupiamy się na tym, żeby odpocząć, naładować baterie.
0: Honor Polaków w 95. minucie, a więc w doliczonym czasie gry, uratował obrońca Przemysław Wiśniewski, który strzałem daleko zza pola karnego ustalił wynik na 2-2. No i tak na gorąco opisywał tę ostatnią sytuację.
2: Na początek miałem w głowie, że wrzutka, ale jak zobaczyłem, że ile mam przestrzeni przed sobą, mówię, no albo czwarte piętro, albo bramka.
0: Teraz Polaków czeka długa przerwa. Następny mecz rozegrają dopiero 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Na szczęście polscy fani nie będą musieli aż tak długo czekać na sportowe emocje, bo przypomnijmy, dziś historyczny mecz Maji Chwalińskiej w półfinale French Open. I oczywiście do tego niezwykłego sportowego wydarzenia będziemy dziś wracać w programie. Będą rozmowy z gośćmi na ten temat. A u nas w Radiu RMF 24 25 minut po 9. U nas jeszcze więcej informacji.
3: RMF 24.

0: Świąteczny czas w towarzystwie Radia RMF 24. U nas, no oczywiście, przyglądamy się dziś przygotowaniom do Święta Bożego Ciała. W całej Polsce odbędą się dziś procesje z udziałem wiernych. Zanim jednak się one rozpoczną, muszą zostać zbudowane ołtarze. I właśnie w podpoznańskim Rogalinie od samego rana trwają prace. Obserwuje je z bliska nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piła. Dzień dobry, Beniamin.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zacznijmy od tego, opisz, co dzieje się teraz tam na miejscu, jak wyglądają te ołtarze, które właśnie teraz powstają.
1: No tak naprawdę tutaj prace już dobiegają końca. Z tego, co widzę, rozłożony jest tutaj specjalny stół, na nim biały obrus, jest postument do ustawienia hostii podczas tej procesji. Wkoło mnóstwo kwiatów, między innymi piwonie, są też oczywiście gałązki brzozy. Eucharystia buduje Kościół, takie hasło widnieje na ołtarzu, przy którym akurat ja się znajduję tutaj przy ulicy Prezydialnej w Rogalinie. Z tego, co się dowiedziałem, na odległości mniej więcej kilkudziesięciu metrów znajdują się dwa ołtarze. Jest to pierwszy i drugi ołtarz. Ja znajduję się właśnie przy tym drugim ołtarzu, związanym między innymi z chlebem. Specjalnie rozwinięty dywan. Są też tutaj płatki kwiatów już porozrzucane wkoło tego ołtarza. No i trwa czekanie. O godzinie 10 powinna rozpocząć się msza i dalej procesja wiernych.
0: Beniamin, to jeszcze jedna kwestia. Proszę, powiedz, kto przygotowuje te ołtarze, kto zajmuje się właśnie teraz tymi przygotowaniami do procesji Bożego Ciała?
1: Tutaj, gdzie ja się znajduję, to jest grupka niesamowitych kobiet, które z tego, co się dowiedziałem, od kilkudziesięciu lat tak naprawdę ustawiają właśnie w tym jednym miejscu ołtarz z okazji Święta Bożego Ciała. Jest pani Karolina, jest pani Danuta, jest pani Donata, pani Bolesława i one tutaj w swoich domach trzymają przez cały rok te wszystkie dekoracje. Potem muszą to wszystko wyciągnąć, myśleć, co w tym roku tak, co w tym roku nie, a może coś nowego. Z tego, co się dowiedziałem, tutaj ma być ustawiony, specjalnie przygotowany dziś krzyż z poroża, ponieważ mamy tutaj do czynienia z silnie zakorzenionymi tradycjami myśliwskimi, więc taki trochę lokalny akcent w związku z tymi lasami wielkopolskimi, które dookoła nas, tutaj ptaki również, słychać, piękna pogoda dziś. No i tak to wygląda od, z tego co wiem, od końca II wojny światowej. Tutaj w tym miejscu, w tej okolicy te ołtarze były rozstawiane i od kilkudziesięciu lat tutaj panie już się tym zajmują i co roku wiedzą, że Boże Ciało to jest ten okres, kiedy no, trzeba się zmobilizować, trzeba przygotować, przemyśleć, zaprojektować, zaplanować i wykonać ołtarz dla wiernych.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. Na razie, bo Beniamin Kubiak-Piła zostaje na miejscu i do Rogalina będziemy dziś jeszcze wracać w Faktach i w Radiu RMF 24. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Tu Radio RMF 24. U nas w tym świątecznym programie teraz zaglądamy na Podhale, bo tam podobnie jak w innych kurortach więcej niż zwykle turystów. No, jak pewnie zauważyliście, rozpoczyna się długi weekend i z nami teraz pan Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zacznę od pytania dotyczącego pogody, bo w Krakowie dzisiaj kiepsko. Od rana taki lekki deszczyk, pochmurno i właściwie nie widać tego słonecznego długiego weekendu.
1: No, może słonecznego jeszcze nie widać, ale Giewont na pewno widać i taka pogoda w kratkę. No jakiś optymizm na promienie słoneczka ciągle jest, ale no faktycznie nie jest to idealna pogoda na długi weekend.
0: Czy możemy tutaj już dać jakąś prognozę pogody na najbliższe dni po to, żeby słuchacze, którzy wybierają się właśnie na długi weekend w Tatry, czuli, że mogą na przykład sobie trochę poprzebywać czasu w górach?
1: Jak to mawia mój sąsiad w kościelisku, pogoda w Tatrach jest zawsze i noc centrale gorso. Mhm. W związku z tym, no, jedyne co należy wskazać, to to, żeby być przygotowanym. Jednak ten strój na cebulę trzeba mieć, ale wydaje się, że te wszystkie szlaki na pewno do wysokości Regli, wszystkie nasze piękne doliny, one są bezpieczne pogodowo. Nawet jeśli chwilkę pomrze albo poleje, jest gdzie się schować. Jak będzie zabezpieczenie, to można tą turystykę średniogórską kontynuować. Wyjścia wyżej, no to tylko zalecamy tym, którzy znają się na tym, jak się do tego przygotować.
0: Czyli po prostu spacer w dolinach to jest coś, co należy brać pod uwagę. Jest to i wykonalne, i przede wszystkim bezpieczne. Natomiast te wysokogórskie wycieczki, czyli w tym przypadku, tak jak pan wspomniał o Giewoncie, to rozumiem, że tutaj to już jest tylko dla bardziej wytrawnych i już zahartowanych w górskich bojach.
1: No przede wszystkim tych, którzy mają świadomość odpowiedzialności, która idzie za tym, że wychodzimy tak wysoko w ramach niestabilnej pogody. Ci, którzy mają buty za kostkę, ci, którzy mają no, dwie warstwy z tą są wiatroszczelną i wodoszczelną warstwą. No i ci, którzy wiedzą, jak się zachować. Niewątpliwie będzie ich bardzo dużo, ale wśród nich zdarzą się też ci, którzy zapędzą się i w klapkach, i w krótkich spodenkach. No tym odradzamy radykalnie.
0: Tak, no to się niestety nie zmienia, choć liczymy na to, że skala tych, którzy właśnie w takim stroju będą przeżywać górskie widoki, będzie zdecydowanie mniejsza. To jeszcze właśnie a propos tych pobytów i tego, czy ktoś jeszcze o tej porze, mając na uwadze to, że zaczął się już długi weekend, może złapać jakiś fajny nocleg w górach?
1: Oj, może, jak najbardziej może. Na wczoraj jeszcze widziałem w systemach rezerwacyjnych wartości, które zaczynały się od jedynki z przodu. Co prawda to było 199, no ale jednak poniżej 200. Jeszcze takie fajne noclegi gdzieś w Kościelisku, u Gaździny, na poddaszu z Giewontem, o którym mówiliśmy, właściwie przez parapet, są dostępne. No bo ten weekend będzie zupełnie przyzwoicie obłożony, ale na pewno nie w 100% i nie mamy do czynienia z eskalacją cen, także zapraszamy i zachęcamy.
0: To o to też jeszcze chciałem zapytać, czy tutaj biorąc pod uwagę, że to jest no, taki ostatni długi weekend podczas tego rocznego, nazwijmy to lata, czy też tego sezonu wakacyjnego, no bo potem jeszcze w sierpniu, ale to akurat wtedy wypada w 15 sierpnia, chyba w sobotę, czy tutaj jakoś ceny wyjątkowo są niekorzystne dla turystów?
1: Nie, bynajmniej nie. Jeszcze w poniedziałek mieliśmy cenę o 120 zł niższą w medianie niż w zeszłym roku. O. 120 zł to jest prawie 20% niżej niż w zeszłym roku. Ale to wiatr przeszłości, to był poniedziałek. Dzisiaj widzimy, że cena wróciła do ceny zeszłorocznej, czyli mediana dla pokoju w obiekcie trzygwiazdkowym. No nie musi być kategoryzowany, ale trzy gwiazdki na Podhalu to już jest naprawdę bardzo wysoki standard jak na Europę. Ze śniadaniem 2 km od Krupówek to dzisiaj to jest 648 zł. I to jest dokładnie ta sama cena, co była w zeszłym roku. No, 2 złote różnicy, o to się nie będziemy dochodzić. Także nie mamy absolutnie tutaj próby podnoszenia cen w związku z tym, że jest szczyt sezonu. A faktycznie, tak jak pan redaktor świadomie wskazał, no to jest taki ostatni kulminacyjny moment, na który liczyli chyba wszyscy, bo i goście, i my na Podhalu, w szczególności, że w zeszłym roku ta czerwcówka nie wybrzmiała, bo ona była skanibalizowana przez wakacje. Była 19 czerwca, nie 4, to już było po klasyfikacji w szkołach, to tak. Już było tuż przed wakacjami i tam ona tak została wchłonięta niejako w wakacje. Tutaj była faktycznie, jest wyizolowanym ostatnim długim weekendem, ale pogoda ewidentnie rozdała karty i obserwujemy też wśród naszych przyjaciół hotelarzy w całej Polsce, że te nastroje konsumenckie, no one wprost proporcjonalnie do prognoz pogody się wahały.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie, czy w tym roku jest również podobna mediana, jeśli chodzi o ceny oscypków, na przykład na Krupówkach?
1: Ceny oscypków w związku z tym, że tam jest znacząca nadpodaż, raczej są stabilne i nikt się z nimi do przodu zbytnio nie wyrywa. Natomiast odstąpiłbym od, że tak powiem, zwracania się w stronę oscypków w słynnej dolinie ulicy Krupówek, jak ją tutaj zwykle się nazywać. Raczej oscypki kupujmy poza centrum Zakopanego. Tam te ceny faktycznie mogą być wyższe, ale o tej porze to będą prawdziwe oscypki. Pamiętajmy, że owieczki są na halach, jedzą najlepsze zioła o tej porze i na dziś mamy jedyne prawdziwe oscypki u gazdów poza centrum miasta, te, które mają 60-80% prawdziwego mleka, a nie tylko krowiego, i teraz należy je testować i one mają prawo być troszkę droższe.
0: Zatem czekamy na pierwsze smaki tegorocznych oscypków właśnie w Tatrach. Bardzo dziękuję. Pan Karol Wagner, Tatrzańska Izba Gospodarcza, był naszym gościem w Radiu RMF24. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.

0: oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 13 w radiu RMF 24.

0: 10 przed nami. Kolejne fakty w RMF FM również przed nami. Agnieszka Pietrzak przy mikrofonie.
1: Zapraszam. Co było przyczyną katastrofy śmigłowca w Małopolsce? Ustalą to prokuratura i komisja badająca wypadki lotnicze. Obronność i bezpieczeństwo w krajach bałtyckich. Wysłannicy RMF FM z bliska zgłębiają ten temat. Połączymy się za chwilę z naszym dziennikarzem w stolicy Litwy. A w wielkopolskim Rogalinie pytamy o ołtarze na trasie procesji Bożego Ciała. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, poszukiwana od nocy maszyna została odnaleziona rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu znaleziono ciało jednej osoby, poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło na antenie internetowego radia RMF24.
2: Śmigłowiec był pilotowany przez 30-latka. Wiemy, że tam była tylko jedna osoba w maszynie. Trudno tutaj spekulować, jakie były przyczyny tego wypadku. No na pewno można powiedzieć, że nie były to warunki sprzyjające do lotu.
1: Wiadomo, że śmigłowiec wracał do Polski z lotu na Węgry. Ponad 2300 strażaków interweniowało w związku z intensywnymi opadami deszczu i burzami, które przeszły przez województwo śląskie. Od wczorajszego popołudnia do późnych godzin nocnych strażacy prawie 380 razy wypompowywali wodę z zalanych i podtopionych budynków i dróg. Najgorzej było w powiecie rybnickim, w Rudzie Śląskiej i Jastrzębiu-Zdroju. Nieprzejezdne drogi, ulice, pojazdy, w tym autobus miejski w wodzie sięgającej do połowy kół. Mamy zdjęcia z Rudy i Jastrzębia po przejściu nawałnicy. Zobaczcie bogatą fotorelację na naszej stronie rmf24.pl. Litwa uczestniczy w dyskusjach dotyczących ewentualnego rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w kolejnych państwach NATO w Europie, oznajmił minister obrony tego kraju Robertas Kaunas. Według Financial Times, który powołuje się na 3 osoby zaznajomione ze sprawą, Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza 6 państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia samoloty. Nasi wysłannicy w krajach bałtyckich na miejscu przyglądają się sprawą bezpieczeństwa. W Wilnie jest Piotr Bułakowski. Jakie tematy dotyczące obronności przewijają się teraz w litewskich mediach? Witaj, Piotrze.
3: Dzień dobry. Wciąż szeroko komentowany jest temat rozpoczęcia wycofywania się z Litwy amerykańskich żołnierzy, którzy kończą rotacyjną misję. Rząd litewski podkreśla, że ma zapewnienia z Waszyngtonu, że amerykańscy żołnierze będą wciąż obecni, ale żadne terminy ani liczby nie są jeszcze znane. Obecnie ponad 1000 żołnierzy stacjonuje na poligonie w Podbrodziu, niedaleko granicy z Białorusią. Według litewskich mediów szczegóły nowej rotacji wojsk amerykańskich mogą pojawić się jeszcze w czerwcu. Z Wilna Piotr Bułakowski.
4: Boże Ciało w faktach RMF FM.
1: Nawiązania do Ewangelii, kwiaty, gałązki brzozy i biały obrus. To nieodłączne elementy ołtarzy przygotowywanych na procesję Bożego Ciała. W podpoznańskim Rogalinie rozpoczyna się właśnie msza, po której na ulicach publicznie zostanie wyznana wiara. Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Jestem, dzień dobry.
1: Wciąż jesteś przy prezydialnej.
5: Tak jest, to w ciągu tej jednej ulicy znajdują się tutaj dwa małe, przystrojone przez grupki mieszkańców ołtarze. Oczywiście musi być stół, postument do ustawienia Eucharystii, no i przede wszystkim świeże kwiaty. Tych tutaj nie brakuje, podobnie jak nietypowych rozwiązań.
6: Biały obrus, jakiś postument na to, żeby postawić Najświętszy Sakrament. No zawsze też świeże kwiaty, widzę pani właśnie układa piwonie. Też najczęściej jest też hasło z Ewangelii.
7: W tym roku mamy krzyż z poroża i świeczniki z poroży.
5: Skąd taki pomysł?
8: Mój tato jest myśliwym, jego syn jest myśliwym, jego wnuk jest myśliwym i to jest taki motyw, którego nikt tutaj nie powtórzy.
5: Powiedzieli mi ksiądz Krzysztof Grześkowiak oraz pani Karolina i Danuta, mieszkanki podpoznańskiego Rogalina.
1: Nowe fakty w RMF FM, punktualnie o 11:00, w nich między innymi wizyta w Bieszczadach.
9: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało.
1: Zapraszam za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24. Święto Bożego Ciała w Radio RMF 24. Oczywiście na bieżąco aktualne tematy, wśród nich także te związane ze sportowymi emocjami. Maja Chwalińska z Dianą Schneider będzie dziś grać o 16:00 o finał wielkosztemowego Rolanda Garrosa. O tym już za chwilę w komentarzu eksperta na naszej antenie. Ponadto wrócimy do obchodów Święta Bożego Ciała, kolejnej relacji naszego reportera. Zapraszam do 13:00. Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: Jeszcze kilka dni temu, a nawet kilka tygodni temu, to w ogóle wydawało się jak sen, jak absolutnie niemożliwa historia. Dzisiaj będziemy tym żyć i będziemy się tym pewnie też mocno emocjonować i cieszyć się, bo po południu dzisiaj, po 16:00 na kort Rolanda Garrosa wyjdzie Maja Chwalińska. Polka, która rozpoczęła ten turniej jako 114. rakieta świata, zmierzy się w półfinale tego wielkoszlemowego turnieju z Rosjanką Dianą Schneider. No i właśnie o tych, jakie są szanse naszej Maj z Rosjanką, o tym rozmawiał nasz dziennikarz Krzysztof Urbaniak z Tomaszem Wolfke, ekspertem z Eurosportu.
1: Zapowiada się fantastyczny mecz, bo wydaje się, że ta Schneider jest niewątpliwie najtrudniejszą rywalką dla Mai, patrząc na te pięć, które do tej pory pokonała. To jest kolejna tenisistka mocno bijąca, jak większość, którymi w tym turnieju grała Maja, ale od Mai będzie dostawała piłki spadające z dużej wysokości, piłki podcinane, piłki z rotacją boczną, prawa, lewa, przód, tył. Będzie jej niezwykle trudno wejść w rytm, no i zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. Ma dopiero 20 lat, Diana Schneider, więc jest, ma prawo się zagotować, tak bym powiedział w cudzysłowie. Maja wygląda na oazę spokoju, chociaż ona oczywiście też napisze tutaj scenariusz nieprawdopodobny. Nikt, absolutnie nikt oczywiście na nią nie stawiał. Przypomnę, że ona przystąpiła do tego turnieju ze 114 miejsca na świecie. Grała kwalifikacje, wygrała 3 mecze w tych kwalifikacjach i 5 w turnieju głównym. To jest w sumie 8 spotkań i w tych 8 spotkaniach straciła jednego seta. No to naprawdę się nie zdarza.
2: Rewelacja. A co pana zdaniem jest tym największym atutem w grze Polki?
1: Główną przewagą Mai jest ten nietypowy styl gry. Nikt tak nie gra, dosłownie. No, w pierwszej setce może znaleźlibyśmy jedną, maksimum dwie dziewczyny, które grają podobnie, bo na przykład bardzo często stosują tę rotację zwaną slice'em, czyli rotację odwrotną od najbardziej popularnych, rotację wsteczną, podcinają piłkę. I takie jeszcze, właśnie mówię, te dwie, trzy tenisistki byśmy znaleźli, ale takiej jak Maja, która miesza te uderzenia, za każdym razem przeciwniczka nie wie, co ją spotka, jaka piłka nadleci. Czy ona odbije się wysoko czy nisko, czy odbije się kręcąc do przodu, czy kręcąc do tyłu, czy kręcąc w bok. Naprawdę to jest unikat w skali światowej, sposób, w jaki Maja gra w tenisa, a nikt takiego tenisa nie uczy. Ani jak tak, nikt nie uczy, nie ma trenerów, którzy uczą, żeby grać w ten sposób i nie ma trenerów, którzy byliby w stanie nauczyć, jak się temu przeciwstawić. Nie wystarczy jeden czy dwa sparingi z tenisistą, któremu powiemy, no graj tak jak Maja. To za mało. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie widzę, za wyjątkiem oprócz tego, że tak jak mówię, Schneider na pewno nabrała ogromnej pewności siebie i wiary w swoje możliwości po zwycięstwie nad Sabalenką, to jest także to, że obie grają lewą ręką i po raz pierwszy Maja się spotka z tym turnieju z taką rywalką, która no, będzie miała tam forehand, gdzie Polka i backhand tam, gdzie Polka. Więc to może być paradoksalnie dla Mai jakieś utrudnienie, ale być może będzie to także utrudnienie dla Schneider.
0: To mówił Tomasz Wolfke, ekspert z Eurosportu. My przypominamy mecz Polki z Dianą Schneider. Dziś po godzinie 16:00 będziemy oczywiście śledzić te emocje i czekać na kolejny sukces Mai Chwalińskiej. W Radiu RMF24 kwadrans po godzinie 10:00 u nas. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24, u nas jeszcze więcej informacji. Teraz niezwykle ważny temat, bo przenosimy się na Litwę. Tam od kilkunastu dni toczą się gorące dyskusje na temat obecności wojsk NATO właśnie w tym kraju oraz rosnącego zagrożenia ze strony Rosji. I właśnie w Wilnie, stolicy Litwy, jest nasz dziennikarz Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotr.
1: Zgadza się, dzień dobry, jestem.
0: Powiedz, zacznijmy właśnie od tego najważniejszego pytania. Co Litwini sądzą o rozmieszczeniu wojsk NATO właśnie w swoim kraju?
1: Tak, ten temat jest absolutnie obecny. Dzisiaj sprawdzałem na przykład w lokalnych gazetach czy też portalach, jest szeroko komentowany. Właśnie, co myślą? No, na razie Litwini wierzą w zapewnienia swojego rządu. Tutaj anonimowe źródła mówią, że Waszyngton powiedział właśnie dla przedstawicieli rządu litewskiego, że obecność amerykańskich wojsk na Litwie będzie podtrzymywana. No ale właśnie, tutaj jest pytanie, jaka będzie liczba tych żołnierzy i przede wszystkim kiedy ta druga rotacja, kolejna rotacja się tutaj pojawi, bo ta, która jest obecnie 40-50 kilometrów od Wilna, no już powoli się pakuje. To jest ponad 1000 żołnierzy. Rozmawiałem z dziennikarzami z Litwy. Oni tutaj też nieoficjalnie mi powiedzieli, że prawdopodobnie jeszcze w czerwcu ma właśnie pojawić się tutaj informacja z Waszyngtonu, kiedy dokładnie i w jakiej liczbie pojawią się amerykańscy żołnierze, bo tak jak mówiłem wcześniej, no jest zapewnienie, że oni cały czas, tak jak to jest od 2019 roku, no będą tutaj po prostu obecni.
0: Piotr, no to jeszcze jedna ważna kwestia, bo my pamiętamy doskonale te alarmy z powodu zagrożenia powietrza, tak, jakie miały miejsce 20 maja właśnie w Wilnie. Zamknięto wtedy lotnisko, nie kursowała komunikacja publiczna, a mieszkańców wzywano do schronienia się w bezpiecznych miejscach. Czy po tym wydarzeniu obawy mieszkańców wzrosły?
1: Znaczy tak, temat jest na pewno obecny. Czy wzrosły? No tutaj ludzie mówią, że nie czują jakiegoś strachu, ale widać działania chociażby właśnie Wilna w tej sprawie. Niedawno byłem w Departamencie Obrony Cywilnej. Teraz właśnie trwają od tych 10 dni taki spis wszystkich miejsc bezpiecznych. To nie są schrony. To są miejsca, gdzie można zejść na przykład do piwnicy, czy schować się w jakiejś prywatnej firmie, bo one też się zgłaszają i też takie miejsca, listy takich miejsc są tworzone. No właśnie, ale tutaj ja bym zapytał też w drugą stronę, czyli czy Polacy odwiedzający Wilno czują się tutaj bezpiecznie? No i ze mną jest pani Justyna, pilot wycieczki. Skąd jesteście?
2: Jesteśmy z Bydgoszczy. Dzień dobry.
1: No i właśnie, czy temat tych alertów, które 10 dni temu miały miejsce, czy on w ogóle istnieje?
2: Tutaj powiem Państwu na miejscu, nie jest to odczuwalne, chociaż na bieżąco, zanim wybraliśmy się tutaj na Litwę, śledziliśmy informacje dotyczące alertów bezpieczeństwa, ponieważ z grupą mamy tutaj 3-dniowy pobyt na Litwie, więc Państwo są też informowani i czują się tutaj bezpiecznie.
1: Bo tutaj przed chwilą też rozmawiałem poza mikrofonem z panią przewodnik. Ona powiedziała, że są procedury, gdyby właśnie taki alert się teraz pojawił.
2: Tak, my też przestrzegamy tych procedur, bo mamy określony swój wewnętrzny, jak i ten, który obowiązuje w danym miejscu pobytu. Łącznie z przewodnikiem jesteśmy cały czas w kontakcie, więc tutaj myślę, że będą one respektowane przez nas i tak dalej, żeby było bezpiecznie dla wszystkich, którzy...
1: Czyli czujecie się bezpiecznie, tak, i po prostu tak, chłoniecie Wilno.
2: Oczywiście, zapraszam tutaj jak najbardziej.
1: Tak więc, jak Państwo słyszeli, tutaj turyści z Polski czują się bezpiecznie. Dodam tylko, że właśnie po tym alercie wszystkie takie miejsca bezpieczne, o których wspominałem, zostały specjalnie oznakowane właśnie pomarańczowymi tablicami. Są też aplikacje, które informują, niezależnie od tego, czy mamy daną sieć, czy mamy tylko sam telefon, informują nas po prostu o ewentualnym zagrożeniu. Z Wilna Piotr Bułakowski.
0: Dziękuję bardzo, Piotrze, za tę relację, a my jeszcze niebawem, bo właściwie za kilkanaście minut, sprawdzimy nastroje w innym państwie bałtyckim, czyli w Estonii, bo tam jest również nasz dziennikarz Maciej Sołtys, z nim się wkrótce połączymy. Tu Radio RMF24 u nas. Jeszcze więcej informacji.

0: Choć to świąteczny czas, to w naszym świątecznym programie nie uciekamy od ważnych tematów. O tym słyszeliście przed chwilą, jak państwa bałtyckie reagują na zagrożenie ze strony Rosji, jak podchodzą do tego mieszkańcy na przykład Estonii czy też Litwy. Byliśmy już w Wilnie, teraz będziemy w Tallinie, bo tam także jest nasz specjalny wysłannik. W stolicy Estonii na Placu Wolności jest nasz reporter Maciej Sołtys. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, czy w Tallinie czuć takie napięcie związane z działalnością Rosjan?
1: No o poranku i przed południem stolica Estonii jest wyjątkowo spokojna. Przez chwilę nawet myślałem, że tu podobnie jak w Polsce mamy jakieś święto państwowe, ale Tris i Egle szybko wyprowadziły mnie z błędu. Rozmawiałem z dwiema mieszkankami Tallina i one mówią, że to po prostu bardzo spokojne miasto. It's a normal day for you.
2: Yes.
1: Zazwyczaj jest to jak spokojnie. To dla was normalny dzień, tak? A jak często dostajecie ostrzeżenia dotyczące na przykład zagrożenia dronowego? Tu w Tallinie praktycznie nigdy. Syreny wyją tylko w czasie testów. To też zależy od tego, w jakim miejscu kraju jesteś. We wschodnich częściach Estonii te alerty są dużo częstsze, ale tu w stolicy jest bezpiecznie. Zresztą Estończycy, wydaje mi się, pozostają spokojni, bo cóż możemy zrobić w tej sytuacji. A ostatni alert przed zagrożeniem dronowym pojawił się wczoraj rano. Dostałem go na specjalną aplikację, która tutaj funkcjonuje i to jest państwowa aplikacja. I ten alert dotyczył miejscowości na południowy wschód od Tallina.
0: Maciek, to jeszcze jedna kwestia. Jakie są nastroje w sieci? Czym zajmują się też estońskie media obecnie?
1: No tutaj w przeciwieństwie do mieszkańców praktycznie wszystkie duże portale na głównych stronach zajmują się właśnie sprawami bezpieczeństwa. Portal Postimes, to jest portal jednego z najstarszych estońskich dzienników, opisuje zainstalowany niedawno nowy system antydronowy na styku granic Estonii, Łotwy i Rosji. Opublikował też raport dotyczący tego, jak Rosja prowadzi swoją kampanię dezinformacyjną wobec państw bałtyckich. Przeanalizowano w nim 1000 komunikatów w sprawie 250 rosyjskich źródeł. No i puenta tego raportu jest jedna, to znaczy Rosja będzie chciała w drugiej części roku eskalować ten taki hybrydowy konflikt. Dużo mówi się też o rotacyjnej obecności amerykańskich wojsk w Estonii, zresztą podobnie jak na Litwie. USA mają w południowej Estonii batalion piechoty i kompanię czołgów. No i jak czytam w portalu takiego publicznego nadawcy estońskiego ERR, tutejszy minister obrony Hanno Pevkur stwierdził, że obecne rotacje amerykańskich wojsk przebiegają zgodnie z planem, no ale jednocześnie nie ma zza oceanu jasnych komunikatów co do przyszłej obecności amerykańskich wojsk tutaj w Estonii.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. Maciej Sołtys prosto ze stolicy Estonii, Tallina. Do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.

0: słuchacie Radio RMF 24 u nas. Jeszcze więcej informacji, no to teraz taka porcja oddechu od tych trudnych tematów politycznych. Czy ktoś z nas kiedyś nie myślał o tym, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Są tacy, którzy to marzenie spełnili i zostali w tej pięknej części Polski. Wśród nich jest pani Ewelina, która wcześniej mieszkała w stolicy, w Warszawie. Rozmawiał z nią przy sklepie w Wetlinie w Bieszczadach nasz reporter Dominik Smaga.
1: Ja tutaj, dzień dobry, bardziej miejscowo, ale od niedawna.
2: Rzuciła pani wszystko i wyjechała w Bieszczady?
1: Tak, po raz trzeci próbuję, więc tak.
2: Jak to się robi?
1: No po prostu podejmuje się decyzję, ma się wszystkiego dość, szumu, hałasu i tak sobie człowiek myśli, dobra, to jedziemy w Guszę, do Dziczy.
2: To jakież to punkty na mapie pani porzuciła?
1: Oj, za pierwszym razem porzuciłam Warszawę, za drugim razem porzuciłam Bytom i teraz również porzuciłam Bytom.
2: Za każdym razem przeprowadzała się pani w Bieszczady?
1: Tak.
2: To dlaczego pani z tych Bieszczad uciekała?
1: Ponieważ za pierwszym razem złamałam nogę przez przypadek, a tutaj no, jest taki klimat, że albo się pracuje, albo się nie pracuje, prawda? Więc musiałam wracać do Warszawy. Za drugim razem pojechałam pomóc tacie, ponieważ był w ciężkim stanie. No i właśnie tak teraz do trzech razy sztuka. Może tym razem mnie nic z tych Bieszczad nie zabierze, nie wygoni.
2: Dlaczego tutaj?
1: Właśnie też się zastanawiam, nie wiem do końca. Na pewno dla ciszy, dla natury, dla ludzi pewnie też. Tak, myślę, że to.
2: Nie jest tu nudno?
1: Nie, nudno nie, nudno nie.
2: Tylko góry i góry, czasem turyści.
1: No tak, może się to znudzić, ale to wtedy wielką ekscytacją jest wyjazd do miasta. Na przykład na zakupy do Leska, powiem panu, to jest wtedy wydarzenie na miarę miesiąca, więc tak. No, zmienia się perspektywa jakoś tak faktycznie trochę trudniej, ale z drugiej strony łatwiej.
2: Warto rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady?
1: Myślę, że tak. Ojej, dla spokoju, myślę, dla spokoju. Bo myślę, że tutaj można jakoś sobie ten spokój odnaleźć w sobie.
0: To ważna myśl płynąca z rozmowy z panią Eweliną, naszego reportera Dominika Smagi, a my w Bieszczady jeszcze dziś wrócimy w naszym świątecznym programie. Tu Radio RMF 24. Nowe fakty już niebawem, bo za 13 minut o godzinie 11:00.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: No to teraz radio samochodowe robimy głośniej. Jest 11:00. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Kierowców ostrzegamy o problemach w zachodniopomorskim i w łódzkim. W stolicy Estonii wsłuchujemy się w głosy dotyczące obronności. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem w Tallinie. W Bieszczadach z trudem, ale można jeszcze znaleźć miejsca noclegowe.
2: Mam dwa pokoje wolne, jeszcze się da.
1: Dajcie się zaprosić na Fakty o 11:00. Około 7 km ma korek na trasie ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski Szczecin. Zator utworzył się z powodu remontu nawierzchni w okolicy węzła Myślibórz. Jak poinformowała nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przejazd dalszym fragmentem S3 jest płynny. Problemy są także na drodze krajowej 42 w Raciszynie w Łódzkiem. Na jezdni wciąż stoi woda po wieczornych gwałtownych ulewach. Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Kierowcom przypominamy o zmianach w kodeksie. Od wczoraj za znaczne przekroczenie prędkości można stracić prawo jazdy. Taka kara spotkała już 64-latka, który w Uciechowie na Dolnym Śląsku poza obszarem zabudowanym przekroczył dopuszczalną prędkość o 54 km na godzinę. Policjanci zabrali mu prawo jazdy, dali mandat 1500 zł i dopisali 13 punktów karnych. Do końca długiego weekendu na drogach będzie więcej patroli drogówki. Informujemy z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Michał, teraz w Faktach. Na co policjanci zwracają uwagę?
3: W pierwszej kolejności na prędkość oraz na to, czy kierowca wykonuje niebezpieczne manewry. Jednocześnie policjanci sprawdzają, czy dzieci na rowerach i na hulajnogach elektrycznych używają kasków ochronnych. Taki obowiązek jest od wczoraj. Zapytałem Antoniego Rzeczkowskiego z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, co zrobią funkcjonariusze, jeśli takiego kasku nie będzie.
4: Policjanci zatrzymają takiego uczestnika ruchu drogowego do kontroli. Jeżeli będzie to osoba do 16 roku życia, wówczas będziemy dążyć do tego, aby ustalić opiekuna takiego dziecka.
3: Za brak kasku u dziecka opiekunowi grozi mandat do 100 zł. Policjanci zapewniają też, że w czasie drogowych kontroli samochodów będą za każdym razem sprawdzać trzeźwość kierowców. I te dodatkowe działania potrwają do poniedziałku.
1: Bądźcie ostrożni za kierownicą. W wielu miejscowościach na ulicach rozpoczynają się właśnie procesje. Zostaje więc wstrzymywany ruch. Sekretarz stanu USA zapowiedział odblokowanie pakietu uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Marco Rubio przyznał, że prowadzone przez Waszyngton wysiłki mediacyjne utknęły w martwym punkcie. W Faktach RMF FM sprawdzamy dziś, jak wojna na Ukrainie i stanowisko USA wpływa na sytuację w państwach bałtyckich. W stolicy Estonii jest nasz wysłannik Maciej Sołtys. Ponownie łączymy się dziś z Tallinem.
5: Witam ponownie.
1: Witam cię, Maćku.
5: Dzień dobry.
1: Co teraz mówi się w tamtejszych mediach na temat obronności?
5: No, podobnie jak na Litwie, wiodący temat to obecność amerykańskich wojsk. USA mają w południowej Estonii batalion piechoty i kompanię czołgów. Jak czytam w portalu publicznego nadawcy ERR, tutejszy minister obrony Hanno Pevkur stwierdził, że obecne rotacje przebiegają zgodnie z planem, ale problem w tym, że po deklaracjach Waszyngtonu Estonia nie wie, jak ta obecność będzie wyglądała w przyszłości. Z kolei portal Postimes opublikował raport dotyczący rosyjskiej kampanii dezinformacyjnej wobec państw bałtyckich. Według analizy jednego z byłych wojskowych, w najbliższych miesiącach Rosja będzie dążyła do pogłębienia kryzysu na granicy estońsko-rosyjskiej. Z Tallina, Maciej Sołtys.
6: Fakty z Podkarpacia.
1: Zastanawiacie się, dokąd wybrać się w ten długi weekend? W Bieszczadach, choć większość ośrodków ma już pełne obłożenie, wciąż można jeszcze znaleźć miejsce noclegowe.
7: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało.
8: Turystów już widać?
7: Na pewno będą już u nas tutaj obiekt się zapełnia i już z tego co wiem, wszyscy tutaj w Cisnej będą mieli pełno.
8: W Cisnej mówią, że mają duże obłożenie. Jak jest w Przysłupiu?
2: Ja akurat nie mam agroturystykę, mam dwa pokoje wolne, jeszcze się da.
8: Ale to już pojedyncze?
2: Pojedyncze, takie już.
8: Dużo ludzi przyjeżdża?
2: Dużo, dużo. Bardzo dużo. Z całej Polski.
1: Zauważa Krystyna Kucharczyk z Przysłupia, jak słyszeliśmy. A wcześniej mówił Piotr Makselon z Cisnej. O miejsca noclegowe w Bieszczadach pytał reporter RMF FM Dominik Smaga. Będziemy tam jeszcze zaglądać w kolejnych faktach. A teraz ciesząca nas informacja sportowa. Polskie siatkarki pokonały w Nankinie Czeszki 3-0 w spotkaniu Ligi Narodów i to drugie zwycięstwo w turnieju w Chinach drużyny Stefano Lavariniego. Jutro biało-czerwone zmierzą się z Serbią. No a jeszcze dziś emocji dostarczy nam ta, która powalczy o finał French Open.
9: Moja gra wyjątkowy tenis. Oby tak zostało dalej.
1: Dalej będziemy się zachwycać rewelacyjną Mają Chwalińską w następnych faktach RMF FM w samo południe.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu Radio RMF 24. Świąteczne spotkanie w czwartek w Boże Ciało. U nas za chwilę wiemy o tym, że co czwarty Polak doświadcza zaburzeń psychicznych. Ważna rozmowa z ekspertem. Naszym gościem będzie pani Anna Goc. Zapraszam do pozostania z nami. Dzień dobry.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, tak jak anonsowałem, według najnowszych badań co czwarty Polak doświadcza zaburzeń psychicznych. Jeśli doliczyć do tego rodziny i znajomych, to każdy Polak miał z tym problemem do czynienia. Anna Goc, dziennikarka Tygodnika Powszechnego, autorka artykułu "Gdy twój bliski cierpi psychicznie", opowiadała naszemu dziennikarzowi Jakubowi Śliwińskiemu, dlaczego zaburzeń psychicznych wśród Polaków jest teraz coraz więcej.
1: Ta tendencja właściwie utrzymuje się już od dekady. Po raz pierwszy, kiedy badacze z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie przeprowadzili pierwszą edycję badania EZOP, już wtedy ta skala była bardzo duża i te badania z 2021 roku, które teraz mamy i które są najnowszym, takim najbardziej obszernym badaniem, one potwierdzają te tendencje. Badacze po pierwsze losowali z puli PESEL-i konkretne osoby, a później umawiali się z nimi na wywiady twarzą w twarz. I takie wywiady trwały od 1,5 godziny, ale były też wywiady wielogodzinne. I właściwie można powiedzieć, że przebadali, pokazali, jak wygląda kondycja psychiczna Polaków i Polek. W badaniu uczestniczyli rodzice, podzielili w ogóle wszystkich na 3 grupy. W tym badaniu uczestniczyli rodzice dzieci do 6 roku życia, choć oni akurat rozmawiali nie tyle o kryzysach i zaburzeniach psychicznych, co bardziej rozwojowych. Kolejną grupą byli ludzie młodzi i dzieci także w wieku od 7 do 17 lat i ostatnią grupą to były osoby dorosłe. Łącznie to jest kilkanaście tysięcy wywiadów i z tego wyłania nam się obraz Polski, obraz naszych mieszkańców, którzy chorują, cierpią psychicznie, ale to, na czym się skoncentrowaliśmy w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, to są przede wszystkim ci ludzie, którzy są najbliżej osób cierpiących psychicznie, czyli właśnie ich bliscy, ich rodzice, rodzeństwo, dzieci, partnerzy, współmałżonkowie. I zadaliśmy pytanie, jak oni sobie radzą i czy jak oni mogą uzyskać wsparcie, pomoc i zadbać o swój własny komfort psychiczny.
2: Już za chwilę oczywiście przejdziemy do roli rodziny, do roli najbliższych przy okazji takich problemów, ale czy możemy powiedzieć, jakie osoby są najbardziej zagrożone tymi chorobami?
1: Tak, oczywiście. Tutaj w tych badaniach nie uczestniczyli właśnie członkowie rodzin, poza tą grupą najmłodszą, w której byli rodzice dzieci do 6 roku życia. Ale badacze, przede wszystkim dr Jacek Moskalewicz, z którym rozmawiałam, wskazał na kilka takich grup i kilka najpoważniejszych problemów, które występują. Przede wszystkim to jest wzrost kryzysu w takim momencie życia między 16 a 17 rokiem życia, czyli kiedy młodzi ludzie z tego takiej bezpiecznej przestrzeni rodzinnej, szkolnej, wchodzą w taki etap własnej walki i takiej gry o przyszłość. I tam pojawiają się kryzysy psychiczne, choć jak podkreślają badacze, i tak w grupie tej starszych osób, czyli od 18 do 29 roku życia, tych kryzysów jest więcej. Kolejną grupą, na którą zwrócili uwagę, i to jest też taka grupa, która bardzo często bywa wymieniana jako grupa ryzyka, to są osoby w wieku starszym, czyli po 65 roku życia, ale tutaj badacze zwrócili zwłaszcza uwagę na jedną rzecz. Kiedy rozbili na 5-letnie okresy ten czas po 65 roku życia, nagle się okazało, że taki największy wzrost kryzysów psychicznych następuje właśnie około 65 roku życia, a po 70 on już nie wzrasta dalej. Czyli możemy powiedzieć, że ten okres przejścia na emeryturę, zmiany w zainteresowaniach, w rytmie codzienności i takich nowych wyzwaniach, on też bywa ryzykowny. I jeszcze jeden być może wniosek, który pokazuje obraz tego, co się dzieje w rodzinach i w domach, to są dzieci do 6 roku życia. I tutaj ciekawy wniosek badaczy, który polega na tym, że dzieci, które wychowują się w miastach, mają dwukrotnie mniej kryzysów takich rozwojowych wobec dzieci, które wychowują się na wsi. I może to wynikać także z tego, że w mieście mamy więcej instytucji, które mogą kompensować niedostatki rodziców. To, co bardzo ważne w tym kontekście, to, że różnica między tymi, którzy przeżywają kryzys psychiczny, a tymi, którzy podejmują leczenie, to jest

0: inna, ale na samym początku właśnie pojawia się, profesor De Barbaro nazwał to taką niepokojącą zmianą, czyli bliscy obserwują, że ich syn, córka, starszy rodzic czy współmałżonek nagle zaczyna zachowywać się inaczej niż do tej pory. Osoby, która pracowała, miała życie towarzyskie, wychodziła, nagle zaczyna być kimś, kto właśnie unika wyjść, kto raczej woli spędzać czas w domu, pojawia się smutek, czasami pojawiają się zachowania agresywne. Tutaj tych objawów jest bardzo dużo i właściwie czujność powinna pojawić się wtedy, kiedy pojawia się jakakolwiek zmiana w zachowaniu, która utrzymuje się przez dłuższy czas. I to jest ten moment taki pierwszy, o którym mówią eksperci, o którym mówią lekarze, ale później są kolejne, na które zwracają uwagę, czyli pojawienie się diagnozy, próba takiego przyjrzenia się temu, jak możemy to przenieść na naszą codzienność, ale też takiego wsparcia na co dzień i w leczeniu, i w na przykład przyjmowaniu lekarstw. Więc to wszystko to jest, jak mówi profesor De Barbaro, taki duży ciężar emocjonalny, właściwie brzemię, które dźwigają bliscy osób chorujących psychicznie.
1: No właśnie, no to zatrzymajmy się już na obszarze osób bliskich, bo pani, tak jak wspominała w swoim artykule, no dużo mówi o roli najbliższych przy okazji zaburzeń psychicznych. Pani Anno, co oni mogą zrobić? W jaki sposób oni mogą wesprzeć? No właśnie, pytanie, wesprzeć, pokierować, jak to wszystko powinno wyglądać?
0: Ten pierwszy etap to jest właśnie taki etap rozeznawania sytuacji, ale to, na co zwraca uwagę Błażej Kmieciak, który jest jednym z bohaterów mojego tekstu, czyli rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii, a później także od 2025 roku główny koordynator do spraw ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, dzieli się na łamach tygodnika wspólnie ze swoją córką Hanną ich historią taką domową, rodzinną, to znaczy kryzysu, o którym opowiada jego córka i tego, w jaki sposób oni sobie radzili i też tego, co może być takim rozwiązaniem, powiedzmy, systemowym. To znaczy Błażej Kmieciak wskazuje, że bardzo ważne jest to, żeby mieć kogoś tak zwanego, ten ktoś trzeci, czyli ktoś, kto nas wesprze, wysłucha, ale też podpowie rozwiązania. I można powiedzieć, że w tym kryzysie takiego też dostępu do gabinetów lekarzy, psychiatrów czy psychoterapeutów, właśnie ten ktoś trzeci może być taką osobą. To może być lekarz rodzinny, który zorientuje się w sytuacji i wskaże kolejne rozwiązania. To może być pedagog szkolny, który dobrze zna dziecko i który też może coś podpowiedzieć. Bardzo dużą rolę odgrywają także stowarzyszenia, które, czy takie grupy terapeutyczne, w których uczestniczą osoby, właśnie te, które w rodzinie mają kogoś bliskiego, kto zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Więc przede wszystkim to jest taka próba znalezienia innych osób, gdzie można podzielić się tym doświadczeniem, ale też wspólnie szukać rozwiązań i próbować wspierać osoby, które są nam bliskie i które chorują.
1: Wspomina pani o tych kolejnych rozwiązaniach, o tych kolejnych ścieżkach do tego, aby nasze zdrowie psychiczne poprawić, więc jak to powinno wyglądać? Co powinno się dziać dalej? Czy jesteśmy w stanie to w jakikolwiek sposób uogólnić? Czy tutaj w odniesieniu do każdej jednostki, która zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, ta droga do wyzdrowienia jest absolutnie indywidualna?
0: Każda historia będzie pewnie miała zupełnie inny przebieg i to jest bardzo natomiast bardzo ważne jest to, żeby otrzymać jak najszybciej, jak najlepszą pomoc, taką profesjonalną, to znaczy mieć kogoś, kto pokieruje leczeniem, kto wskaże na rozwiązania i kto będzie wiedział, co zrobić na pewno. Więc to jest jedyna rzecz wspólna. A to, jak będzie się rozwijało, czy jak będzie przebiegała choroba, czy zaburzenie psychiczne, to będzie już bardzo kwestia indywidualna.
1: Na koniec, jak ocenia pani aktualną świadomość Polaków w tym temacie? No bo często niestety pokutowało to przeświadczenie troszeczkę bagatelizowania tematu związanego z zaburzeniami psychicznymi. Czy coś w tym temacie się zmienia? Czy coś w tym obszarze się zmienia? My rzeczywiście zdecydowanie więcej wiemy już na ten temat?
0: Można powiedzieć, że mamy większy dostęp do wiedzy, że ta wiedza jest coraz bardziej fachowa, że o tym rozmawiamy, że osoby, które znamy, cenimy, także dzielą się publicznie swoimi doświadczeniami, przyznają się do tego, że przeszły kryzys psychiczny, co myślę, że jest bardzo wspierające dla wielu osób. Równocześnie to, na co wskazują badacze między pierwszą a drugą edycją badania

0: Czyli dekada ostatnia pokazała wzrost postaw dystansujących wobec osób chorych psychicznie. Na pytanie, czy chcielibyśmy, żeby nauczycielem naszego dziecka była osoba, która przeszła leczenie lub też była w szpitalu psychiatrycznym lub która choruje właśnie psychicznie, zaledwie 12,7% osób odpowiedziało z tych kilkunastu tysięcy, które brały udział w badaniu, że tak. Czyli właściwie to, co zaskoczyło bardzo badaczy, to to, że mimo wiedzy, mimo świadomości tego, czym są zaburzenia psychiczne, jak bardzo to powszechne doświadczenie, jak duży to problem, to właśnie wzrastają te postawy dystansujące wobec osób chorujących psychicznie. I to jest coś, na co bardzo warto zwrócić uwagę i to jest pewnie ten obszar, gdzie sporo działań musimy jako społeczeństwo, jako państwo podjąć.
1: Przypomnijmy, gościem Jakuba Szywińskiego była pani Anna Goc, dziennikarka Tygodnika Powszechnego.

0: słuchacie Radia RMF24 w ten świąteczny czas. U nas teraz kolejne miasto na celowniku, tym razem Szczecin, a tam okazuje się jedna wielka dezinformacja i chaos na dworcu głównym, no bo nie działają kasy biletowe. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Połamar. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Zacznijmy od tego, jaki jest powód tych problemów z kasami.
1: Kilka dni temu podczas prac serwisowych w hali dworca wykryto uszkodzenie elementów podtrzymujących szklany sufit. Konstrukcja została zabezpieczona, ale oznacza to, że cały hol dworca jest zamknięty i kasy nie działają. Bilety można kupić w kilku biletomatach, oczywiście również online, ale wiele osób ma problem. Uruchomiona została też taka tymczasowa kasa właśnie z uwagi na długi weekend, ale mało kto o tej kasie wie, bo znajduje się ona z zupełnie drugiej strony dworca. Trzeba wyjść z budynku, przejść kilkadziesiąt metrów. Jeśli ktoś ma mało czasu do odjazdu pociągu, może nie zdążyć.
0: No i teraz najważniejsza kwestia, jak długo potrwają te problemy?
1: Z tego co wiem, naprawa rozpocznie się dopiero po długim weekendzie. Kiedy się skończy, tego na razie nie wiadomo.
0: No to próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda dziś sytuacja na dworcu, Aniu.
1: No, ludzie są bardzo zdezorientowani. Co chwilę ktoś podchodził do obsługi dworca, pytał, co ma zrobić. Ten ruch na dworcu jest dzisiaj oczywiście ogromny. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża, między innymi nad morze. Z tego, co mi mówili, ta awaria jest dla nich dużym problemem.
2: Ludzie mieli problem, podchodzili nawet do biletomatów i też mieli problem, żeby kupić bilet.
3: Remont dworca za tak duże pieniądze w mieście, żadna kasa nieczynna. Jest to stresująca sprawa.
4: Ja do tego przewoleć nie mogę. My specjalnie przyjechałyśmy.
5: Kolejki, ludzie rozproszeni. Chaos panuje wielki.
6: Ale starsi ludzie sobie nie radzą, nie? Bo to jest naprawdę mega problem.
7: No nie powinno takich sytuacji być. Chociaż powinni gdzieś tutaj te biletomaty, bo ja to sobie ogarnę. Ale na przykład jakieś starsze osoba, która nie ma w telefonie żadnej informacji, ani nie ma w ogóle internetu, ona sobie nie kupi tego biletu, bo ona nie potrafi.
8: To jest awaria.
7: No ja wiem, że tam jest awaria. Przeczytałam. I możemy kupić sobie przez aplikację bilet.
9: A chciała pani kupić tutaj w kasie?
7: Tak, w kasie, ale kupię sobie przez aplikację.
10: Bo my tu przyjeżdżamy specjalnie z Pyrzyc, żeby kupić bilet. Drugi raz odbija mi się od drzwi.
1: No na pewno, jeśli w najbliższym czasie wybieramy się w podróż, warto przyjechać na dworzec z dużym zapasem czasu, a najlepiej mieć już kupiony bilet i oszczędzić sobie stresu.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. Tyle Anna Połamar. Oczywiście o sprawie będziemy informować, licząc na to, że szybko nastąpi rozwiązanie tego problemu. A teraz jeszcze jedna informacja. Już za moment ponownie u nas Litwa. Tam jest nasz dziennikarz Piotr Bułakowski. Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24, tak jak zapowiadałem, przenosimy się ponownie do Wilna w naszym świątecznym programie i pytamy o bezpieczeństwo polskich turystów, którzy na długi weekend przyjechali właśnie do stolicy Litwy. Na wycieczkę zdecydowali się już po ogłoszeniu alarmów przeciwlotniczych, a przewodnicy mówią, że otrzymali procedury na wypadek zagrożenia.
1: Taki był harmonogram wycieczki. Zapisywaliśmy się w zeszłym roku już, bo to jest organizator bydgoski. No i oczywiście, że uwzględniamy sytuację, bo człowiek to obserwuje. Niemalże codziennie mamy jakieś sygnały i wieści.
2: Ale nikt nie myślał pewnie, żeby odwołać.
1: Nie, nie, absolutnie. No tak mam nadzieję, że chociaż pewne obawy gdzieś tam na pewno są, no bo to nie jest daleko od nas, to jest wręcz bliziutko, nie?
2: A mówicie między sobą właśnie o tematach bezpieczeństwa, czy nie?
1: Nie, nie, nie, raczej cieszymy się tym, co mamy.
2: Chłoniecie zabytki.
1: Zwiedzamy, tak, bo jesteśmy tu już 9. dzień bodajże. Znaczy nie w Wilnie, ale w okolicy i w Podlasie nasze, także blisko przy granicy z Białorusią. Ja nawet nie odczuwam osobiście, bo niespecjalnie wojska czy coś takiego nam się nie rzuca.
2: Nie widać tego.
1: Nie, gdzieś tam pewnie straż jakaś jest, wie co robi pewnie i nie mamy żadnych obaw.
3: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić i grupy o tym wiedzą, są uprzedzone, ale nie widzę także i nie czuję żadnego niepokoju.
2: Co pani musi robić?
3: W zależności, gdzie jesteśmy, przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na Starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wejść i się schować.
0: To ciekawa relacja, bardzo dziękuję. To Piotr Bułakowski w Radiu RMF 24. Możecie śledzić właśnie relacje naszych specjalnych wysłanników Piotra i także Maćka Sołtysa, który jest w Estonii. Z Maćkiem połączymy się ponownie po godzinie 12.
4: Radio RMF 24.

0: Teraz coś dla marzycieli w Radiu RMF 24, bo spoglądamy wysoko w niebo, tak, bo nawet do 3000 gwiazd można się doliczyć w Bieszczadzkim Parku Gwiezdnego Nieba. Zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem jest tu wyjątkowo małe, dlatego widać gwiazdy, o których widoku mieszkańcy dużych miast no właśnie mogą tylko pomarzyć.
1: Droga Mleczna jest tak mocna, że potrafi rzucać cień człowieka w środku nocy.
2: Droga Mleczna.
1: Droga Mleczna, światło z Drogi Mlecznej, tak.
2: Czyli można się położyć na kocyku i oglądać.
1: I oglądać jak najbardziej. No niebo jest takim elementem dynamicznym, on cały czas się zmienia. Zmienia się nie tylko z dnia na dzień, z roku na rok. No i oprócz tego, że możemy sami w to niebo patrzeć, to możemy skorzystać też z oferty specjalistów, bo takich w Bieszczadach jest kilku, którzy oferują pokazy właśnie gwiezdnego nieba.
2: Czyli można popatrzeć przez teleskop.
1: Można popatrzeć przez teleskop, można posłuchać o historii, bo przecież ciemne niebo i astronomia to jest cały element naszego dziedzictwa kulturowego, bardzo ważny.
2: Jakąś ściągawkę macie do tych gwiazd, żeby wiadomo było, na co się patrzy?
1: No, specjaliści opowiedzą o tym, prawda? Na to zwrócić uwagę. Gwiazda polarna jest takim punktem niezmiennym na niebie, więc jak już znajdziemy ten jeden punkt na niebie, to potem będziemy się orientować, bo cały nieboskłon kręci się wokół tego jednego punktu.
0: Zapraszał Jakub Doliwa z Urzędu Gminy Lutowiska, która była inicjatorem wyznaczenia w Bieszczadach właśnie Parku Gwiezdnego Nieba, a rozmawiał z nim nasz reporter Dominik Smaga. U nas w Radiu RMF 24 nowe fakty już o 12:00, to będzie za 8 minut, a po nich oczywiście jak zawsze kolejna porcja faktów i informacji. Tu Radio RMF 24. Zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
2: It means you're a loser.
1: Wszyscy ludzie Trumpa.
3: Kto naprawdę zwycięży tej jesieni w Stanach Zjednoczonych? Czy demokraci są na drodze do zwycięstwa? Choć sondaże są optymistyczne, to przyszłość niepewna. Kto podejmie rękawice w walce o Biały Dom za 2 lata?
1: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
4: You deserve a little entertainment.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 12, czas zacząć Fakty w RMF FM. Najważniejsze tematy o tej porze ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Kontrole na granicach utrzymywane przez Niemcy. Co dała dyskusja w Brukseli? Powiemy na początek. Później wyjaśniana nocna tragedia w Wielkopolsce. Auto wpadło do rzeki, zginął młody pasażer. W Sopocie sprawdzamy zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem, a w Paryżu na korcie za 4 godziny... Maja powalczy o finał Rolanda Garrosa. Berlin nieustępliwy w sprawie kontroli na niemieckich granicach. Na marginesie spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk przyznał, że jest coraz mniej argumentów, by utrzymywać kontrolę na granicach. Komisja Europejska jest podobnego zdania i wezwała Niemcy do stopniowego znoszenia kontroli, a Berlin swoje, donosi nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt twardo bronił decyzji o utrzymaniu kontroli granicznych i zapowiedział, że te kontrole będą nadal funkcjonować. Odrzucił argumenty Komisji Europejskiej. Stwierdził, że kontrole przyniosły pozytywny efekt, bo zmniejszyła się liczba nielegalnych przekroczeń i wniosków o azyl. Wyjaśnił, że kontrole zapobiegają także przeciążeniu niemieckich służb. Zasugerował także niewydolność obecnego systemu unijnego. Stwierdził, że Niemcy przejmują odpowiedzialność za kraje posiadające granice zewnętrzne, podczas gdy pakty migracyjne zapewniający lepszą ochronę granic zewnętrznych nie wszedł jeszcze w życie. Tak więc nie zanosi się na szybkie zniesienie kontroli.
1: Policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. W nocy auto osobowe wpadło tam do rzeki. Zginął 23-letni mężczyzna. Fakty ustalał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Z nieznanych przyczyn kierujący 22-latek zjechał na lewe pobocze drogi, a następnie wpadł do rzeki. Kierowca sam wydostał się z pojazdu, ale w środku pozostał 23-letni pasażer. Przybyli na miejsce strażacy, wyciągnęli mężczyznę z samochodu. Niestety nie dawał on oznak życia. Policjanci zatrzymali kierowcę, któremu zabrano już prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale wstępny wynik dodatkowych badań wykazał obecność marihuany w jego organizmie. Miejsce wypadku zbadał zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki, prokurator i biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
1: Aktualne ostrzeżenia dla kierowców. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 w pobliżu Michalinowa na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gdańska. Problemy są też na A4 na Dolnym Śląsku przy węźle Krzywa. W pobliżu miejscowości Wilczy Las zepsute auto osobowe blokuje pas w kierunku Wrocławia. Popularne miejsca wypoczynku Polaków w kraju wzięliśmy pod lupę faktów. W Sopocie pokoje w hotelach i pensjonatów wolniej zapełniały się przed czerwcówką niż przed majówką, ale obłożenie jest wysokie, informuje nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Można jeszcze znaleźć wolny pokój?
4: To wciąż jest możliwe, ale właściciele dużych hoteli już tydzień temu deklarowali, że wyprzedali wszystkie pokoje.
5: Niektóre rezerwacje, tak jak patrzę, są nawet i z początku roku, a część jest tak gdzieś koniec maja, początek czerwca.
6: I na ostatnią chwilę niektórzy.
5: No dwa pokoje na ostatnią chwilę wpadły, bo się zwolniły i wpadły od razu tak naprawdę następne.
4: Według sopockiej organizacji turystycznej wyjazd nad morze to wciąż popularny kierunek. Dla wielu turystów jest też uzupełnieniem letnich planów urlopowych.
7: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Maja Chwalińska pierwszy raz w karierze zagra o finał Wielkiego Szlema. Za 4 godziny w półfinale French Open w Paryżu jej przeciwniczką będzie Diana Schneider. Rosjanka, jak zauważają klubowi koledzy Mai, może być zaskoczona grą Polki.
8: Z takim stylem gry, jaki prezentuje Maja, się chyba jeszcze nie spotkała, bo Maja gra wyjątkowy tenis, gra bardzo zmiennie, zmienia rytm, zmienia wysokości, zmienia rotację. Jest bardzo ciężko grać na Maję, jeżeli wcześniej się nie grało z takimi przeciwniczkami.
9: Wszyscy pewnie obserwują, analizują jej grę, oglądają filmiki, ale na razie nie znajdują żadnego rozwiązania na jej grę.
10: I oby tak zostało do soboty.
11: Oby tak zostało dalej.
1: Dalej życzymy Maji kolejnych wygranych. Razem ze słyszanymi przed chwilą Szymonem Bandurą i Wojciechem Wrzołem z BKT Advantage Bielsko-Biała. Mecz Chwalińska-Schneider, przypomnę, po 16:00. Wierzymy, że po tym pojedynku, podobnie jak wczoraj, speaker na korcie w Paryżu ogłosi, że zwyciężyła... Polka, przypomnę, pokonała wczoraj Rosjankę Annę Kalińską, a jej dzisiejsza rywalka, także Rosjanka, wyeliminowała później pierwszą rakietę, Arynę Sabalenkę. Kibicujcie Maj z RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: świątecznym programie w Radiu RMF 24. Oczywiście wrócimy do tych szans Mai Chwalińskiej, tym razem w ocenie i opiniach francuskich komentatorów. To będzie relacja naszego paryskiego korespondenta. Ponadto wrócimy również, tak jak zapowiadałem, do Tallina, bo tam jest nasz specjalny wysłannik, to Estonii Maciej Sołtys. Sprawdzimy to poczucie Estończyków w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

0: Czwarty dzień czerwca 2026 roku. No to jest tradycja, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo dziś w całej Polsce przygotowywane są ołtarze na procesję Bożego Ciała. W wielu miastach i miasteczkach ołtarze tworzone są w tych samych miejscach przez grupy, które zajmują się tym od wielu dziesięcioleci, można powiedzieć od dekad. Mieszkańcami i mieszkańcami ulicy Prezydialnej w podpoznańskim Rogalinie rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Ja jestem w Rogalinie 47 lat i cały czas byłam i uczestniczyłam przy ubieraniu ołtarza, pomagając jako no bo to tam Kostachowski i tam na szkolnej, nie? Nie ma takiej opcji, że nie, aczkolwiek no myśmy się przyzwyczaili do tego i to robimy.
2: To jest jeszcze po wojnie, bo ja już tutaj jest 7 do przodu, jeszcze, to od cały czas tu był bez. I pompa, i przy tej pompie, jak tylko pamiętam, sypałam kwiatki, mając 5 lat, to ciągle był ołtarz, tylko parafia jest od 50 lat. A my już tu ołtarz ustawiali, mimo to, że parafialny kościół był w Rogalinku. I na zakończenie prawdopodobnie, albo w Boże Ciało, tu szła procesja. Ale to jest 50 lat na bank.
1: Tak,
2: na bank.
1: 50 lat.
2: I tak ubieramy. No. I tak ubieramy z pokolenia na pokolenia, z domów tak przychodzą te 3 rodziny i tak ubierają.
3: Pani tutaj, Bola, ja no, może powiem, że to no. jest w ogóle krawcową i to jest jej dzieło osobiste, przygotowała całe tło własnoręcznie, bo tak trzeba powiedzieć, pani Bolu. Ona jest od kilku lat z nami, nie?
4: No.
3: Kilkunastu już może, tak? No i tylko zmieniamy napisy co roku, żeby jakiś pogrzeb w świeżości wprowadzić, jakieś
2: hasło
3: inne, no. tak?
5: A co musi się znaleźć na nim?
3: O też drugi dotyczy chleba i
2: ryby,
3: tak? Czyli my tu tak ten motyw jakoś próbujemy zachować, tą Eucharystię, ten moment, no i tego się trzymamy, tam troszeczkę coś zmieniamy, mamy cały karton, który przez lata wymieniamy, tam po prostu te napisy, że nie było co roku to samo i tak sobie działamy tutaj pomalutku, nie?
1: Tam przywiesimy jakiś krzyż.
3: Ciężko jest, proszę wierzyć.
1: W tym roku mamy 30. krzyż z Poroża i świeczniki z Poroży.
5: Skąd taki pomysł?
1: No bo jakoś musimy dostosować.
3: Proszę pani do nuty, czyli mój tato jest myśliwym, jego syn jest myśliwym, jego wnuk jest myśliwym i to jest taki motyw, którego nikt tutaj nie powtórzy, bo no, takie gadżety myśliwskie nie każdy może posiadać, a z racji tego, że u nas jest tego bardzo dużo w domu, bo mamy nawet pokój myśliwski z Porożem, gdzie jest tego bardzo dużo i wszystko jest z Poroża, to wykorzystujemy tutaj, żeby taki akcent
5: troszeczkę... Czyli tej tradycji z pokolenia na pokolenie, dokładnie. W różnych wymiarach.
3: Tak.
0: To tyle, jeśli chodzi o ten Rogalin podpoznański i ulica Prezydialna, bo tam przygotowania, jak słyszeliście, trwają. A u nas w Radio RMF 24 za chwilę porozmawiamy o szansach Maji Chwalińskiej w półfinale French Open. Tam będzie nasz dziennikarz, korespondent Marek Gładysz.

0: Tu Radio RMF 24, u nas aktualne tematy, o tym mówimy już od wczoraj. Szykuje się naprawdę zacięty pojedynek. Tak, dzisiejszy półfinałowy mecz Mai Chwalińskiej z Rosjanką Dianą Schneider na turnieju French Open zapowiadają paryscy obserwatorzy. Pojedynek rozpocznie się na słynnych kortach Rolanda Garrosa prawdopodobnie dziś około godziny 17, choć jak twierdzą też specjaliści, może się opóźnić. Z nami nasz paryski korespondent Marek Gładysz. Dzień dobry, Marku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Marku, nie tylko obecność Mai Chwalińskiej w półfinale French Open jest dla wielu obserwatorów zaskoczeniem. Wiemy, że tak samo myślą też, jeśli chodzi o Rosjankę Dianę Schneider.
1: Jak najbardziej. Diana Schneider niespodziewanie wyeliminowała wczoraj faworytkę turnieju, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Ta ostatnia sprawiała zresztą po meczu wrażenie osoby zdruzgotanej. Sugerowała wręcz, że zastanawia się, czy nie przerwać tenisowej

0: kariery. A jeżeli chodzi o Maję Chwalińską, to oczywiście wszyscy wiemy, jak wielkim zaskoczeniem dla większości komentatorów jest jej niezwykła seria sukcesów na kortach Rolanda Garrosa. Mało znana wcześniej zawodniczka z Bielska-Białej nazywana jest już nową gwiazdą. Jest prawdopodobne, że znajdzie się wśród 30 czy nawet 20 najlepszych zawodniczek w rankingu najlepszych światowych tenisistek. Już za udział w półfinale French Open otrzyma też równowartość ponad 3 milionów złotych.
1: Marku, a jak ocenione są szanse Polki na zwycięstwo w tym dzisiejszym pojedynku? No i co najważniejsze chyba także dla wszystkich kibiców, awans do francuskiego turnieju.
0: Tak, otóż większość paryskich specjalistów podkreśla, że nietypowa taktyka gry Chwalińskiej, polegająca na częstych zmianach rytmu tej gry, zdestabilizowała dotąd wszystkie jej przeciwniczki na French Open. Dlaczego więc nie może być podobnie w pojedynku dzisiejszym z Dianą Schneider, czego oczywiście Maji Chwalińskiej gorąco wszyscy życzymy.
1: Bardzo dziękuję, czekamy oczywiście na kolejne relacje naszego korespondenta Marek Gładysz prosto z Paryża. Kibicujemy mocno Maji Chwalińskiej, największej rewelacji tegorocznego French Open. To śmiało można powiedzieć już dziś, choć przed nią jeszcze liczymy dwa pojedynki. W Radiu RMF 24, 25 minut po godzinie 12.

0: W Radiu RMF 24 dziś, choć to świąteczny czas, poruszamy bardzo ważny temat polityczny dotyczący tego, co dzieje się u nas w naszym rejonie świata. Chodzi o Estonię, Litwę oraz Łotwę. Państwa bałtyckie zmagają się z rosnącym zagrożeniem ze strony Rosji. Wszystkie te trzy kraje mają niewielkie siły zbrojne i polegają wyłącznie na pomocy sojuszników z NATO. Z nami teraz ponownie nasz specjalny wysłannik do Tallina, do stolicy Estonii, Maciej Sołtys. Maćku,
1: jestem, dzień dobry.
0: Słyszymy się dobrze.
1: Tak,
0: opisz nam, jak wygląda teraz sytuacja Estonii.
1: No, estońskie siły zbrojne liczą zaledwie kilka tysięcy żołnierzy, około 8 tysięcy. Oni są wspierani przez dużą liczbę rezerwistów, którzy w razie zagrożenia mogą dość szybko zostać powołani do służby. Do tego mamy około 5 tysięcy funkcjonariuszy Policji Federalnej oraz Straży Granicznej. W Estonii na zasadzie rotacji przebywają teraz dwie amerykańskie brygady, piechoty i czołgów. Zaś estońskiego nieba chronią już tylko sojusznicze myśliwce. Do ubiegłego roku w akcji brali udział także lotnicy z Polski. To była ta misja Baltic Policy. A w ubiegłym tygodniu, przypomnę tylko, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział powrót Polaków do Estonii, tutaj do bazy w Amarii. Podobnie zresztą sytuacja wygląda z marynarką wojenną Estonii. Ten kraj ma zaledwie 4 okręty i 330 marynarzy, ale oni aktywnie uczestniczą w sojuszniczych ćwiczeniach. Dziś na Bałtyku, w Gdyni dokładnie, zaczęły się takie ogromne sojusznicze manewry. Baltops 2020. No i sojusznicy z NATO będą ćwiczyć m.in. operacje przeciwminowe i zwalczanie okrętów podwodnych. No i to pewnie będzie zadanie Estończyków. Oni mają 3 okręty specjalizujące się w tego typu działaniach. W morze wyszli już kilka dni temu, z miejsca zresztą, gdzie jestem teraz, czyli z tallińskiego portu. Ćwiczenia Baltops potrwają do 19 czerwca w całym basenie Morza Bałtyckiego. No i wezmą w nich udział, oprócz Amerykanów czy wspomnianych Estończyków, także Polacy. A jedno z zadań będzie wykonywać nasza jednostka specjalna, Formoza.
0: Dziękuję bardzo za te relacje. To Maciej Sołtys prosto z Tallina. Ja tylko dodam jako porównanie, że liczba ludności Estonii to według szacunków około 1 300 000 ludzi, a więc to jest o 500 tysięcy mniej niż liczy ludność tylko wyłącznie stolicy Polski, Warszawy.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radio RMF 24 w naszym świątecznym programie. Jeszcze jedno ważne przypomnienie, bo za tydzień pierwszy mecz Mundialu 2026. Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. To będzie powtórka meczu otwarcia sprzed 16 lat. Po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata weźmie udział aż 48 zespołów. To znaczy, że do grona tych wszystkich największych, albo może i najlepszych nawet, dołączyły takie bardzo egzotyczne dla nas zespoły jak Curaçao, Republika Zielonego Przylądka, Jordania, Uzbekistan, no i czy wracające po ponad 50 latach na Mundial Haiti, które my pokonaliśmy przecież w 1974 roku dość znaczącą liczbą bramek, czyli 7-0. I właśnie o tych mundialowych kopciuszkach porozmawiam teraz z panem Adamem Kotleszką z kanału sportowego oraz z magazynu Lig Egzotycznych. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Proszę pana, no wydaje się, że jak takie egzotyczne drużyny dołączają do Mundialu po raz kolejny, no bo to rozszerzenie tej liczby drużyn, które biorą udział w Mundialu, już kolejny raz się dzieje w historii Mundialu, to powoduje, że to wszystko nabiera pewnego kolorytu. Pytanie tylko, czy to jest dobry pomysł, żeby tak egzotyczne drużyny grały w takiej wielkiej imprezie?
1: Trzeba przede wszystkim sobie zdać sprawę z tego, że te egzotyczne drużyny mają niekoniecznie wielki, wysoki poziom sportowy, ale niosą za sobą wiele pięknych historii, które też uważam, że przy Mundialu powinny być cały czas obecne. Mistrzostwa Świata z samej nazwy są mistrzostwami świata, a nie tylko mistrzostwami Europy czy Ameryki Południowej. I ja akurat bardzo cieszę się, że takie małe reprezentacje jak Curaçao, jak Republika Zielonego Przylądka, jak wspomniana Jordania, Uzbekistan, czy choćby Haiti awansowały na Mistrzostwa Świata. Pewnie nie wniosą nam tutaj dużo, jeżeli chodzi o poziom sportowy, ale historii związanych z tymi reprezentacjami, oj, nie brakuje.
0: No właśnie teraz wracając do Curaçao, tego zespołu z Karaibów, prowadzony zresztą, żeby było ciekawie, nie przez jakiegoś przypadkowego trenera, bo to przecież jest słynny Dick Advocaat, czyli no, słynny Holender, który miał na swoim koncie wiele piłkarskich sukcesów, zarówno jako trener, jako piłkarz także, co powoduje, że tutaj no, może się pokaże, że to będzie jakaś sensacja?
1: Myślę, że przede wszystkim Dick Advocaat, o którym pan mówi, będzie rekordzistą przede wszystkim, bo 78 lat trener na Mundialu, takiej historii jeszcze nie mieliśmy. Był 71-letni Otto Rehhagel, który prowadził Greków w 2010 roku. Natomiast co do samej reprezentacji Curaçao, musimy sobie zdać sprawę, o jakim kraju mówimy. Zaledwie 444 km kwadratowe powierzchni, czyli kraj mniejszy niż Warszawa. Kraj mniej ludny niż takie miasta jak Bytom czy Bielsko Biała, 156 tysięcy mieszkańców. Zawodnicy, którzy nie będą w stanie tutaj zaskoczyć nas niczym, jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy, ale dla nich zdobycie bramki na tych Mistrzostwach Świata no, będzie już olbrzymim, olbrzymim sukcesem. Tym bardziej, że trafili do bardzo ciężkiej grupy z Niemcami, Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwadorem. Tam każdy gol to będzie świętowane, jakby wygrali Mistrzostwo Świata.
0: Czy to trochę można porównać, jak patrząc na Curaçao, do na przykład drużyny Haiti, która no przecież w 74 roku grała z nami i wtedy wprawdzie uległa, ale też to był dla nich pewnego rodzaju wyjątek i wyzwanie bardzo duże dla takich piłkarzy z takiego kraju?
1: Jak najbardziej. Ciekawostką jest to, że selekcjoner reprezentacji Haiti nigdy na Haiti nie był ze względu na obecne zamieszanie i sytuację związaną z krajem. Jest tam po prostu niebezpiecznie. Dzisiaj myślimy o Haitańczykach jako zawodnikach, którzy będą reprezentować Haiti, ale wszyscy żyją oczywiście poza wyspą. Podobnie selekcjoner, który nawet nigdy tam nie postawił nogi. Kilka powrotów mamy też na tym mundialu, bo przecież wraca też od 1974 roku po raz pierwszy Demokratyczna Republika Konga. Tak. Wtedy jeszcze jakoś Zair, natomiast z nią też wiąże się piękna historia, bo wielu kibiców, którzy być może nie śledzą afrykańskiej piłki, zobaczy na trybunach człowieka ubranego w niebiesko-czerwony garnitur, który będzie stał na takim specjalnym podejście i przez 90 minut będzie stał na baczność z ręką, prawą ręką, uniesioną w dokładnie takiej pozie, w jakiej pozie stoi pomnik Lumumby, a więc bohatera narodowego Demokratycznej Republiki Konga w Kinshasie. Mhm. Człowiek, który zyskał już wielką sławę na Pucharze Narodów Afryki, podczas każdego meczu swojej reprezentacji właśnie w ten sposób stał. Nie dostał początkowo wizy do Stanów Zjednoczonych, ale dyplomacja Demokratycznej Republiki Konga robi wszystko, żeby mógł się tam znaleźć i ma być włączony do oficjalnego sztabu szkoleniowego Demokratycznej Republiki Konga, tylko po to, żeby dostać tę specjalną, wymaganą wizę i móc dopingować swoją reprezentację tam na miejscu.
0: To faktycznie też bardzo ciekawa, taka już trochę pozapiłkarska historia, też pokazująca właśnie istotę futbolu, zwłaszcza w wydaniu Mistrzostw Świata. To jeszcze tutaj jest z tych drużyn takie dwa zespoły jak Jordania i Uzbekistan, no bo to też duża egzotyka tutaj, no ciężko coś powiedzieć, jaki to może być poziom piłkarski pewnie.
1: Jordania oczywiście zadebiutuje na mundialu, natomiast ona wcześniej 9-krotnie podchodziła do eliminacji i raz była tego bardzo blisko, w 2014 roku, kiedy przegrała baraż w 2014 z Urugwajem. Wtedy Urugwaj pojechał na Mistrzostwa Świata, więc myślę, że to jest zespół, który może parę osób zaskoczyć, ale też nie spodziewam się niczego wielkiego. Więcej spodziewam się natomiast po Uzbekistanie.
0: A to ciekawe.
1: Dla nich to też debiut, natomiast to ciekawa sprawa, bo Uzbekistan do tej pory uznawany był za najbardziej pechowy zespół świata, który już tyle razy był blisko awansu na mistrzostwa, nigdy mu się to wcześniej nie udało i dopiero skorzystał na rozszerzeniu Mistrzostw Świata. Myślę, że na nich zwróciłbym uwagę szczególną, bo mają gwiazdę, jedna gwiazda, zawodnik Manchesteru City, przecież grający w wielkim klubie, będzie ich podporą. Jest tutaj kapitan, który grał kiedyś w Serie A. No, myślę, że poziom sportowy tej reprezentacji będzie zdecydowanie mocniejszy niż Jordanii. To jeszcze chciałbym o jednej reprezentacji, tak, jeżeli mamy czas, bo Republika Zielonego Przylądka to jest też coś, o czym chciałbym wspomnieć. Słuchajcie, tam mieszka mniej ludzi niż w Łodzi. Większość zawodników z kadry urodziła się poza archipelagiem, a piłkarzy pozyskiwano choćby przez różne portale społecznościowe, jak LinkedIn, bo była taka historia Roberto Pico Lopeza. On urodził się w Irlandii, ale ma korzenie właśnie w Republice Zielonego Przylądka i kilka lat temu, kiedy jeszcze poprzedni selekcjoner wysłał do niego maila, ten mail był napisany po portugalsku i wpadł piłkarzowi do spamu. Ten go zignorował i odpisał na niego dopiero po kilku miesiącach, orientując się, że w sumie ktoś właśnie zaprasza go do gry w reprezentacji narodowej. No i dzisiaj ten Roberto Pico Lopez już jest powołany i będzie grał na Mistrzostwach Świata. Gdyby nie odczytał tamtego maila, kto wie, jakby ta historia się potoczyła.
0: No tak, i teraz jeszcze jedna rzecz, bo przecież oczywiście mówimy z sympatią o tych drużynach, które po raz pierwszy, czy też po wielu latach powracają na Mistrzostwa Świata, które nie należą do tych największych, najważniejszych, ale czy myśli pan, że taki mundial, który jest rozszerzony do 48 drużyn, to może być właśnie mundial takich zaskoczeń, że kilku faworytów albo tych, którzy od lat, powiedzmy, grają na mundialu, mogą pożegnać się w fazie grupowej, bo właśnie taki, no, taki niespodziewany sukces osiągnie drużyna grająca po raz pierwszy. Czy to jest w ogóle sportowo możliwe dzisiaj?
1: Myślę, że nie w fazie grupowej, ponieważ rozszerzenie mundialu sprawia, że dzisiaj nawet inkasując w fazie grupowej tylko 2 punkty, cały czas ma się opcję wyjścia z grupy. Czyli nie trzeba nawet wygrać meczu, można 2 zremisować, 1 przegrać i to też może dać wyjście z grupy. Schody zaczną się później, kiedy będzie 1/16, 1/8 i ćwierćfinały. Myślę, że tutaj po drodze w fazie pucharowej jakiś faworyt odpadnie, myślę, że nawet nie jakiś, a kilku. Z tych reprezentacji bardzo egzotycznych, tak jak mówiłem, o poziomie sportowym wymagać wiele od nich nie możemy, ale jestem przekonany, że chociaż jedna reprezentacja z tego drugiego czy nawet trzeciego szeregu jest w stanie namieszać w szeregach tych mocnych zespołów, bo ktoś kogoś zlekceważy. Na każdym turnieju to się zdarza.
0: Tak.
1: Większe reprezentacje czasami podchodzą do tych meczów z tymi mniejszymi na trochę większym luzie, i kogoś to będzie kosztowało punkty, a może i odpadnięcie z turnieju.
0: Tak, bo czasem trochę szkoda zawodników, może zagrajmy drugim składem, bo przecież trzeba oszczędzić kości i powiedzmy zawodników na kolejne trudniejsze mecze już w tej fazie play-off i tu się nagle okaże, że tamci nie mając nic do stracenia wchodzą i tak zmotywowani potrafią nawet wygrać i właśnie trochę zepsuć cały plan na mundial.
1: Otóż to.
0: Parę razy w historii mieliśmy takie przypadki przecież.
1: Jasne, że tak. Kiedyś Francja, mistrz świata z 98 roku, wyszła na mecz w 2002 i przegrała z Senegalem. Wówczas Francuzi absolutnie zawalili całkowicie Mistrzostwa Świata. Takich przykładów było w całej historii zdecydowanie więcej. I ten mundial otwiera furtkę, żebyśmy mieli jeszcze więcej niespodzianek. Te godziny meczów są oczywiście ciężkie dla Polaków, ale jestem przekonany, że jak już ktoś sobie tę nockę zarwie i zobaczy mecz takiej nieoczywistej drużyny, to jeden czy drugi raz mocno się zdziwi, a na pewno przynajmniej uśmiechnie, bo to będzie mundial taki, który będzie miał dużo fajnych historii, niekoniecznie nawet typowo piłkarskich. Każdy gol tych małych drużyn, tych egzotycznych drużyn, no, przez nie będzie świętowany, jak one by zdobywały Mistrzostwo Świata. Ja na to czekam.
0: Tak, no najbliższy taki mecz egzotyczny, patrzę tutaj w harmonogram, Niemcy kontra Curaçao właśnie, to w niedzielę o godzinie 19, więc super pora, żeby w niedzielny wieczór zobaczyć, co się wydarzy.
1: idealna. Już Niemcy, kibice w Niemczech widziałem, że tak sobie zaczynają dywagować. W 2002 grali z Arabią Saudyjską w fazie grupowej. Wtedy wygrali 8-0. Mirosław Kloze wówczas strzelał, zdobywał bramki. Brylował. Dzisiaj nie mają takiego Kloze Niemcy. Mają słabszą, uważam, reprezentację niż wtedy. Natomiast no to będzie ciekawy mecz, bo dla Niemców to jest mecz pułapka. Nie mogą sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów, ba, nawet tak naprawdę na stratę gola. I to jest dla nich pierwszy mecz na turnieju, więc od niego dużo zależy. Każdy trener powie, że pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata jest absolutnie tym kluczowym. Jeżeli tam miałoby się coś wydarzyć, jeżeli tam miałaby nadejść jakaś sensacja, to ten kredyt zaufania dla Niemców będzie dużo, dużo mniejszy. Natomiast tak szczerze mówiąc, serce mówi, że chciałbym, ale rozum podpowiada, że tam nie ma prawa się wydarzyć nic innego niż wysokie zwycięstwo Niemców.
0: No to jeśli mówimy już na koniec jeszcze o mundialu w takim wydaniu już tym końcowym, no to kogo pan typuje na Mistrza Świata? Kto może być tutaj najlepszą drużyną w tym takim bardzo szerokim gronie drużyn?
1: Sercem czy rozumem?
0: No raczej rozumem, powiedziałbym.
1: Myślę, że Francja, mega mocna cały czas ekipa. Zastanawiam się nad Portugalią, szczerze mówiąc. Co będzie w stanie zrobić Portugalia z 40-ponadletnim już Cristiano Ronaldo, ale jak miałbym dzisiaj wskazywać takie zespoły, to pewnie Francja i może paradoksalnie Brazylia, bo ja wiem, że na Brazylię mało kto stawia, ale tak samo było w 2002 roku, kiedy też na nich mało kto stawiał, a oni w znakomitym stylu wygrali 5. Mistrzostwo Świata, więc może dzisiaj bogowie piłkarscy będą trochę przewrotni i tę wielką kiedyś Brazylię uhonorują właśnie podczas tego mundialu.
0: Czyli mistrzostwo albo dla drużyny europejskiej, albo dla drużyny z południowej Ameryki. Taki jakby rozkład mógłby być dla nas najbardziej komfortowy.
1: Tak, myślę, że to jest to, do czego przyzwyczaili się przede wszystkim kibice podczas Mistrzostw Świata. Ja nie wątpię, że tu będą niespodzianki, jestem o tym przekonany. Wiem, że te małe zespoły z drugiego, trzeciego szeregu utrą nosa wielkim, ale jeszcze nie jest czas, żeby zdobywały Mistrzostwo Świata. Myślę, że to się nie wydarzy, co nie znaczy, że to będzie nudny mundial, absolutnie. Mistrzostwa Świata mają to do siebie, że jak się zaczynają, to wtedy dopiero kibic nabiera takiej wielkiej ochoty. Nawet jeżeli teraz trochę sceptycznie niektórzy podchodzą do tych godzin rozgrywania meczów, tak, to jak już się zacznie to szaleństwo, to wpadniemy w ten młyn i przepadniemy.
0: Tak, no i tak też będzie już od kolejnego czwartku, czyli za tydzień o 21:00 Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Adam Kotleszka, kanał sportowy Magazyn Lig Egzotycznych, był gościem w Radiu RMF24. No to dużo emocji panu życzę i do usłyszenia. Dziękuję.
1: Wielka przyjemność zawsze pogadać o egzotycznym futbolu. Pozdrawiam wszystkich.
0: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie.
1: Nazywam się Krzysztof Urbaniak. Witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu moim gościem będzie Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, którego zapytam, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni?
2: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już w niedzielę po 15:00.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: 13:00, redakcja Faktów w gotowości. Zaczynamy. Agnieszka Pietrzak.
4: Zapraszam. Szukaj schronu, to jedno z zaleceń w przypadku zagrożenia z powietrza. Wysłannicy RMF FM pytają o procedury w krajach bałtyckich po incydentach z udziałem dronów. W kraju sprawdzamy pogodę, na ulicach obserwujemy procesję.
5: Chodzili nasi dziadkowie, chodzili nasi rodzice, chodzimy my.
4: Ale tematem numer jeden jednak French Open. Na korcie w Paryżu w turnieju French Open w tej chwili finał gry podwójnej mieszanej z udziałem tenisistki polskiego pochodzenia Gabrieli Dabrowski. Reprezentantka Kanady gra z Evanem Kingiem z USA przeciw włoskiej parze Sara Errani, Andrea Vavassori. A my wierzymy, że do finału w grze pojedynczej kobiet awansuje dziś Maja Chwalińska, ma na to duże szanse. Wielu paryskich obserwatorów przed popołudniowym półfinałowym pojedynkiem Polki z Rosjanką Dianą Schneider tak uważa, a donosi o tym z francuskiej stolicy nasz korespondent Marek Gładysz.
6: Francuskie media podkreślają, że rozgrywki na kortach Rolanda Garrosa są tym razem wyjątkowo pełne zaskoczeń i niespodzianek. Odpadła Iga Świątek i inne znane tenisistki. Rosjanka Diana Schneider pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę, która była uważana za faworytkę, a teraz Chwalińska może pokonać Schneider, bo nietypowa taktyka Polki polegająca na bardzo częstych zmianach rytmu gry zdestabilizowała dotąd w Paryżu wszystkie jej przeciwniczki. Jeżeli Chwalińska awansuje do finału, to według specjalistów zajmie prawdopodobnie 21 miejsce w rankingu najlepszych światowych tenisistek przed French Open, była 114 i otrzymała od organizatorów równowartość ponad 3 milionów złotych.
4: Minister spraw zagranicznych Litwy, Kęstutis Budrys, oświadczył, że niedawne incydenty z udziałem dronów w krajach bałtyckich wpisują się w szerszą strategię Rosji. Jego zdaniem Rosja chce w ten sposób destabilizować demokratyczne państwa. Budrys podkreślił, że Moskwa prowadzi skoordynowane działania, które mają na celu osłabienie bezpieczeństwa europejskiego. Gdyby pojawiły się nowe alarmy o zagrożeniu z powietrza, mamy specjalne procedury, powiedziała naszemu wysłannikowi na Litwę pani Lucyna, przewodniczka po Wilnie. W Faktach sprawdzamy, jak państwa bałtyckie traktują zagrożenie ze wschodu.
7: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić i grupy o tym wiedzą, są uprzedzone, ale nie widzę także i nie czuję żadnego niepokoju.
8: Co pani musi robić?
7: W zależności gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wejść i się schować.
4: Usłyszał w Wilnie nasz wysłannik Piotr Bułakowski.
9: Jaka będzie pogoda?
4: Uwaga na burze na zachodzie i południowym wschodzie Polski. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem i deszczem. W Bieszczadach jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie teraz tam są warunki?
10: Teraz dobre do wędrówek, bo jest dość pochmurno. Dzięki temu nie praży słońce, z chmur nic nie pada, ale do wieczora trzeba się liczyć z miejscowymi opadami i burzami, więc choćby kusiło, lepiej nie porywać się na Przełęcz Orłowicza albo na przepiękny, długi szlak graniczny. Jeżeli burza zastanie nas na szlaku, trzeba pamiętać, że im niżej, tym bezpieczniej. Trzeba się rozdzielić, nie być w grupie, żeby w razie porażenia ktoś miał szansę wezwać pomoc. Trzeba też unikać rzek i strumieni. Najlepiej kucnąć na plecaku w zagłębieniu terenu ze złączonymi nogami i rękami na kolanach. Warto w telefonie mieć aplikację ratunek.
4: O 17:00 burz mogą spodziewać się mieszkańcy Koszalina, Szczecina, Gorzowa Wielkopolskiego, a także Zielonej Góry. Ulicami miast i miasteczek w całej Polsce przechodzą procesje wiernych. W ten czwartek w Kościele Katolickim przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało.
5: Chodzili nasi dziadkowie, chodzili nasi rodzice, chodzimy my. Jest to oddanie cześci Jezusowi, jeżeli ktoś wierzy w Boga. I jest to jedyne święto w roku, które jest tak wspaniałe.
8: co roku tutaj w Rogalinie?
5: Tak, tak? Co roku tutaj.
11: Od urodzenia.
8: O ołtarze podpytujemy dzisiaj, jak się podobają?
5: Piękne, co roku są śliczniejsze. Kiedyś też budowałem, ale to już lata zaległe.
4: Z wiernymi z poznańskiego Rogalina rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy, fascynujące śledztwa, historia, która mrozi krew w żyłach.
2: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku. Wszystko to na Dolnym Śląsku.
3: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
2: Kulisy History Hiking. W piątek po 16 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Mamy 14, czas na fakty w RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Pieniądze zdominują te fakty. Opóźnienia klimatyczne w Polsce mogą nas sporo kosztować, donosi nasza unijna korespondentka. W Szczecinie problemy na dworcu kolejowym.
2: Żadna kasa nieczynna. Remont dworca za tak duże pieniądze w mieście.
1: Dodamy też kwotę, jaką papież Leon XIV miał na swoim koncie w Stanach Zjednoczonych. Możecie być zdziwieni. W Polsce grożą potężne kary finansowe za opóźnienia w polityce klimatycznej. Komisja Europejska pozwała nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak wdrożenia unijnej dyrektywy zaostrzającej limity emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotniczym. Na linii nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnij, o jakie unijne prawo chodzi.
3: Chodzi o dyrektywę, która jest jednym z filarów unijnej polityki klimatycznej i zmusza do brania odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska linie lotnicze. Dyrektywa likwiduje darmowe pozwolenia na emisję, zmuszając linie lotnicze do kupowania uprawnień na rynkowych aukcjach w ramach systemu ETS, czyli handlu emisjami. Termin na dostosowanie minął w grudniu 2023 roku. W Polsce prace legislacyjne się opóźniają, mimo że Bruksela wielokrotnie upominała Warszawę. Ustawa dopiero czeka na zielone światło od rządu. Trybunał może zasądzić zarówno wysoką karę ryczałtową, jak i dzienne grzywny na liczane za każdy dzień dalszego opóźnienia. Wyroku jednak należy się spodziewać nie wcześniej niż za 2 lata.
1: Problemy są na dworcu głównym w Szczecinie. Nie działają kasy biletowe. Uszkodzona została konstrukcja szklanego sufitu i cały dworcowy hol został zamknięty. Bilety można kupić w biletomatach na stacji, a także online. Uruchomiona została też tymczasowa kasa z drugiej strony dworca, ale żeby do niej dotrzeć, trzeba wyjść z budynku i przejść kilkadziesiąt metrów. Podróżni narzekają na chaos i brak czytelnych informacji.
2: Remont dworca za tak duże pieniądze w mieście. Żadna kasa nieczynna. Jest to stresująca sprawa. Kolejki, ludzie rozproszeni. Chaos panuje wielki.
4: Ale starsi ludzie sobie nie radzą, nie? To jest naprawdę mega problem.
5: Przyjeżdżamy specjalnie z Pyrzyc, żeby kupić bilety. Drugi raz odbijamy się od drzwi.
6: Ja to sobie ogarnę. Ale na przykład jakieś starsze osoby?
7: To jest awaria.
6: No ja wiem, że tam jest awaria. I możemy kupić sobie przez aplikację bilet.
8: A chciała pani kupić tutaj w kasie?
6: Tak, w kasie, ale kupię sobie przez aplikację.
1: Usłyszała od podróżnych nasza reporterka Anna Pałamar. Naprawa holu ma się rozpocząć po długim weekendzie. Kierowców w pobliżu Trójmiasta ostrzegamy o problemach. Przy węźle Gdańsk-Południe prawy pas na zjeździe z trasy S7 na S6 w relacji Elbląg-Gdynia blokuje zepsuta ciężarówka. Uważajcie.
9: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Nepalski przewodnik Hilary Dawa Sherpa został odnaleziony żywy na zboczach Monteverestu 6 dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony 52-letni mężczyzna dotarł na najwyższy szczyt świata z brytyjskim alpinistą Chrisem Trollem. W czasie drogi powrotnej stracili ze sobą kontakt. Sherpa został znaleziony dziś rano przez ekipę organizacji zajmującej się oczyszczaniem góry. Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Tej wiosny Monteverest zdobyła rekordowa liczba ponad 1000 osób. 5 wspinaczy niestety zginęło. Niecałe 9 dolarów, czyli równowartość 31 zł otrzymał papież jako zwrot ze swojego nieużywanego już konta w USA. Na nagraniu zamieszczonym na platformie X słychać, jak Leon XIV z rozbawieniem wspomina rozmowę z przedstawicielką banku w USA. Robert Francis Prevost ma 8 dolarów i 65 centów. Oznajmiła mu to podczas niedawnej rozmowy telefonicznej, a kiedy powiedział, że jest papieżem, pracownica banku rozłączyła się. To prawdziwa historia, dodał papież wśród śmiechu obecnych na spotkaniu. Zadziwiające może być także to, że dokument poświadczający wypłatę tej sumy przekazał Leonowi XIV skarbnik stanu Illinois, który w tym celu przybył specjalnie do Watykanu. Do naszego newsroomu w Krakowie już przybył Tomasz Weryński. Zapraszam w imieniu Tomka na fakty RMF FM od 15. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę i życzę udanego popołudnia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: No tak mniej więcej 20 stopni, trochę powyżej, zwłaszcza na zachodzie 24 stopnie. Oprócz takiej jednej wyrwy zimna w centrum kraju Mazowsze, tutaj 15 stopni, 14 nawet w Warszawie, no i jeszcze Zakopane tutaj 13 stopni. Potem to się wyrówna, ale jeszcze właśnie teraz chłodno właśnie w centrum, 25 teraz na zachodzie, a 22 będzie w Warszawie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Wink

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: 15. Tomasz Weryński już w studiu. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, witam.
0: No i słuchamy faktów.
1: Ważne informacje z polskich dróg na początek. Do poważnego wypadku doszło m.in. na drodze krajowej 46 niedaleko Opola. NATO ćwiczy na Bałtyku okręty, lotnictwo i specjalsi na morzu, a w manewrach bierze udział kilkanaście państw sojuszu. A w Paryżu odliczanie do półfinału z udziałem Mai Chwalińskiej, stawką finał wielkoszlemowego French Open. Trzy osoby ucierpiały w wypadku na krajowej 46 w Ozimku niedaleko Opola. Zderzyły się tam dwa samochody. Jeden z pojazdów wjechał w kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych. Do szpitala trafiły dwie osoby podróżujące samochodami. Pieszej nic poważnego się nie stało.
2: Na miejscu cały czas prowadzą działania policjanci oraz zastępy państwowej straży i ochotniczej straży pożarnej, a policja prowadzi wszystkie działania polegające na tym, żeby ustalić, jak doszło do tego zdarzenia oraz udokumentować całe zdarzenie.
1: Przekazał RMF FM starszy kapitan Paweł Kolera z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Policjanci kierują na miejscu ruchem wahadłowo. Uwaga kierowcy na trasie S7 w kierunku Gdańska, między węzłami Elbląg Zachód i Żuławy Wschód, w pobliżu Kmiecina. Po zderzeniu aut jeden z samochodów wpadł do rowu i zapalił się. Jezdnia w stronę Gdańska jest zablokowana. Uważajcie też na krajowej 11 w Wielkopolsce. W Garbarce wypadek z udziałem dwóch samochodów między Obornikami a Rogoźnem. Jedna osoba została ranna, policja kieruje ruchem wahadłowo. Kilkanaście państw sojuszniczych, siły morskie, lotnicze i specjalne. Tak wyglądają tegoroczne morskie manewry NATO pod nazwą Baltops. Na linii nasz specjalny wysłannik do Talina Maciej Sołtys. Maćku, co dokładnie będą ćwiczyć marynarze?
3: Przede wszystkim szybkie reagowanie i współpracę z sojusznikami. Manewry obejmują niemal cały Bałtyk. Od cieśniny Skagerrak aż po Zatokę Ryską i zachodnie wybrzeże Estonii. Ponad 20 okrętów NATO wypłynęło w morze i wspólnie z lotnictwem będzie ćwiczyć m.in. śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych. W manewrach bierze udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw. Dla Estończyków te manewry to jest niejako kontynuacja ćwiczeń obronnych, które zakończyły się dosłownie kilka dni temu. W czasie operacji pod hasłem Kevat Torm, wiosenna burza, siły obronne Estonii ćwiczyły obronę wybrzeża oraz zwalczanie dronów. Testowały m.in. polskie wyrzutnie piorun. Z portu w Talinie Maciej Sołtys.
1: Rośnie napięcie przed półfinałowym meczem Mai Chwalińskiej z Rosjanką Dianą Schneider na wielkoszlemowym turnieju French Open. Spotkanie rozpocząć się ma za około 2 godziny, choć może się znacznie opóźnić. Będzie je oglądał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, na kogo stawiają paryżanie?
4: Większość z tych, z którymi rozmawiałem, stawia na Polkę z prostej przyczyny. Jej nietypowa taktyka, to znaczy częste zmiany rytmu gry, zdestabilizowała dotąd wszystkie przeciwniczki na prestiżowym francuskim turnieju. To może być rok Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Tym bardziej, że najlepiej dotąd notowane zawodniczki odpadły już z rozgrywek. Mam wrażenie, że Polka jest w świetnej formie. Widziałem, jak grała wczoraj. Dzisiejszy mecz to będzie pojedynek dwóch zupełnie różnych zawodniczek. Rosjanka to siła uderzeń, a Polka to przemyślana taktyka i spryt, tłumaczy mi jeden z paryskich kibiców. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu Marek Gładysz.
1: Zanim Maja Chwalińska wyjdzie na kort Filipa Szatiera w Paryżu, rozegrane będzie inne półfinałowe spotkanie. Za chwilę rozpocznie się mecz Marty Kostiuk z Mirrą Andrijewą. Na dworcu głównym w Szczecinie dziś duży ruch. Dokąd mieszkańcy wyjeżdżają na długi weekend? Pytała nasza reporterka Anna Pałamar.
5: Wyjeżdżają?
6: Około brzegu.
5: Plaża, zwiedzanie,
6: raczej
5: latarnia.
6: Nie, bo pogody takiej nie będzie, ale wiadomo, jak to nad morzem, przyjemnie.
7: Idziemy na wakacje, wylądujemy na słoneczko.
8: Wracamy jutro, jedziemy do Kalisza.
5: I jakie plany w Kaliszu?
8: No zupełnie nieromantyczne, odbieramy auto niestety i to całe prawo, ale jedziemy wcześniej, żeby trochę pozwiedzać przy okazji.
9: Jestem na długim weekendzie właśnie. Przyjechaliśmy z Zabrza do Świnoujścia, tam pojeździliśmy trochę, no i dzisiaj przyjechaliśmy pozwiedzać.
1: Na szczeciński dworzec warto przyjść ze sporym zapasem czasu. Co najmniej do końca tygodnia nie będą działać tam kasy biletowe w dworcowym holu.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Jest godzina 16, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Tomasz Beryński.
1: Poważne utrudnienia na trasie S7 na Pomorzu po Karambolu. Korek ma już około 5 kilometrów. Potem Ukraina i tragiczny bilans rosyjskiego ataku. Nie żyje 9 osób, dziesiątki rannych. A w Polsce czekamy na mecz Mai Chwalińskiej w półfinale French Open. Kibice pełni nadziei na sukces Polki.
2: Myślisz, że będzie finał?
3: Będzie, tak.
1: Wybiła 16, to fakty RMF FM. Ponad 5 kilometrów ma już korek na ekspresowej siódemce na Pomorzu na jezdni w kierunku Gdańska. W faktach informowaliśmy Was o karambolu na trasie z Elbląga w stronę Trójmiasta. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Radkowski. Witamy,
4: tak jest,
1: Michał,
4: dobra, witam.
1: Co się wydarzyło?
4: Po 14 na wysokości Kmiecina, to jest miejscowość przed Nowym Dworem Gdańskim, zdarzyło się 5 osobówek. Jeden z samochodów wylądował w rowie i się zapalił. Auto spłonęło. Na szczęście nikt nie został ranny. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Gdańska. Potężny korek utworzył się na odcinku między dwoma węzłami Elbląg Zachód i Żyławy Wschód. Służby przewidują, że utrudnienia na tej trasie potrwają jeszcze godzinę.
1: Uważajcie też na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Grudziądz i Lisewo samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest lewy pas w stronę Łodzi. 9 osób zginęło, a 42 zostały ranne w rosyjskich atakach na obwody Doniecki, Charkowski i Sumski. Rosjanie użyli rakiety balistycznej Iskander oraz niemal 300 dronów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza poinformowała o zestrzeleniu 264 bezzałogowców. Najwięcej ofiar odnotowano w obwodzie Donieckim. Zniszczone zostały budynki mieszkalne i obiekty cywilne.
5: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
1: Przed Mają Chwalińską najważniejszy dzień w karierze. Polka powalczy dziś o finał wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w stolicy Francji. Kibice są pełni wiary w możliwości tenisistki.
2: Czy będziesz Mai Chwalińskiej dzisiaj kibicował?
3: Tak, będę. Właśnie z tatą i z moim bratem i z mamą.
2: I co, myślisz, że będzie finał?
3: Będzie, tak.
2: Jaki wynik obstawiasz?
3: Obstawiam, że pierwszego może przegra 6-3, drugi 6-4, trzeci 6-4.
1: Usłyszała od ucznia szkółki tenisowej ze Szczecina nasza reporterka Anna Pałamar. Maja Chwalińska wejdzie na kort Filipa Szatira po zakończeniu innego półfinałowego pojedynku. Ukrainka Marta Kostiuk mierzy się właśnie z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Pierwszy set zdominowała rosyjska tenisistka, wygrywając go 6-1. Choć w Polsce w uroczystość Bożego Ciała odbywają się dziś tysiące procesji eucharystycznych, ta jest jedyna w całym kraju. Ze Smoszewa na Mazowszu w ponad 17-kilometrową podróż Wisłą wyruszyły dziesiątki łodzi w wodnej procesji.
6: Jesteśmy tak blisko natury, że się nie da, a w ogóle bliskość natury powoduje, że jesteśmy blisko Boga.
7: Bardzo malowniczo, w zeszłym roku mnóstwo łodzi brało w niej udział. Silny wiatr wzmagał wrażenia. Naprawdę było to bardzo widowiskowe.
8: Spełnienie moich marzeń. Pierwszy raz brałam udział w ubiegłym roku, także czekam z utęsknieniem na przyszły rok już.
1: Usłyszał reporter RMF FM Michał Krasoń. Trasa prowadzi do Czerwińska nad Wisłą, gdzie procesja ma dotrzeć po godzinie 18.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku najczarniejsze lato w historii Australii. Pożar buszu na przełomie 2019 i 2020 roku. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 16 w radiu RMF24 i na rmfon.pl. Oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: sportowe emocje bardzo duże i o tym w faktach RMF FM. Jest 17:00, z nami Tomasz Weryński.
1: Mirra Andrijewa, rosyjska tenisistka, pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk i zameldowała się w finale French Open. Zatem to może być rywalka Maji Chwalińskiej, jeśli Polka pokona Dianę Schneider w półfinale, który wkrótce się rozpocznie. W faktach meldunek korespondenta RMF FM z Paryża. Za chwilę też wieści z Bliskiego Wschodu, a także nie lada atrakcja w Bieszczadach. Maja Chwalińska kontra Diana Schneider. W Paryżu za chwilę rozpocznie się pojedynek Polki z Rosjanką o finał wielkoszlamowego turnieju Rolanda Garrosa. Mecz będzie oglądał korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy cię, Marku.
2: Witam serdecznie.
1: Czego możemy się spodziewać po tym spotkaniu?
2: Paryscy komentatorzy podkreślają, że Diana Schneider jest bardzo groźną przeciwniczką. Przypomnijmy, że w ćwierćfinale wyeliminowała ona niespodziewanie faworytkę tegorocznego French Open, Białorusinkę Arynę Sabalenkę, i zajmowała przed turniejem dużo lepsze miejsce w rankingu najlepszych tenisistek niż Polka, więc teoretycznie na papierze może być uważana za faworytkę dzisiejszego pojedynku z Mają Chwalińską, ale ta ostatnia przyzwyczaiła nas już do tego, że pokonuje wszystkie przeciwniczki, które są teoretycznie bardziej doświadczone i zdobyły więcej tenisowych laurów. Miejmy więc nadzieję, że tak będzie i teraz. Paryscy obserwatorzy czasami sugerują, że zawodniczka z Bielska-Białej sprawia wrażenie tenisistki, której nikt nie jest w stanie zatrzymać. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Dziękujemy, Marku. Pierwszą finalistkę French Open już znamy. Została nią Rosjanka Mirra Andrijewa, która pokonała Ukrainkę Martię Kostiuk w dwóch setach 6-1, 6-3. To spotkanie oglądał Cezary Dziwiszak z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku. Andrijewa wyraźnie dominowała w tym meczu.
3: Tak, i przyznam szczerze, że to jest szokujące dla mnie rozstrzygnięcie, bo pamiętam, jak Marta Kostiuk ograła Igę Świątek. Bardzo wyraźnie zmiotła z kortu niestety naszą zawodniczkę, a teraz została dosłownie zmieciona. O wyniku już mówiłeś. To potrwało niespełna godzinę i 20 minut. Marta Kostiuk wyglądała na zmęczoną, a pamiętajmy, że ona wygrała 17 spotkań z rzędu. Wygrała wszystkie mecze w tym sezonie, jak dotąd oczywiście, na mączce. Zatem można było się spodziewać, że to Ukrainka tutaj jest główną kandydatką do zwycięstwa. Wyszło inaczej. Mirra Andrijewa jest w finale.
1: Czarku, a co wiemy o innej rosyjskiej tenisistce Dianie Schneider, która jest przeciwniczką Maji Chwalińskiej?
3: No już Marek o tym mówił, ja zatem przejdę do szczegółów. 22-latka, więc trochę młodsza od Maji Chwalińskiej. 18 w światowym rankingu. Wygrała w karierze 7 turniejów rangi WTA. W wielkich szlemach najdalej doszła do czwartej rundy US Open przed 2 laty. A co do stylu gry, no to jest trochę taka jak poprzednie rywalki Mai.
4: Diana Schneider to nie jest taka tenisistka jak choćby Mirra Andrijewa. Ona nie potrafi czarować. To jest tenisistka siłowa, regularna, oczywiście na bardzo wysokim poziomie, potrafiąca generować naprawdę bardzo dużą siłę, ale też mająca duże momenty zawahania. Przede wszystkim dość słabo poruszająca się na korcie. A akurat poruszanie się po korcie to jest ogromny atut Mai Chwalińskiej, jak ona tę geometrię kortu właściwie wykorzysta. Do tej tenisowej matematyki może Diana Schneider dzisiaj nauczyć, a przynajmniej przetestować.
3: Oby tak było. Mówił o tym Żelisław Żyżyński z Kanałem Plus Sport, z którym jeszcze będziemy się łączyć. I jeszcze jeden powód dorzucę, dla którego warto dzisiaj wesprzeć mocno naszą tenisistkę. Diana Schneider popiera reżim Władimira Putina w Rosji i przyjęła od niego order, zresztą podobnie jak Mirra Andrijewa. Spotkanie rozpocznie się lada chwila. Obie tenisistki już na korcie.
5: Aktualny obraz faktów.
1: Hezbollah odrzucił propozycję zawieszenia broni z Izraelem wynegocjowaną przy mediacji Stanów Zjednoczonych, podała agencja AFP, powołując się na przedstawiciela organizacji. Wcześniej prezydent Libanu mówił, że rozejm może wejść w życie w ciągu doby, jeśli zaakceptują go wszystkie strony. Przypomnijmy, izraelska armia od marca prowadzi ofensywę na południu Libanu przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi. Dodatkowe kursy uruchomiła w długi weekend Bieszczadzka Kolejka Leśna. Podczas przejażdżki, która wraz z postojem trwa 2 godziny, można z bliska podziwiać dziką przyrodę Bieszczad. Atrakcja przyciąga wielu turystów, większość jest tu pierwszy raz.
6: Tą kolejką pierwszy raz.
7: No trzeba spróbować, przyjechaliśmy w Bieszczady.
8: Z daleka?
7: Z Poznania.
8: Czego się pani spodziewa?
6: Wrażeń, pięknych widoków.
9: Pięknych widoków.
10: Co można zobaczyć? Las, drzewa, rzekę, może jakieś zwierzątka się trafiają, jelenie.
8: I to wszystko z bliska, na wyciągnięcie ręki.
10: Dokładnie, tak.
8: I jak lizak jest podniesiony, to można jechać.
11: Można jechać. Kierownik pociągu daje maszyniście sygnał odjazd i pociąg rusza.
12: 01 odjazd.
1: A w kolejce do kolejki był reporter RMF FM Dominik Smaga, z którym będziemy się jeszcze łączyć w kolejnych faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: I jest taki miszmasz na mapie pogodowej, tutaj widzę, są i burzowe chmurki, i chmury, i troszkę słonka też, ale rzeczywiście troszkę. Dzisiaj jest pochmurny dzień zdecydowanie i lokalnie mogą pojawić się burze, zwłaszcza na północy, na Dolnym Śląsku, na południowym wschodzie i na północnym wschodzie, także uważajcie na siebie. Teraz mamy 19 stopni w Koszalinie, 22 w Zielonej Górze i 22 w Lublinie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura.
12: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Mroczne tajemnice III Rzeszy.
2: Fascynujące śledztwa.
1: Historia, która mrozi krew w żyłach.
3: Kulisy History Hiking. Tu odsłaniamy ciemną stronę historii XX wieku.
1: W tym tygodniu porozmawiamy o tajnej fabryce III Rzeszy oraz niezwykłym znalezisku. Wszystko to na Dolnym Śląsku.
2: Mateusz Kudła i Maciej Regewicz, zapraszamy.
3: Kulisy History Hiking. W piątek po 16 w radiu RMF24 oraz na rmfon.pl i kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Na zegarach już 18:00, emocje na Rolandzie Garrosie bardzo duże. Szczegóły w faktach RMF FM, Tomasz Weryński.
1: Gem za gem, prawdziwa wojna nerwów w polsko-rosyjskim półfinale wielkoszlemowego French Open. Maja Chwalińska gra z Dianą Schneider. Na korcie Filipa Szatiera w Paryżu jest korespondent RMF FM. Potem w faktach sprawa śmierci 18-latka polskiego pochodzenia po interwencji brytyjskiej policji. Mamy też wieści z Frankfurtu, doszło do groźnego incydentu na lotnisku. Zacięty pojedynek Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider na korcie Filipa Szatiera w Paryżu. Od niemal godziny Polka walczy z Rosjanką o finał wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. W pierwszym secie na tę chwilę 5-5. Mecz ogląda paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Witamy ponownie, Marku. Jak przebiega to spotkanie?
2: Na razie pojedynek jest dosyć wyrównany. Często Polka gra jednak dużo lepiej. Dzieje się tak, kiedy mistrzowsko zmienia ona rytm gry, co destabilizuje Rosjankę. Diana Schneider próbuje niekiedy stosować tę samą taktykę, ale wychodzi jej to dużo gorzej. Czasami Rosjanka próbuje narzucić Maji Chwalińskiej długie, siłowe wymiany piłek. Wtedy trochę kłopotów ma raczej zawodniczka z Bielska-Białej, ale paryscy komentatorzy przypuszczają, że dalsza część meczu może wyglądać tak, jak poprzednie pojedynki wygrywane przez Chwalińską. Sugerują, że Polka powoli, cytuję, snuje pajęczynę wokół przeciwniczki, coraz bardziej męcząc tę ostatnią zmianami rytmu gry, aż w końcu przeciwniczka wpada w tę pajęczynę jak mucha i już nie potrafi się z niej wyrwać. Miejmy nadzieję, że będzie taki. Tym razem trzymajmy kciuki. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. Kolejny meldunek z Paryża w faktach o 19:00. Ostrzegamy kierowców z Lubuskiego przed utrudnieniami na autostradzie A18. W pobliżu Chełmicy samochód uderzył w bariery. Między węzłami Olszyna a Żary Zachód w kierunku Legnicy przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Brytyjski Niezależny Urząd do Spraw Postępowania Policji ma zbadać, czy policjanci w trakcie aresztowania studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka kierowali się rasizmem. Raniony nożem 18-latek zmarł skuty kajdankami, mimo że to on był ofiarą 23-letniego napastnika. Do ataku doszło pod koniec roku, ale o sprawie zrobiło się głośno po tym, jak policja opublikowała nagranie z kamery nosobnej. Widać na nim brak reakcji policjantów na słowa 18-latka o tym, że został zraniony nożem i ma trudności z oddychaniem. Mundurowi aresztowali go i kuli kajdankami. Chwilę później mężczyzna zmarł. Jego zabójca został w poniedziałek skazany na dożywocie. Po tej tragedii funkcjonariusze nie zostali zawieszeni, ale jak zapewnia brytyjska policja, nie pełnią obecnie służby na pierwszej linii. Groźny incydent na lotnisku we Frankfurcie. Kilkoro pracowników niemieckiego przewoźnika Lufthansa zostało rannych w wypadku Boeinga 787. Na płycie postojowej zapadło się przednie podwozie samolotu. Jak to wyglądało, możecie zobaczyć na filmie, który mamy na rmf24.pl. Na pokładzie maszyny nie było pasażerów.
3: Długi weekend w faktach RMF FM.
1: Krakowskie Przedmieście, reprezentacyjna ulica w Warszawie, od dziś znów jest deptakiem. I tak będzie we wszystkie weekendy do końca lipca. Z ulicy zniknęły autobusy i taksówki. Wielu przechodniów było zaskoczonych tą zmianą.
4: Jak się idzie środkiem krakowskiego Przedmieścia?
5: Wspaniale.
4: A czemu pani schodzi na chodnik?
5: A mogę iść środkiem?
4: No pewnie, że tak. Od dzisiaj
5: środkiem.
4: To jest deptak.
5: Od dzisiaj idę środkiem.
4: Czuje się pani jak autobus, który codziennie tędy przemierza drogę?
5: Może nie jak autobus, ale jako dzisiaj najważniejsza osoba, bo idę z pięknego spotkania, więc dla mnie to jest dzień radosny.
4: Czemu pani chodnikiem idzie, a nie środkiem krakowskiego przedmieścia?
6: A no bo tak jestem nauczona chodzić chodnikiem, a nie ulicą.
4: Kwestia przyzwyczajenia.
6: No i bezpieczeństwa.
4: Ale dzisiaj bardzo bezpiecznie, bo od dzisiaj to jest deptak, więc można śmiało środkiem przejść.
6: Idziemy? Pan pyta, dlaczego chodzimy chodnikiem, a nie środkiem?
7: Ja za żoną chodzę.
4: Żona winna.
6: No myślałam jak zawsze.
1: Na przechodniów na krakowskim przedmieściu w Warszawie zagadywał nasz reporter Michał Radkowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu moim gościem będzie Franciszek Ostaszewski, Instytut Psychologii Uniwersytetu SWPS, którego zapytam, dlaczego ciągle jesteśmy zmęczeni?
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Już w niedzielę po 15.
1: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
2: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: ważne informacje drogowe, ale także te dla kibiców. Od tego zaczniemy fakty RMF FM w studiu. Tomasz Weryński, jest 19.
1: W Paryżu oglądamy dziś kinowy tenis. Półfinałowe starcie Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider. Pełne emocji i zwrotów akcji. Polka wygrała w pierwszym niezwykle emocjonującym secie. Trwa druga partia. Za chwilę w faktach również informacje z trasy S7 w Pomorskiem. Ponownie zajrzymy też w Bieszczady w poszukiwaniu ukrytych skarbów. Maja Chwalińska wygrała w pierwszym secie w półfinale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider po zaciętym tiebreaku 7-6. Trwa druga partia meczu. Obecnie prowadzi Rosjanka 4-3. Spotkanie ogląda paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, z którym ponownie łączymy się w
2: Witam
1: faktach.
2: Ponownie.
1: Witamy Marku. Jak oceniasz początek drugiego seta?
2: Chwalińska znowu gra raczej lepiej niż Diana Schneider, choć popełnia trochę błędów i wynik jest dosyć wyrównany. Polka zachwyca jednak obserwatorów śmiałością, zmianami rytmu i precyzją niektórych zagrań. Zbiera zresztą często gromkie oklaski publiczności. Paryscy komentatorzy są coraz bardziej zachwyceni jej grą i pełni entuzjazmu. Sugerują, że wprost doprowadza ona czasami Rosjankę do szału. A Polka z pokerową twarzą rozsyła piłki na prawo, na lewo, tuż za siatkę albo daleko w głąb kortu. Tutejsi obserwatorzy podkreślają, że jest to, cytuję, szefową na głównym korcie kompleksu Rolanda Garrosa. Oby tak dalej do finału, chciałoby się powiedzieć. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: 77 minut trwał pierwszy, wygrany przez Maję Chwalińską set w meczu z Dianą Schneider. Przeanalizował go Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku. Co przesądziło o zwycięstwie Polki?
3: Ja myślę, że jednak ważniejsze są te rzeczy niewymierne, czyli wytrwałość, determinacja. To, co decydowało przecież o zwycięstwach Mai w poprzednich meczach. Chwalińska przegrywała w tiebreaku już 2-4. Pamiętajmy o tym. Ja zaczynałem, przyznam, tracić nadzieję, bo wydawało się, że Schneider jest na fali. A jednak Maja zdołała wrócić i wygrać kolejne kilka podań z rzędu i całego seta.
4: Kilka razy szczęście tańczyło, można powiedzieć, na siatce, w sensie wręcz dosłownym. Ta jedna piłka w tiebreaku, która dwa razy się od taśmy odbiła i spadła ostatecznie na stronę Diany Schneider, mogła być tą decydującą, która gdzieś tam w głowach jednej i drugiej tenisistki dużo zmieniła, ale Maja wytrzymała tego seta i tenisowo, i psychicznie, i co najważniejsze, fizycznie.
3: Mówił Żelisław Rzeżyński z Kanał Plus Sport. Jeszcze co do tej psychiki, no to zazdroszczę Mai przycisku wyłącz, który najwidoczniej w głowie Mai, którego musiała po prostu użyć przed tym emocjonującym tiebreakiem. Jest jeszcze jedna rzecz rzeczywiście wymierna. Rosjanka uderza bardzo mocno, gra siłowo, to już wiemy. Ryzykuje, ale i to jest naturalna konsekwencja takiej gry, popełnia niewymuszone błędy. 30-16, czyli prawie dwa razy więcej niż Maja Chwalińska, to może zdecydować. A teraz mamy już drugiego seta. 4-3 prowadzi Schneider, ale serwować będzie Maja Chwalińska.
1: Akcja gaśnicza na trasie S7 w pobliżu miejscowości Kmiecin w Pomorskiem. Płonie tam samochód osobowy w kierunku Gdańska między węzłami Elbląg, Zachód, a Żuławy Wschód. Przejedziecie teraz tylko jednym pasem. Czeski premier Andrzej Babisz uważa, że to niemiecki kanclerz Friedrich Merz powinien w imieniu Unii Europejskiej prowadzić rozmowy dotyczące zakończenia wojny w Ukrainie. Zdaniem Babisza Donald Trump skupia się teraz głównie na sytuacji na Bliskim Wschodzie. Merz proponuje m.in. specjalny status Ukrainy w Unii Europejskiej oraz unijne gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. W faktach ponownie zabieramy Was na długi weekend w Bieszczadach, w których kryją się też mniej znane atrakcje, jak choćby najgrubsza w Polsce jodła. Drzewo odwiedził reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jodła jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swoje rozmiary.
5: Wyjątkowy jest też jej wiek, bo ma jakieś 260 lat. Czyli rosła, gdy w Polsce rządził król Stanisław August Poniatowski, za oceanem nie było Stanów Zjednoczonych, a Antarktyda czekała na odkrycie. Żeby zobaczyć jodłę, trzeba, jadąc z Cisnej w kierunku Baligrodu, zjechać w prawo we wsi Jabłonki. Na końcu jest parking, dalej pół godziny pieszo, lekko pod górkę, da radę nawet z dzieckiem. A co do rozmiaru, Lasumiła ma tyle wzrostu, co 10-piętrowy wieżowiec i ponad 5 metrów obwodu. Potrzeba kilku osób, żeby ją objąć, a nie zaszkodzi próbować, bo podobno jej przytulanie przynosi szczęście, a na pewno jest miłe. Jak otaczający ją rozśpiewany ptaka Milas.
1: Do Bieszczad jeszcze wrócimy w faktach RMF FM. Powiemy Wam, gdzie jest idealne miejsce do nocnego oglądania gwiazd.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: temat na wieczór i jest jeden o tym w faktach RMF FM. Jest to 20. Tomasz Baryński.
1: Paryski sen Mai Chwalińskiej trwa. Polka awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Publiczność zgromadzona wokół kortu Filipa Szatiera oszalała po ostatniej akcji meczu, no bo był to wybitny pokaz tenisowej sztuki, ale lepsza była dziś Polka i to ona zagra w sobotę o tytuł mistrzyni Roland Garros. Jestem bardzo szczęśliwa, mówi Maja Chwalińska, finalistka wielkoszlemowego turnieju French Open. Polka pisze historię, pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. Okrzyki radości na korcie Filipa Szatiera towarzyszyły wygranej Mai Chwalińskiej. W pomeczowym wywiadzie Polka przyznała, że czuje się jak we śnie. Staram się zachować spokój, bo wiem, że to najlepsza droga dla mnie. To mi pomaga grać w mój najlepszy tenis, ale wiecie, próbuję to robić, ale w środku jest burza, uwierzcie mi. Finał, w którym Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andrzejewą w sobotę. Czy Polka szykuje jakąś tajną broń? Rozegrałem tu już z 8 meczów albo więcej, tak więc nie mam żadnych sekretów. No tak, ale trochę oglądałam Mirrę. Grała już wcześniej przed nami, oglądałam jej grę, no i cóż, to było niesamowite. Dla mnie to kolejne wspaniałe doświadczenie. Na pewno dam z siebie wszystko, to finał wielkiego szlema. Mówiła Maja Chwalińska.
2: Sensacja na korcie.
1: Historycznym momentem nazywa się w Paryżu awans Mai Chwalińskiej do finału turnieju na kortach Rolanda Garrosa. W faktach ponownie łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładeszem, który witam oglądał mecz Polki. Marku, witamy. Przypomnij, co działo się na głównym korcie Rolanda Garrosa po wygranej Mai Chwalińskiej.
3: Przede wszystkim była burza oklasków, zmęczona Maja Chwalińska położyła się na korcie, później rozpłakała się ze szczęścia, zakrywając twarz dłońmi. To były niezwykle wzruszające chwile. Paryscy obserwatorzy podkreślają, że Polka jest pierwszą zawodniczką, która awansowała do finału French Open, przechodząc najpierw przez kwalifikacje. Jest to więc historyczny wyczyn. Do tego stoczyła ona już na kortach Rolanda Garrosa aż 9 pojedynków, przegrywając tylko jednego seta. To również niezwykły wyczyn. Tej nowej gwieździe tenisa już należą się ogromne gratulacje, a to być może dopiero początek, bo przed nią możliwość znalezienia się w sobotę na najwyższym stopniu podium prestiżowego francuskiego turnieju. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Maja Chwalińska została pierwszą kwalifikantką w historii, która doszła do finału Rolanda Garrosa. Ponownie z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
4: Dzień dobry.
1: Jak wysoko Polka awansuje w rankingu tenisistek?
4: Patrzę teraz na ranking na żywo. 21 miejsce, a wiecie państwo, która była wcześniej? 114 przed tym turniejem. Ale kto w ogóle będzie o tym za chwilę pamiętał? Liczyła tam Maja mecze. Który to był jej mecz? Wyliczyła 8, ja powiem nawet lepiej. 9. 10 będzie w sobotę, to będzie finał w Paryżu. Nieprawdopodobne, ma prawo być zmęczona. To spotkanie potrwało ponad 2 godziny, 2 godziny 7 minut. Ja nie pamiętam takiego dwusetowego meczu. Zazwyczaj tyle trwają trzysetowe spotkania. Niesamowite, naprawdę. Posłuchajmy jeszcze komentarz Żelisława Rzeżyńskiego z Canal Plus Sport.
5: Tak sobie myślę, że jeśli na Sorbonie wprowadzą przedmiot gra na mączce, to myślę, że zajęcia będą się musiały odbywać w języku polskim, a wykładowczyniami będą Iga Świątek i Maja Chwalińska, bo to jest po prostu Roland Garros, jeśli patrzymy na to wszystko. Co zdecydowało, że Maja pokonała dzisiaj Dianę Schneider? Myślę, że serce. Wielkie, wielkie, niesamowite serce do walki, serce wojowniczki.
4: Absolutnie. Niewymuszone błędy. Zdecydowanie na korzyść, na niekorzyść raczej Rosjanki. 36-17. To na pewno też w wymiernej skali ostatecznie zdecydowało. A popisem była gra przy siatce Mai Chwalińskiej. 71% wygranych akcji. Te skróciki, te slajsy. Czekamy na sobotę i wydaje się, że Maja Chwalińska po prostu musi być sobą w tym wielkim finale z Mirą Andrzejewą. Tu już nie ma sensu nic zmieniać. Będziemy czekać na wielki finał.
1: Zdecydowanie tak. Polecamy wam naszą stronę rmf24.pl. Tam szczegółowa relacja z meczu Mai Chwalińskiej, a także opis niezwykłej drogi do finału wielkoszlemowego French Open na kortach Rolanda Garrosa. A kolejne fakty RMF FM już o 21:00. Zapraszamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: za oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 13 w radiu RMF 24.

0: 21 na zegarach, to czas na fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
1: Maja Chwalińska pokonała w niezwykle emocjonującym meczu Rosjankę Dianę Schneider w półfinale wielkoszlemowego French Open. No i zaczynamy już myśleć o tym, co czeka Polkę w sobotę. O 15 w tenisowym sercu Paryża Maja zmierzy się w finale. Znów z Rosjanką, tym razem z Mirrą Andrzejewą. W faktach również przełom w sprawie Wołynia. Ukraina zgadza się na ekshumację. Szczegóły za moment. Mirra Andrzejewa będzie przeciwniczką Mai Chwalińskiej w finale wielkoszlemowego turnieju French Open. Mecz zaplanowano na sobotę. Polka przyznała, że oglądała wcześniej mecze Rosjanki i jest pod wrażeniem jej gry, ale da z siebie wszystko.
2: Mam nadzieję też, że będę w stanie to celebrować. Na pewno będzie stres, będę chciała to oczywiście wygrać. Na pewno dam z siebie wszystko. Gorąco zapraszam wszystkich kibiców do oglądania, do kibicowania, do trzymania kciuków.
1: Zachęcała w wywiadzie dla Eurosportu Maja Chwalińska. Przypomnijmy, Polka zagwarantowała sobie awans do finału wygranym meczem z Rosjanką Dianą Schneider, którą pokonała w dwóch setach 7-6, 6-4. Maja Chwalińska podbiła serca publiczności na kortach Rolanda Garrosa. Jej świetna gra w półfinałowym pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider zachwyciła wielu paryskich kibiców. Na łączach z nami ponownie Marek Gładysz, korespondent RMF FM w Paryżu. Marku, francuska publiczność stawia na polską zawodniczkę także w sobotnim finale French Open?
3: Zdecydowana większość paryskich kibiców, z którymi rozmawiałem, już widzi Maję Chwalińską na najwyższym stopniu podium. Imponuje im zresztą nie tylko świetna taktycznie gra Polki, ale również jej niezwykła odporność fizyczna i psychiczna. Sądzę, że ma jak najbardziej szansę na wygraną. Mimo, że turniej na kortach Rolanda Garrosa jest trudny i męczący, tłumacz mi jeden z nich. Po dzisiejszym długim półfinałowym meczu Chwalińskiej możemy się spodziewać, że finałowy pojedynek będzie również bardzo długi, a wiemy, że Polka świetnie wytrzymuje długie bitwy na korcie, mówi mi jego kolega z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję Chwalińską. Relację naszego korespondenta Marka Gładysza usłyszycie w faktach RMF FM, a na naszej stronie rmf24.pl przeczytacie o drodze do sukcesu polskiej tenisistki.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Ukraina zgodziła się na ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych we Lwowie. Decyzję ogłosił szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Auforow. W faktach teraz nasz reporter Michał Radkowski. Michale, gdzie będą prowadzone prace?
5: Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko-Wielkie. Obecnie to ulica Warszawska we Lwowie. Tam pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku. Drugie miejsce to gmina wiejska Riwne w rejonie kowalskim obwodu wołońskiego. Tam pochowani są mieszkańcy dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku. Zgodę na ekshumację wydała Państwowa Komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła pod opiekę ratowników po upadku z dużej wysokości na Rysach. Została przetransportowana do zakopiańskiego szpitala. Akcję TOPR utrudniały bardzo trudne warunki pogodowe, gęsta mgła i niski pułap chmur. W akcji ratunkowej brało udział około 30 ratowników. To tradycja pielęgnowana od kilkudziesięciu lat, ale nie wiadomo, kto przejmie jej podtrzymywanie. Budowanie ołtarzy z okazji uroczystości Bożego Ciała w wielu miejscowościach jest praktykowane przez te same grupy osób. Jak mówią już doświadczone parafianki, coraz mniej osób bierze udział w kultywowaniu tej tradycji.
6: No, ale nie ma chętnych.
7: Musimy proboszczowi zaproponować, że przyjdzie taki moment, żeby podzielić te opcje właśnie, że tutaj znaleźć parafia liczy trzy wsie, żeby tak zrobić, że może kreatywnie ulica na przykład, nie wiem, Szkolna, Kosynierów ubiera ołtarz pierwszy, ulica Nowa, Podlesie ubiera ołtarz drugi i tak co roku, żeby zmieniać, bo no jest nas bardzo dużo i fajnie, żeby każdy jakiś wkład włożył w przygotowanie tego Bożego Ciała. My jak najbardziej z racji tego, że ołtarz jest jakby wyznaczony już wiekowo u nas przed domem rodziców, to oczywiście możemy zaoferować pomoc, ale fajnie, żeby ktoś ze świeżym pomysłem też przyszedł, coś zmienił i tutaj jakby swoją inicjatywę też wniósł.
1: Z mieszkankami podpoznańskiego Rogalina rozmawiał dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24.

0: Zbliża się godzina 22. Posłuchajmy razem faktu w RMF FM. Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
1: Finałowe starcie o koronę French Open będzie arcytrudnym zadaniem dla Maji Chwalińskiej. Po drugiej stronie siatki na korcie Filipa Szatira w sobotę stanie Rosjanka Mirra Andrzejewa. Polka ma jasny cel.
2: Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Poza tym polski IPN potwierdza zgodę Ukrainy na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu, mówi o sobotnim finale French Open Maja Chwalińska. Dziennikarze na konferencji prasowej pytali Polkę, co sądzi o swojej przeciwniczce, którą będzie Rosjanka Mirra Andrzejewa.
2: Gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. No, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
1: Dzisiejszy wygrany mecz z Dianą Schneider był 9. spotkaniem rozegranym przez Polkę na turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska przyznała, że wieczorem zamierza celebrować to zwycięstwo. Diana Schneider w pomeczowym wywiadzie przyznała, że zostawiła na korcie serce, próbowała różnych rozwiązań, no ale Polka i tak okazała się silniejsza. Ona zagrała wręcz nierealnie i zdecydowanie zasłużyła na zwycięstwo i awans do finału. Tyle Diana Schneider, a Maja Chwalińska jest 4. Polką w historii, która wystąpi w decydującym meczu singla w Wielkim Szlemie. Kto jeszcze zalicza się do tego grona? Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Instytut Pamięci Narodowej potwierdził, że Ukraina zgodziła się na ekshumację polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz prochów żołnierzy Wojska Polskiego we Lwowie. Mówiliśmy o tym w faktach RMF FM. Jak poinformował IPN, podczas wcześniejszych prac odnaleziono tam 2 masowe groby i 1 pojedynczy. To pierwsza taka zgoda wydana na wniosek Polskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Nasi specjalni wysłannicy do krajów bałtyckich sprawdzają, jak po ostatnich alarmach przeciwlotniczych wyglądają tam teraz kwestie bezpieczeństwa. Łączymy się z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim. Piotrze, jesteś w Wilnie, gdzie w miesiąc mają powstać nowe procedury na wypadek kolejnego alarmu przeciwlotniczego.
3: Zgadza się, za to odpowiada m.in. Wydział Ochrony Cywilnej. Jak usłyszałem od jego kierownika, Żygimantasa Sołowiowasa, do tej pory zinwentaryzowano ponad 2000 miejsc schronienia, które mogą pomieścić wszystkich mieszkańców Wilna. Ale są też z tym problemy. Rozmieszczenie tych miejsc nie jest równomierne. Na przykład, jeżeli mówimy o poszczególnych osiedlach mieszkaniowych, to mamy dość duże braki, jeżeli chodzi o miejsca schronienia. Muszą też powstać procedury. Kto odpowiada za otwieranie i dostęp do takich miejsc, bo są to też m.in. piwnice oraz podziemne garaże. Co ważne, do Wydziału Ochrony Cywilnej zgłaszają się też prywatne firmy, które są w stanie w przypadku zagrożenia udostępnić swoje podziemia.
1: A jak to wygląda w Estonii? O tym Stalina reporter RMF FM Maciej Sołtys.
4: Jest tu nieco ponad 210 publicznych schronów, które mogą zapewnić tymczasowe schronienie dla około 160 tysięcy osób. W samym Tallinie tych punktów jest kilkadziesiąt. Są one oznaczone specjalnym symbolem. To ciemno-niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Taki symbol można znaleźć przy wjazdach do parkingów podziemnych, w wejściach do nowoczesnych hoteli czy centrów sportowych. Ale jak sam się przekonałem, nie tak łatwo je odnaleźć. Niektóre znajdują się w zaułkach czy na tyłach budynków. Punkty schronienia w Estonii zostały zmapowane. Można je odnaleźć na stronie Estońskiej Rady Ratownictwa. Z Tallina, Maciej Sołtys.
5: Fakty RMF FM patrzą w gwiazdy.
1: Największe miasta mogą tylko pozazdrościć najrzadziej zaludnionej gminie w Polsce. To właśnie w bieszczadzkiej gminie Lutowiska jest wyjątkowo gwieździste niebo. Tutaj też działa drugi pod względem wielkości w Europie Park Gwiezdnego Nieba.
6: Mamy tutaj bardzo mały stopień zanieczyszczenia sztucznym światłem. W związku z tym to niebo jest niemalże zbliżone do naturalnego.
7: Dużo widać.
6: No, specjaliści mówią, że o ile w Warszawie przy bezchmurnym niebie widać 200 gwiazd, to w Bieszczadach można ich zobaczyć 3000.
7: 3000.
6: 3000, a Droga Mleczna jest tak mocna, że potrafi rzucać cień człowieka w środku nocy.
1: Opowiada z dumą Jakub Doliwa z Urzędu Gminy Lutowiska, która była inicjatorem utworzenia Parku Ciemnego Nieba. A za godzinę o 23:00 fakty przedstawi już Mateusz Bożek. Ja dziękuję za uwagę, Tomasz Weryński, kłaniam się. Życzę wam spokojnej nocy, do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
2: Prokurator Żurek, bo w tej roli tutaj występuje, domaga się zatrzymania i doprowadzenia Patryka Jakiego w sprawie, która dotyczy jakichś kwestii sprzed 8 lat. Ponieważ Patryk Jaki jest z Prawa i Sprawiedliwości, to należy go zatrzymać, żeby zrobić pokazówkę do mediów.
3: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o 7 w radiu RMF24. Słuchaj już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest 23. Anita Janczak, dziękuję za dziś. Posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM, a swój dyżur rozpoczyna Mateusz Bożek.
1: Jestem, potwierdzam i zapraszam. Maja Chwalińska w półfinale, w finale turnieju French Open. Zdaniem komentatorów przed polską tenisistką najtrudniejszy pojedynek w tym turnieju. Władimir Zełenski pisze list do Władimira Putina. Proponuje w nim zakończenie wojny. Setki wiernych i kilkadziesiąt łodzi. W faktach RMF FM na koniec o wyjątkowej procesji Bożego Ciała na Mazowszu. Tenisowa bajka, niewiarygodna historia. Tak światowe media mówią o naszej Mai Chwalińskiej. Zaledwie 19-letnia polska tenisistka zagra w sobotę w finale French Open. W półfinale pokonała Rosjankę Dianę Schneider w dwóch setach 7-6, 6-4. Teraz zmierzy się z inną Rosjanką, Mirrą Andrzejewą. I to będzie najtrudniejsza rywalka Mai Chwalińskiej w tym turnieju, mówi dziennikarz Kanal Plus Sport Żelisław Rzyżyński.
2: Tak naprawdę Mirra Andrzejewa w formie, Mirra Andrzejewa z czystą głową. To jest Mirra Andrzejewa, która jest kandydatką do wygrania nie jednego, a wielu wielkich szlemów w karierze. Jestem pewien, że czegoś można być pewnym w sporcie, ale że to myślę pierwszy z wielu finałów Mirry Andrzejewej, bo ona jest tenisistką wyjątkową, pod warunkiem, że wytrzyma głowa. Miała na początku tego roku, pod koniec zeszłego, wiele takich niepokojących momentów, gdzie po prostu sama tłukła się rakietą w uda, zostawały śniaki. Sama chciała się ukarać za to, że zagrała źle.
1: Andrzejewa w półfinale pokonała pogromczynię Igi Świątek, Ukrainkę Martę Kostiuk, 6-1, 6-3.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: Uwaga na utrudnienia na S6 w Zachodniopomorskiem. Niedaleko węzła Kołobrzeg Wschód w stronę Koszalina osobówka uderzyła w bariery. Jezdnia jest zablokowana. Dla kierowców wyznaczono objazd. Do podobnego wypadku doszło też na innym odcinku ekspresówki w pobliżu Gorawina. Tam zablokowany jest jeden pas w kierunku Kołobrzegu. W żadnym z tych wypadków nikt na szczęście nie ucierpiał. Proponujemy koniec wojny. Wybór jest po waszej stronie. Tak do prezydenta Rosji zwraca się Wołodymyr Zełenski. Przywódca Ukrainy w liście do Władimira Putina proponuje również spotkanie. Ukraina jest gotowa do pełnego wstrzymania ognia, aby wykorzystać czas, kiedy będą trwały negocjacje, zapewnił ukraiński prezydent. A więcej o liście do Putina przeczytacie na rmf24.pl. Rzecznik rządu rezygnuje z akcji państwowych spółek. Jeden poseł Prawa i Sprawiedliwości wpłaca kaucję prokuraturze, by zwolnić z aresztu drugiego posła tej formacji. Takie zaskakujące informacje można znaleźć w oświadczeniach majątkowych naszych parlamentarzystów. Jak przekonał się reporter RMF FM Michał Radkowski, jest ich zdecydowanie więcej.
4: Bardzo ciekawie czyta się to, co wpisał poseł PiS Janusz Cieszyński. Jest tam na przykład 50 tysięcy funtów na rzecz służb jej królewskiej mości do spraw sądów i trybunałów. Poseł już potwierdził, że ta kwota to kaucja, którą przelał na rzecz zatrzymanego w Wielkiej Brytanii Michała Kuczmierowskiego, byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, oskarżonego o niegospodarność. Polityk zadeklarował też wpłatę 100 tysięcy złotych kaucji w prokuraturze w Katowicach, to na zwolnienie z aresztu posła Mateckiego oraz, będę cytował, depozyt u mamy Darka Mateckiego, jego wysokość 5 tysięcy złotych. A propos posła Mateckiego, też spis ma zajęte konta, polityk podał ujemne salda swoich 7 kont, w tym 4 na kwotę miliona złotych każde. Z kolei Adam Szłapka, rzecznik rządu, w ciągu ostatniego roku pozbył się akcji w spółkach Skarbu Państwa, w PKP Cargo, w Azotach i Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Czyżby wiedział, że nie warto w nie inwestować?
1: Wierni z Mazowsza w wyjątkowy sposób obchodzili dzisiejsze święto Bożego Ciała. Na kilkudziesięciu łodziach przepłynęli ze Smorzewa do Czerwińska nad Wisłą, zatrzymując się po drodze przy tradycyjnych ołtarzach przygotowanych nad brzegiem rzeki.
5: Nie ma wątpliwości, bo procesja niezwykła. Zwykle my wyobrażamy sobie te procesje, które przemierzają ulicami miast, a tutaj płyniemy, więc zobaczymy, jak to wypadnie. Mam nadzieję, że nie dam plamy.
6: To jest nasza polska rzeka, podkreślić jej walory, no i z Panem Jezusem też wyjść troszeczkę do ludzi. Nie?
7: Jak to jest mieć na pokładzie takiego pasażera?
8: Pływam z Bogiem cały czas, a tu ciało Boże, ten symbol, no to jest jeszcze dla mnie takie bardzo nobilitujące, takie bardzo wzniosłe.
1: Z biskupem Rafałem Markowskim i z uczestnikami tej niezwykłej procesji rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. A my z kolejnymi faktami wracamy o północy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tu Radio RMF 24.

0: Zbliża się północ, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Kierowcy, na początek ważne informacje dla Was. S1 na Śląsku, później konflikt w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski proponuje prezydentowi Rosji spotkanie, a Donald Trump oznajmia, że oba kraje muszą iść na kompromis. W faktach podpowiadamy też, gdzie warto udać się na długi weekend. Aż 4 samochody osobowe zderzyły się na S1 w Śląskiem. Do wypadku doszło na odcinku Głonoguk-Sulno w pobliżu Dąbrowy Górniczej. Jeden pas w kierunku tych jest zablokowany. Nie ma na szczęście informacji o rannych. Oba kraje będą musiały pójść na kompromis. Tak prezydent USA Donald Trump reaguje na list wysłany przez Wołodymyra Zełenskiego do prezydenta Rosji. W liście do Władimira Putina przywódca Ukrainy proponuje spotkanie i zakończenie wojny. Cieszę się, że być może rozmawiają o tym, żeby się spotkać. Myślę, że mieliśmy w tym duży udział. Byłoby wspaniale, gdyby się spotkali. Powinni to załatwić i zakończyć wojnę. Obie strony będą musiały pójść na kompromis. Zasugerowałem te kompromisy i mieliśmy w tym duży udział. To dwa niezwykłe kraje, piękne kraje. To bardzo duży, dobrzy ludzie. Muszą przestać walczyć. Oznajmił w swoim stylu prezydent Stanów Zjednoczonych. Więcej o tym piszemy na stronie rmf24.pl. Tam również wyjaśniamy, jakie warunki zakończenia konfliktu stawia z kolei Rosja. Synoptycy ostrzegają przed silnymi burzami tej nocy na Dolnym Śląsku i części województwa lubuskiego. Dla tych regionów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia. Tej nocy może tam spaść nawet do 40 mm deszczu. Ostrzeżenia obowiązują do 12. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura wyjaśniają przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, poszukiwana maszyna została odnaleziona wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym. Na miejscu znaleziono ciało jednej osoby, poinformowała rzeczniczka małopolskiej policji inspektor Katarzyna Cisło na antenie internetowego radia RMF24.
1: Śmigłowiec był pilotowany przez 30-latka. Wiemy, że tam była tylko jedna osoba w maszynie. Trudno tutaj spekulować, jakie były przyczyny tego wypadku. No na pewno można powiedzieć, że nie były to warunki sprzyjające do lotu.
0: Śmigłowiec wracał do Polski z lotu na Węgry. Pierwszy premier III RP Tadeusz Mazowiecki będzie miał swój pomnik. Budowę monumentu zaproponował w mediach społecznościowych obecny szef rządu Donald Tusk. Pomnik miałby stanąć przed kancelarią premiera.
2: Do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów. Jana Krzysztofa, Hanie, Baltka, Włodka, Jurka, Leszka, Kazika, Jarosława, Marka, Ewę, Beatę i Mateusza. Duży ten komitet. Jarosław chyba nie odmówi, jak myślicie?
0: Mówił o Jarosławie Kaczyńskim premier Donald Tusk. Premier zapowiedział także, że za rok, 4 czerwca, ulicami Warszawy przejdzie Wielki Marsz Patriotów. Niestety, w Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie reprezentacja Polski w koszykówce 3-3 podniosła kolejną porażkę, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi, 14-21. Biało-czerwonym nie udało się awansować do fazy pucharowej. Wcześniej nasza męska kadra przegrała z Mongolią, Łotwą i Czechami. Jeśli wciąż zastanawiacie się, dokąd wybrać się na długi weekend, to w faktach podpowiadamy. W Bieszczadach, choć większość ośrodków ma już pełne obłożenie, wciąż można jeszcze znaleźć miejsca noclegowe.
3: Bieszczady są oblegane teraz, zawsze, co roku na Boże Ciało.
4: Turystów już widać?
3: Na pewno będą już u nas tutaj obiekt się zapełniać i już z tego co wiem, wszyscy tutaj w Cisnej będą mieli pełno.
5: W Cisnej mówią, że mają duże obłożenie. Jak jest w Przysłupiu?
6: Ja akurat nie mam agroturystykę, mam 2 pokoje wolne, jeszcze się da.
5: Ale to już pojedyncze.
6: Pojedyncze, takie już.
5: Dużo ludzi przyjeżdża.
6: Dużo, dużo. Bardzo dużo. Z całej Polski.
0: Zauważa Krystyna Kucharczyk z Przysłupia. Wcześniej słyszeliśmy Piotra Makselona z Cisnej, a o miejsca noclegowe w Bieszczadach pytał reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: Zbliża się godzina pierwsza, czas więc na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A w tym wydaniu faktów RMF FM kolejne ważne wieści dla kierowców, tym razem z Krajowej Szesnastki. Władimir Putin zapowiada, że jest gotowy na kompromis w negocjacjach pokojowych, pod warunkiem, że Ukraina zrobi to samo. Zajrzymy też do Warszawy. Krakowskie Przedmieście w tym roku szczególnie poleca się na spacery. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Szesnastce w Warmińsko-Mazurskiem. W Samborowie na odcinku Ostróda i Ława zderzyły się dwa samochody osobowe. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
1: Nadzieja na rozejm w Ukrainie.
0: Jesteśmy w stanie zgodzić się na kompromis pod warunkiem, że Ukraina zrobi dokładnie to samo, mówi prezydent Władimir Putin. Przywódca Rosji oznajmił, że Donald Trump zwrócił się do niego z prośbą o kompromis w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą. Podczas forum ekonomicznego w Petersburgu Władimir Putin powtórzył, że jeśli do niego dojdzie, to Rosja podpisze je tylko z prawowitymi przedstawicielami Ukrainy, z osobami, które są uprawnione do podpisania takich dokumentów.
2: Dla podpisania dokumentów podobnego rodzaju.
0: Choć, jak dodał chwilę później, rosyjski przywódca, być może nawet z Władimirem Zełenskim. Prezydent Ukrainy wysłał z kolei do Władimira Putina list, w którym zaproponował mu spotkanie w celu zakończenia wojny. W Polsce grożą potężne kary finansowe za opóźnienia w polityce klimatycznej. Komisja Europejska pozwała nasz kraj do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za brak wdrożenia unijnej dyrektywy, która zaostrza limity emisji gazów cieplarnianych w sektorze lotniczym. O szczegółach korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Chodzi o dyrektywę, która jest jednym z filarów unijnej polityki klimatycznej i zmusza do brania odpowiedzialności za zanieczyszczanie środowiska linie lotnicze. Dyrektywa likwiduje darmowe pozwolenia na emisję, zmuszając linie lotnicze do kupowania uprawnień na rynkowych aukcjach w ramach systemu ETS, czyli handlu emisjami. Termin na dostosowanie minął w grudniu 2023 roku. W Polsce prace legislacyjne się opóźniają, mimo że Bruksela wielokrotnie upominała Warszawę. Ustawa dopiero czeka na zielone światło od rządu. Trybunał może zasądzić zarówno wysoką karę ryczałtową, jak i dzienne grzywny naliczane za każdy dzień dalszego opóźnienia. Wyroku jednak należy się spodziewać nie wcześniej niż za 2 lata.
0: Majowy alarm przeciwlotniczy, który został ogłoszony w Wilnie, nie spowodował, że do stolicy Litwy przyjeżdża mniej turystów. Nasi specjalni wysłannicy do krajów bałtyckich sprawdzają, jak po ostatnich alarmach wyglądają tam teraz kwestie bezpieczeństwa. Piloci wycieczek podkreślają, że w razie zagrożenia z powietrza wprowadzone zostaną tam odpowiednie procedury.
4: Pewne obawy gdzieś tam na pewno są, bo to nie jest daleko od nas. To jest blisko przy granicy z Białorusią.
5: Z moich obserwacji jak przewodnika, niektórzy czasami się pytają i się martwią, ale nie widzimy jak na razie powodów do paniki, więc moje grupy czują się bezpiecznie. W razie jakiegoś niebezpieczeństwa wiem konkretnie, co muszę robić. W zależności, gdzie jesteśmy, na przy jakim obiekcie, ale szukać schronu. Najlepiej jak jesteśmy na starówce, bo jest wiele kawiarni i restauracji podziemnych, gdzie możemy wejść i się schować.
0: Te głosy na placu Jana Pawła II w Wilnie zebrał nasz reporter Piotr Bułakowski. Krakowskie Przedmieście, reprezentacyjna ulica w Warszawie tylko dla spacerowiczów lub rowerzystów. Do końca lipca we wszystkie weekendy droga będzie zamknięta dla autobusów i taksówek. Trakt Królewski znów stał się więc deptakiem. Wielu przechodniów było zaskoczonych tą zmianą.
6: Jak się idzie środkiem Krakowskiego Przedmieścia?
7: Wspaniale.
6: A czemu pani schodzi na chodnik?
7: A mogę iść środkiem?
6: No pewnie, że tak.
7: No
6: od dzisiaj
7: środkiem.
6: To jest deptak.
7: Od dzisiaj idę środkiem.
6: Czuje się pani jak autobus, który codziennie tędy przemierza drogę?
7: Może nie jak autobus, ale jako dzisiaj najważniejsza osoba, bo idę z pięknego spotkania, więc dla mnie to jest dzień radosny.
6: Czemu pani chodnikiem idzie, a nie środkiem Krakowskiego Przedmieścia?
8: A no bo tak jestem nauczona chodzić chodnikiem, a nie ulicą.
6: Kwestia przyzwyczajenia.
8: No i bezpieczeństwa.
6: Ale dzisiaj bardzo bezpiecznie, bo od dzisiaj to jest deptak, więc można śmiało środkiem przejść.
8: Idziemy? Pan pyta, dlaczego chodzimy chodnikiem, a nie środkiem?
9: Ja za żoną chodzę.
6: Żona winna.
8: No widziałam jak zawsze.
0: Przechodniów na krakowskim przedmieściu w Warszawie zagadywał nasz reporter Michał Radkowski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach bije druga, a to oznacza kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A to wydanie faktów zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Donald Trump ogłasza, że jest gotowy do spotkania z najwyższym przywódcą Iranu. Przypominamy też o wzmożonych kontrolach policji na drogach. W długi weekend zdecydowanie więcej patroli mundurowych. A na koniec sport. Maja Chwalińska, rewelacja turnieju French Open, podbija serca francuskich kibiców. Jestem otwarty na spotkanie z przywódcą Iranu, Mojtabą Chameneim, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Sugeruje, że do takiego spotkania mogłoby dojść po osiągnięciu porozumienia o zakończeniu wojny. Zapewnił też o postępie w sprawie zakończenia walk w Libanie. Dodał, że rozmawiał na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, a także z Hezbollahem. Ten jednak miał odrzucić propozycję zawieszenia broni z Izraelem, wynegocjowaną przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała agencja AFP, powołując się na przedstawiciela organizacji. Ukraina zgodziła się na ekshumację szczątków polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, a także żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych we Lwowie. Decyzję ogłosił szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow. Gdzie będą prowadzone prace? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
1: Chodzi o teren dawnej wsi Hołosko-Wielkie, obecnie to ulica Warszawska we Lwowie. Tam pochowani są żołnierze Wojska Polskiego, polegli w 1939 roku. Drugie miejsce to gmina wiejska Riwne w rejonie Kowalskim obwodu wołyńskiego. Tam pochowani są mieszkańcy dawnej wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, którzy tragicznie zginęli w sierpniu 1943 roku. Zgodę na ekshumację wydała Państwowa Komisja zajmująca się upamiętnianiem ofiar wojny i represji politycznych.
0: Do końca długiego weekendu na drogach będzie więcej patroli drogówki. Na co policjanci będą zwracać uwagę? O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: W pierwszej kolejności na prędkość oraz na to, czy kierowca wykonuje niebezpieczne manewry. Jednocześnie policjanci sprawdzają, czy dzieci na rowerach i na hulajnogach elektrycznych używają kasków ochronnych. Taki obowiązek jest od wczoraj. Zapytałem Antoniego Rzeczkowskiego z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, co zrobią funkcjonariusze, jeśli takiego kasku nie będzie.
3: Policjanci zatrzymają takiego uczestnika ruchu drogowego do kontroli. Jeżeli będzie to osoba do 16 roku życia, wówczas będziemy dążyć do tego, aby ustalić opiekuna takiego dziecka.
2: Za brak kasku u dziecka opiekunowi grozi mandat do 100 zł. Policjanci zapowiadają też, że w czasie drogowych kontroli samochodów będą za każdym razem sprawdzać trzeźwość kierowców i te dodatkowe działania potrwają do poniedziałku.
0: Kierowcy, bądźcie więc ostrożni. Kilkanaście państw sojuszniczych, zaangażowane siły morskie, lotnicze i specjalne. Tak wyglądają tegoroczne morskie manewry NATO pod nazwą Baltops. To największe tego typu szkolenia sojuszu w basenie Morza Bałtyckiego. Co dokładnie będą ćwiczyć marynarze?
4: Przede wszystkim szybkie reagowanie i współpracę z sojusznikami. Manewry obejmują niemal cały Bałtyk. Od cieśniny Skagerrak aż po Zatokę Ryską i zachodnie wybrzeże Estonii. Ponad 20 okrętów NATO wypłynęło w morze i wspólnie z lotnictwem będzie ćwiczyć m.in. śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych. W manewrach bierze udział około 6 tysięcy żołnierzy z 15 państw. Dla Estończyków te manewry to jest niejako kontynuacja ćwiczeń obronnych, które zakończyły się dosłownie kilka dni temu. W czasie operacji pod hasłem Kevat Torm, wiosenna burza, siły obronne Estonii ćwiczyły obronę wybrzeża oraz zwalczanie dronów. Testowały m.in. polskie wyrzutnie piorun.
0: Relacjonował nasz specjalny wysłannik do Talina, Maciej Sołtys. Manewry potrwają do 19 czerwca.
5: Kibicujemy naszym tenisistkom.
0: Maja Chwalińska podbiła serca publiczności na kortach Rolanda Garrosa. Jej świetna gra w półfinałowym pojedynku z Rosjanką Dianą Schneider zachwyciła wielu paryskich kibiców. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, francuska publiczność coraz chętniej stawia na polską zawodniczkę także w sobotnim finale French Open.
6: Zdecydowana większość paryskich kibiców, z którymi rozmawiałem, już widzi Maję Chwalińską na najwyższym stopniu podium. Imponuje im zresztą nie tylko świetna taktycznie gra Polki, ale również jej niezwykła odporność fizyczna i psychiczna. Sądzę, że ma jak najbardziej szansę na wygraną. Mimo, że turniej na kortach Rolanda Garrosa jest trudny i męczący, tłumacz mi jeden z nich. Możemy się spodziewać, że finałowy pojedynek będzie również bardzo długi, a wiemy, że Polka świetnie wytrzymuje długie bitwy na korcie, mówi mi jego kolega.